Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś takiej niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle.

Kurwa i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter. Winda na szafot. Włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro. To wysoko.

czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w

beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14. piętro. To wysoko.

uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową. Ej, w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A

kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

przechodzą ci od smutku dreszcze w łóżku. Zwijasz się w kuleczkę, żeby poczuć się bezpieczniej. Pijesz którąś z rzędu kawę, żeby tylko nie zasnąć i nie myśleć, że znowu nie będzie ci się chciało podnieść rano. Każdy ci mówi, będzie lepiej, weź ty z kimś pogadaj. Siedzisz któryś wieczór sama,

Takie gadanie nie pomaga, z autopsji wiem. Lepiej się zapyta, jak się ktoś czuje, albo co dzisiaj zje, czy jest mu dobrze.

0: tłumie jak czarna owca się czujesz, udając uśmiech. Wieczorem wszystko ci się zbiera i najgorsze przypomina. Każda najsmutniejsza chwila, każdy moment, po którym chciałaś o wszystkim zapomnieć i odejść. Wiesz, że zawsze się przytulić możesz i będzie dobrze.
1: Dobrze. Dobrze. Dobrze.
2: Campus 97,1 FM.

0: Jestem człowiekiem z win. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dużo.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół.

stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam, bo po buchu bucham idei buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soi latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Za brzegu kubka rzucam więc spojrzenia. Mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im.

засади, то не бої, я сто, то інстинкти, ніби знову заснуть.

Idę na ławkę i otwieram wino. Wino czerwone jak pięści, okaleczone od walki z rutyną. Tylko muzyka mnie leczy, mówię ci, jestem artystą, tworzę. Tworzę, by w końcu zabłysnąć, tworzę i czekam na wyrok. Siedzisz koło mnie i tęsknisz, ja nieobecny, Boże. Czemu to wszystko tak wyszło, Boże? Kiedy zamknąłem się w sobie.

warszawskie lato. Bloki się pocą, pod pachą gada Platon, uczta. Stoisz w tłumie, pijesz ten swój zajzajer. Obcinam wzrokiem, jedząc ramen. Zdejmę cię jak dobry sweter. W lumpeksie będę szybszy niż ten frajer, który się zawiesił w metrze. Przed pociemek, cisza przed burzą. W powietrzu ozon. Na niebie chmury od tych blantów, które se chłopaki kurzą. Noc elektryczna, kapsaicyna. Pachnie rzeka, za winklem jest sztyna. Pierwsze dni lata, śródziemnomorski klimat. Antropocen, koniec świata.

0: Klepię czeremcha i pyli lipa.
1: Pięknie.
0: Zbieram ten sygnał jak satelita, biorę ją na dach. Palimy z plifa, gęsty mach. Sativa pełnia księżyca. Letni wieczór, słodki jak mirabelka. Gumy palą bumy, praska gangsterka. Chodzi z bar.

0: zawał nice.
1: Mam garście panczy, gram w skrable bez planszy. Wiatraki padają, wrócił don z Lamanczy. Flow tłuste jak bryzol, dawaj się poleje liżol. Przewózka, trasa zakopane ustka. Nie będę się brejdolił, zamknę komu trzeba usta. Bujam się kuszetą, tak orzecz.

0: Warszawskie lato, nadwiślański świt penetruje oczy jak wibrator. Kaszmirowy sweter na ażurowym krześle wyszła przed śniadaniem, ale wróci jak najwcześniej. Ciemne okulary, aktorka nowej fali, duże czereśniowe usta jak Anna Magnani. Nasze noce są piękniejsze niż wasze dni. Be careful what you wish for, uważaj o czym śnisz ty. Promienie słońca świecą skyline na miedziano, kapsaicyna. Pora spać.
1: Dobranoc.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo wieczorem znów miasto Andiamo. Antropocen, koniec świata.

0: 97,1 FM.
1: Pierwszego grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Samotność to komfort, ale niedługofalowo. Ciągle w bani złoto, no bo po to nas stworzono. Z nią miało być prosto, ale wyjdzie na złożoną. Jadę poszaloną samochodem na karową. Nie wiem.

jakby nie wieźli na ojom. Zasłaniam okno jej dłonią, gonię pozytyw jak kot, który raz nasze myśli się pierdą. Działamy tylko jak FOMO, przejął nad nami strach, kontrolą fuck. Stala są ci co nas gonią, blisko ci co nas pojmą. Dziko widzę nas nocą wokół gwiazd.

pracuję noc, nie daję ci spać. Mam na drzewie dom, a w tym domu klan. Zrozumiałem kod, bliżej mi do bram. Musisz zmienić font, lepiej zmień się sam. Alien Predator, czekaj, już to znam. Samotny.

I nie mów mi, że tracę młodość, bo ty też nic nie przeżyjesz. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać tam, ukrywać tam, yeah.

Akademicki Radio Campus.

0: Radio.
1: Ważne jest to, że jesteśmy. Jest poniedziałek, kolejny nowy tydzień, rozpoczynamy. Witamy się z Państwem wakacyjnie, bo to będzie dobry dzień, mimo tego, że pogoda nie zachęca.
0: Właśnie tak będzie. Dokładnie tak samo myślę.
1: Nie przekonałaś mnie.
0: Nie?
1: Nie przekonałaś mnie.
0: Później cię przekonam.
1: Klaudia na wakacjach cały czas, więc wspierać mnie i was. Razem będziemy się
0: tak,
1: wspierać.
0: Tak, wszyscy razem.
1: Trzymać się za ręce i wesoło śpiewać, kręcić się w kółko.
0: Ja Maja śpiewałam. Adamiak. Ostatnio już pośpiewałam troszeczkę.
1: No to wiesz co, to był... Ja wiem, że tydzień temu to był twój jakby pierwszy raz, kiedy tutaj ze mną byłaś takiej w roli współprowadzącej i... Demon potrzebuje czasu, żeby się obudzić. Ja wierzę, że dzisiaj się obudzi.
0: No ale mimo wszystko ten śpiew to było dość odważne z mojej strony, jak się okazało potem.
1: Zobaczymy, jak będziesz wspominać po dzisiejszych 3 godzinach tam odwagę tamtego tygodnia.
0: A, okej, rozumiem.
1: Że to jednak skala się zmienia.
0: Zmienia się.
1: W zależności od tego, jak długo to robisz.
0: Tak.
1: Tak, drodzy Państwo, jesteśmy z Wami. Będziemy do godziny 10. Zachęcamy do wspólnej zabawy i kręcenia się w tym kółku.
0: Mam Cię przedstawić, bo nie przedstawiłeś się.
1: To nie jest jakiś taki...
0: Przedstawię się, poczekaj. Mateusz Ligacki.
1: Dziękuję, dzień dobry, to ja. Tak, tak. Jest taka zasada, że możemy, jak ja na przykład dochodzę do tej samej płci, to wtedy jest, można się zamieszać, że jak ja bym, wiesz, że wtedy można nie utożsamić głosu.
0: Tak.
1: Może się pomieszać, ale tutaj jak mamy jasny podział kobieta-facet
0: tak.
1: I
0: się
1: ty powiesz Mateusz Ligowski, to nikt nie pomyśli, że ty jesteś
0: że
1: Mateusz
0: jestem
1: Ligowski,
0: nim.
1: A jak ja powiem Maja Adamiak, to raczej nikt nie połączy, że
0: tak.
1: Jestem Majeczką.
0: Tak.
1: Dobrze. Wszystkie dane formalne już wiecie. Wiecie, jak będziemy spędzać ten czas. Nie wiecie, znaczy wiecie, ale my zawsze to mówimy. Znaczy inaczej, Maja chciałaby wam powiedzieć,
0: tak?
1: gdzie pisać SMS-y i dzwonić,
0: oczywiście,
1: żebyście chcieli.
0: Oczywiście, żebym chciała. SMS-y piszemy na 886-971-971. Natomiast, i nadal mówię to z kartki, przyznam.
1: Jeszcze.
0: Dzwonimy na 22 827 7205.
1: Wszystko gra. Dzień dobry. I tak się wspólnie spędzamy czas do 10. Witajcie.
2: Like the levels, man, really there's levels. You can go in as deep as you want to go. It's just if you're going to take time to really study sound, innit, you know.

0: Kapitan Poranek.
1: 14 minut po godzinie 7, 17 sierpnia zaglądamy do kartki z kalendarza, żeby zobaczyć co fajnego, ciekawego, przełomowego, coś, czym będziecie mogli zaskoczyć przy kawce, przy smalltalku znajomych z pracy, koleżanki, kolegów. Może zaimponować dziewczynie, może zaimponować chłopakowi. 17 sierpnia. Data numer 1. Rok 1270 do Krakowa przybył z 3-dniową pielgrzymką król Węgier Stefan, który miał jakiś przypał z prawem, bo jest napisany Stefan V. Kisucharek.
2: Bardzo.
1: Wierzę, że twoja reakcja jest szczera i
2: jest,
1: każdy
2: ona szczera.
1: Przed mikrofonem, kto słuchał radia, miał taką samą reakcję jak
2: jest
1: nie. Chcę to wierzyć.
2: Szczerze śmieszne, no.
1: Oczywiście Stefan V, ale jest napisane Stefan V z kropką, więc tak tłumaczę żart. Śmieszne. Fajnie, koniec, dziękuję, to wszystko ode mnie.
2: Słuchaj, a ja ostatni powiem, dobra? Bo mi się podoba.
1: Możesz, miało.
2: Nie, no ale teraz
1: to, to idziemy po kolei, to nie ma jakiejś chronologii, to jest freestyle.
2: Dobra, no to teraz ja. 17 sierpnia przypada dzień pozytywnie zakręconych, dzień lumpeksu oraz dzień synowej. I ja sobie pomyślałam, że można być jedną osobą w tych trzech, czyli na przykład pozytywnie zakręconą synową, która lubi lumpeks.
1: Bo jeżeli masz wiedzę, ale chyba kupowałem kiedyś not, teraz hot jest kupowanie
2: lumpeksa. Stałym walczeniem o stałym.
1: A no właśnie, no okej. Okay. No.
2: I najlepiej, jeżeli mogę? Mogę?
1: Oczywiście.
2: W moim rodzinnym mieście w Jarocinie jest lumpeks, który uwielbiam i zawsze tam kupuję ubrania i moja mama mówi, ty będziesz w tym chodzić? Ja mówię, mamo, w Warszawie to zrobi furor. No, tak jest.
1: A Jarocin Festiwal jest ci bliski?
2: Bardzo.
1: Odbije?
2: Już nie bywam, bo już niewiele ma wspólnego z tym festiwalem, który był mi bliski, czyli z tym naprawdę rockowym, ale tak pamiętam te czasy. Już takie, wiesz, końcówkę, no ale coś tam pamiętam. Także już teraz nie.
1: A 1982, pamiętasz?
2: Tak.
1: W fabryce Philipsa.
2: Liceum była wtedy.
1: Tak.
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie było mnie jeszcze na świecie. Właśnie, Jezus, uwierzyłeś ci i tak źle wygląda.
1: Znaczy, byłem w,
2: że byłam w liceum w 82.
1: Znaczy, nie, znaczy, przepraszam.
2: Dziękuję, muszę iść już.
1: Miałem trudny weekend, żeby trochę się wybielić, ale nie, no tak.
2: Może czytaj po prostu dalej.
1: W fabryce Philipsa, zachodnio-niemieckim Lagenheim, odbyła się prezentacja płyty kompaktowej, w skrócie CD.
2: CD, tak.
1: Już ustaliliśmy, nie pamiętamy.
2: Muszę dojść do siebie, możesz dalej.
1: Rok 2015.
2: O.
1: To już powinniśmy pamiętać.
2: To już byłam.
1: W wyniku suszy stan wody Wisły w Warszawie spadł do najniższej do końca XVIII wieku i w wysokości 51
2: tak.
1: centymetrów.
2: A czy ty na przykład wiesz, ciekawostka, jaki stan Wisła ma na dzień dzisiejszy? Bo ja wiem.
1: Wiesz?
2: Wiem.
1: Dawaj.
2: 106.
1: I to jest fakt checking.
2: No to
1: stan
2: proszę
1: Wisły
2: bardzo.
1: Na dzisiaj.
2: Ale zaciekawił, znaczy na wczoraj.
1: Ale najniższy.
2: Na wczoraj. Ale jest to niewiele więcej niż te 50. Ja myślałem, że jest jednak dużo więcej wody niż 100 centymetrów.
1: Czy nie ma tej informacji?
2: Jak to nie ma?
1: Jest. Zapytałem kolegę, ja stan Wisły na wczoraj.
2: No.
1: Wczoraj napłynęła kolejna fala fatalnych wiadomości. Rzeka odnotowała rekordowo niskie stany, ale nie ma o 106.
2: No,
1: dobrze,
2: i co?
1: Pięknie, dobra, zwracam honor, udało się. Ikarus, już teraz gramy i niedługo do was wracamy. Niedługo to pewnie jakieś jedna, dwie piosenki. To taki przelicznik radiowy.
2: Okej. Okay.

0: Radio Campus.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Wstawaj, szkoda dnia. RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia. RMFFM. Poranek.
1: 24 minuty przed godzinie 7.35, przed godziną 8, myślę, chcielibyśmy być precyzyjni. Zachęcamy do przesyłania wiadomości do nas, więc też warto, żebyśmy przeczytali, co do nas piszecie.
2: Tak. Pierwszy był dziś Kubula o godzinie 7.06. Bardzo szybko napisał wiadomość i napisał nam: sprzedałeś mi ten długopis, no to wstajemy, dzień dobry.
1: Czyli na przywitaniu w zasadzie. Prawie o 7.07 to urodziny, godziny prawie były.
2: Prawie, że. Później Kuba, inny Kuba, napisał 206, bo wodowskaz został obniżony o 100 cm, natomiast szybciuteńko się poprawił, że może gadać głupoty, a potem napisał jeszcze, że gada, bo na stary wodowskaz 106 cm.
1: Czyli w sumie nie wiemy, czyli trzymamy się, że twoja wersja jest prawidłowa, że stan Wisły to 106 cm
2: na wczoraj,
1: na 16 sierpnia 2026 roku. Zachęcamy was do tego, żeby przesyłać do nas kolejne wiadomości. Numer SMS-owy i WhatsAppowy, na które wiadomości można przesyłać, to
2: 886-971-971.
1: A jeżeli chcielibyście do nas zadzwonić, bo dzisiaj taka możliwość jest, to...
2: Dzwońcie i gadajcie. 22-827-7205.
1: A gdybyście chcieli napisać do nas na Instagramie, to też można na Radio Campus uderzać z DM-ami. Tam na nie czekamy. Tymczasem muzykę gramy, wiadomości już za chwilę i niedługo wracamy.

0: tylko
1: In 7.30, wiadomość 31 nawet, wiadomość Radio Campus, które przedstawi Zosia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Paliwo tańsze nawet o złotówkę, wypadek autokaru na Węgrzech, nowy zielony azyl w Warszawie.
2: Wiadomości.
3: Paliwo jest tańsze nawet o złotówkę. Od północy ponownie obowiązują ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Druga odsłona programu CPN potrwa do końca wakacji. Wszystkie stacje paliw zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna, określona na poziomie 6,41 zł za litr benzyny 95, 7,20 za litr benzyny 98, 7,37 za litr oleju napędowego.
4: Wprowadzamy pakiet CPN na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
3: Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu przy autostradzie M3 na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a 10 ciężko rannych trafiło do szpitali. Inspekcja transportu drogowego ma skontrolować firmę, do której należy autokar. Śledztwo wszczęła też prokuratura. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów, którzy wracali z Medjugorje oraz 2 kierowców. Pielgrzymka wyruszyła ze Strzyżowa, jednak uczestniczyli w niej mieszkańcy całego regionu. Decyzją premiera Donalda Tuska na Węgry wyleciał polski samolot z konsulami oraz medykami i ratownikami medycznymi. Polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski. W walce z pożarem lasów na północnym wschodzie Hiszpanii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów w prowincji Huesca. Do zderzenia doszło podczas wypadku samochodowego. Rannych zostało 3 innych żołnierzy. Dotychczas nie sprecyzowano, co doprowadziło do tragedii. Ten pożar jest największy, jaki spotkał Hiszpanię. W sumie obszar pogorzelisk szacowany jest na ponad 17,5 tysięcy hektarów. Według lokalnej policji ogień został prawdopodobnie podłożony przez podpalacza. Podejrzany 28-letni mężczyzna jest już w rękach policji. 7 tysięcy roślin zostało posadzonych przy apartamentowcu w Warszawie. Firma Jarael otworzyła dla mieszkańców warszawskiego Służewca nowy, ogólnodostępny teren zielony. Tysiące roślin, drzew, krzewów, bylin i traw pojawiło się na skwerze w sąsiedztwie nowo wybudowanego apartamentowca. Nowa inwestycja mieszkaniowa powstała przy ulicy Postępu 4A na Służewcu.
2: Korki.
1: 7.30, 17 sierpnia, to może oznaczać, że korków w Warszawie ogromnych nie ma. Czy to jest prawda? W pewnym sensie tak. Czy to oznacza, że nie postoicie nigdzie? Absolutnie nie, bo postoicie na przykład.
5: Na przykład na tej długiej ulicy, która się nazywa Aleje Jerozolimskie.
1: Tylko tak? Aleja, to nie ulica, nie? Tak, okay. Aleje Jerozolimskie. I tutaj też są aleje. Ja będę ci odpowiadał, bo Maja mówiła, że nie kojarzę tak nazw ulic.
5: Tak.
1: Sprzedałem cię trochę, sorry.
5: Dziękuję.
1: W sumie fatalnie, przecież jak ja cię sprzedam, a potem ty mnie sprzedasz. No
5: właśnie, ja mam takie rzeczy.
1: Zniszczysz moją karierę. Karierę to duże słowo, no ale zniszczysz to, co jest.
5: No dobra. Czyli aleje?
1: Aleja Prymasa, tysiąclecia.
5: Wiem.
1: I tutaj są korki na przykład.
5: I
1: właśnie.
5: Są tam korki. Są też na Służewcu, takie walusieńkie. Daj ci korek.
1: To, tak, tutaj to jest Szymowskiego.
5: Rzymowskiego.
1: Przy Jarmoku.
5: Tak. I również też ta ulica, która jest trasą Siekierkowską, którą doskonale znam, bo nią jeżdżę, też się korkuje. Oraz... Wisłostrada.
1: Od mostu?
5: Czuję się, jakbym tu mieszkała rok, a mieszkam 10. Wisłostrada do mostu.
1: To jest tak. Tutaj ten najbliżej nas.
5: To jest najbliżej nas most
1: Święto... Śląsko-Dąbrowski. A wcześniej most Gdański. Na tym odcinku
5: Gdański.
1: Stoimy. Tak.
5: Właśnie tam.
1: I tu najprostsza.
5: S8.
1: Tak jest.
5: O!
2: Pogoda.
1: Teraz prościej.
5: Pogoda jest... Jaka jest?
1: Każdy widzi. Macie okna, słońca póki co nie uświadczycie, jest tak szaro-buro, 14 stopni pokazuje, że jest w tej chwili, to
5: ale
1: jest chyba trochę przesadzone.
5: 24 to super.
1: No i słoneczko ma wyjść. Deszczu nie zapowiadają, chyba w nocy padało Jest okej, okay, jest
5: potem
1: dobrze.
5: Są chmury o 19, no ale to już od 19 to już 19, wszyscy siedzą w domu.
1: Tak, tak, tak.
5: Oglądają filmy.
1: Więc ciepłe rzeszki, poranek rzeszki. I wieczór, dzień słoneczny, raczej przyjemny.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: senses. My favorite senses.
1: Kapitan Poranek.
2: 16 minut i będzie godzina 8. Kolekt 200, chyba powinienem przeczytać. Bo kolekt 200 to tak trochę miks, nie? Utwór nazywał się Touch. Zachęcamy cały czas niezmiennie do tego, żeby się z nami kontaktować. Tutaj już.
3: Czemu on nie dzwoni? Ktoś zadzwoni.
2: Może za mało razy powiedzieliśmy o numerze telefonu.
3: No. Powiedzieć raz jeszcze?
2: Śmiało,
3: no to powiem. 22 827 7205. Dzwońcie.
2: Tutaj zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić, a musimy zrobić wtedy tak i tak, ale spoko. No. Jeżeli chcecie SMS-a wysłać lub wiadomość na WhatsAppie, to 886 971 971. Zachęcamy do tego. I tak, a może jakieś... O, patrz. Instruktor i Maksymilian.
3: Ojej, jak szybko.
2: Kogo wybieramy? Dobra.
3: Nie wiem.
2: Pierwszy był kolega. Dzień dobry, cześć. Halo, odbiór.
3: Nie słychać nic.
2: Dobrze zrobiłem.
3: Nie wiem.
2: Halo, odbiór. Widzisz, zachęcamy do dzwonienia.
3: A my po prostu nie gadamy. I odbieramy i co? Jeszcze raz?
2: Muszę tutaj, to może Maksymilian.
3: Pan Maksymilian.
2: Halo?
3: Halo?
2: Maksymilianie, odbiór.
3: Coś musieliśmy nakiełbasić, powiem ci.
2: Cieszę się, że tutaj bardzo tak w porządku, że no. Używasz liczby mnogiej, że to
3: tak,
2: my,
3: bo ja biorę odpowiedzialność za to, bo też tutaj klikałam co nieco, może.
2: Dobra. Nie?
3: Ale mamy też wiadomość, to ty tutaj naprawiaj, będziesz tutaj usterkę, a ja może ją przeczytam na WhatsAppie. Chciałbym wam powiedzieć, że od Anki jednak zimne poranki i stare przysłowia polskie są mądrzejsze niż przeciętny polityk. Nie. A ja nie znam tego przysłowia akurat.
2: No tak, tak.
3: O Ance
2: tak.
3: I poranku. Instruktor Niedźwiedź dzwoni ponownie. Odbierać?
2: Wiem, możesz kliknąć.
3: Myślisz?
2: Spróbujemy,
3: no
2: może
3: to
2: się
3: klikam
2: uda.
3: Tutaj.
2: Tak.
3: Klikam.
2: Zdecydowanie tak.
3: Halo?
2: Odbiór. No nie.
3: Dobrze, ale ja bym chciała, żeby jeszcze zadzwonił trzeci raz, jak już nam się uda, to naprawdę.
2: To jest świetne rozwiązanie, ale powiedz, czyli on być może nas słyszy.
3: Myślę, że tak.
2: Dobrze,
3: tak
2: zrobimy teraz tak, drodzy państwo. Chyba nie ma lepszej promocji tego, żeby do nas dzwonić, niż to, że ktoś do nas zadzwonił i nam nie działało. Lepiej chyba być nie mogło, w pewnym sensie.
3: Tak.
2: Dobrze. Lecimy w takim razie Bud Turner i Polena, All My Feelings, to nam teraz wybrzmi muzycznie, a w tym czasie my naprawimy problemy techniczne.
3: Dokładnie
2: i za chwilę do was
3: tak
2: wrócimy.
3: Zrobimy.

0: Titan Poranek.
1: Chyba się udało, drodzy państwo.
2: Naprawione.
1: Trwało to 3 piosenki, Fontaine's DC i Chudy Dredd już tam w międzyczasie wybrzmieli, ale tak.
2: Wspólnymi siłami naprawiliśmy to.
1: Wspólnymi siłami, teamwork, dokładnie. Więc jeżeli chcecie, no to 886-971-971, SMS-y i WhatsAppy to niezmiennie, ale już naprawiliśmy i 228-27-7205 też zadzwonić do nas można. Znaczy można było wcześniej, ale teraz jest większa
2: teraz
1: szansa, że się
2: uda. Teraz można nawet porozmawiać.
1: Tak, tak.
2: Wtedy
1: wy
2: tylko zadzwonić.
1: Wy usłyszycie nas. A my was.
2: Tak.
1: No jeśli się uda. Ale też może być już Maksymilian zniechęcony, nasz instruktor.
2: Też.
1: Bo to jednak jest takie... Dali od siebie coś, a my...
2: Ja się tak szybko zniechęcam, więc ja zrozumiem to.
1: Czyli rozumiesz
2: tak,
1: ich totalnie.
2: Tak. Mhm.
1: Jeżeli panowie, jeżeli nie zadzwonicie, to jest okej.
2: Okay. To jest okej. Okay.
1: Maja daje wam bezgrzeszenie. nie ma z tym problemu. Mamy
2: bardzo.
1: To. 3, 2, 1 i teraz wiecie, co się stanie i nie będzie działać. Halo?
3: Nie no, siema.
1: O, cześć.
3: Działa wszystko już.
1: Fajnie.
3: No, także...
1: No. Macie... Dzięki, to w kontakcie.
2: Dzięki
1: za próbę. Jesteś podpisany u nas jako instruktor niedźwiedzi.
2: No właśnie.
1: Instruktor niedźwiedzi.
3: Tak, no, bardzo dobrze.
2: Tak ma być.
3: Plan. Się zgadza. Jeszcze raz.
1: Taki był, tak powinieneś być. Tak wszystko jest
3: tak
1: dogadane.
3: Tak powinien być, bo jestem instruktorem i uczę jeździć. A niedźwiedź, bo ksywa taka i tak samo na Insta, czy na TikToku siedzę, także...
1: TikToku.
2: Tego to nie znałam.
1: Ale uczysz, poznajmy
2: tak.
1: się, tak.
2: Uczysz
1: jeździć autem.
3: Tak.
1: To, czy, tak domyślę, bo tak...
3: Właśnie
2: teraz w tym momencie, czy... Czy w tym momencie kogoś uczysz?
3: Najlepsze jest to, że jest orzecznictwo sądu, że możemy używać telefonu z tego, co patrzyłem, bo ja nie prowadzę pojazdu.
2: No tak.
1: A no z drugiej strony
2: prowadzisz
1: tak,
2: osobę prowadzącą.
1: Tak,
2: pojazd.
1: Tak. A w razie czego możesz mu tam...
3: No, dokładnie.
1: ...przehamulcować.
4: Możesz mu tam... No. Tak.
1: Dobrze.
4: No tak jest. Można się, że tak powiem, zająć czymś innym, a... Ale nie używa się w trakcie tego, bo to tak jest, że to są jedni, co ogarniają, a drudzy to
2: no
4: tacy,
2: właśnie.
4: Że tam
2: no, tak.
4: duszą na ramieniu, nie?
1: Jak to się w myśl zasady, ufaj, lecz kontroluj.
2: To czego się życzy instruktorom jazdy?
1: Szerokości, chyba tak
2: szerokości?
1: Chciałem powiedzieć.
4: Chyba kierowcom. Chyba spokoju bardziej.
2: Dobrze, tego życzymy.
1: Tego ci życzymy. I dziękujemy, że się nie zniechęciłeś
4: po pierwszej dziękuję, próbie. Miłego dzionka i nie psujcie już telefonu.
1: Dobrze, dzięki.
2: Dobrego
1: ale
2: dnia.
1: Naprawiliśmy.
4: Fajo.
1: Cześć.
4: No,
1: cześć,
4: to najważniejsze.
1: Miłego.
4: Ejo.
1: Cześć. Widzisz, i możemy dobrze powiedzieć o naszym koledze niedźwiedziu, że się nie zniechęcił, a Maksymilian tak.
2: Maksymilian się
1: naprawdę.
2: Zniechęcił.
1: Daj nam szansę, to nie jest nasza
2: nie
1: wina.
2: Taki, no.
1: Chcieliśmy dobrze. Dobrze, drodzy państwo, droga Maju, włączamy Nia Archives i to będzie zapowiedź tego, że za chwilę sportowy kampus.

0: Prawie 8 rano, sportowy kampus, który przedstawi Zosia Błazeusz.
1: Sportowy kampus.
2: Klaudia Kazimierska wywalczyła srebrny medal w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 1500 metrów. Do finału awansowały dwie Polki, Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska. Obie mają na swoim koncie rekordy Polski. Brytyjka Georgia Hunter-Bell zdobyła złoto.
3: Czuję dumę, ale też troszeczkę niedosyt. Bieg był trochę inny niż myśleliśmy, że będzie, więc przez to, że było trochę szybciej, troszeczkę mi się rozsypała taktyka, ale mimo wszystko biegłam tak, jak powinnam w takim biegu, po prostu przykra wężnika. Nie nadrabiać dystansu i tak też pilnowała krawężnika. No tutaj po prostu jeszcze fizycznie brakuje treningu.
2: Mówiła Kazimierska, która pobiegła po srebro jedynie o 1,2 sekundy za Brytyjką. Tymczasem Lizakowska była ostatecznie dziewiąta. Górnik Zabrze pokonał na swoim stadionie Wisłę Kraków 2-1 w czwartej kolejce Ekstraklasy. Piłkarze z Górnego Śląska zwyciężyli, mimo że od 56 minuty grali w osłabieniu. Z kompletem trzech wygranych awansowali na drugie miejsce w tabeli. Bramki trafili Sadilek, Chłań oraz Sanchez. Nie obyło się bez czerwonej kartki, którą dostał Sondre Lisetek. Iga Świątek po niedawnym zwycięstwie na turnieju WTA 1000 w Toronto przesunęła się na piąte miejsce w światowym rankingu. Zagra dzisiaj o 17 z Greczynką Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju. Sakkari jest rozstawiona z numerem 28. Polka zaczęła rywalizację w USA od drugiej rundy, bo w pierwszej miała wolny los, gdzie pokonała Kolumbijkę Emiliane Arango. Ricardo Calafiori strzelił najszybszego gola w historii rozgrywek Premier League. Już w 23 sekundzie strzelił gola w meczu Arsenal z Manchester City. Kolejne dwie bramki strzelili Kai Havertz i Martin Odegaard. Arsenal wygrał 3-0. Kolejny mecz Arsenału już w piątek o 21:00. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli czwarte miejsce w rajdzie Barum, piątej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu stracili podium na ostatnim odcinku specjalnym. W Czechach przed własną publicznością triumfował Adam Brezik, dla którego było to pierwsze zwycięstwo. Po pięciu rundach liderem pozostaje Suninen, który ma na koncie 108 punktów. Drugi jest Andrea Mabellini, a trzeci Miko Marczyk. Do końca sezonu pozostały dwie rundy w Wielkiej Brytanii i Portugalii.
1: Akademicki Radio Campus.

0: tobą i z wami.
1: Tak.
0: Przeżycia weekendowe.
1: Tak. Moje czy twoje?
0: Możemy wspólne, tak. Które w jakimś sensie się łączą, bo wychodzi, że obydwoje byliśmy w Olsztynie, ale w sumie na równoległych rzeczywistościach, jeśli o to chodzi. Z mojej perspektywy chciałbym powiedzieć, że byłem na Olsztyn Green Festivalu. Jeżeli macie coś takiego, że chcielibyście rozpocząć swoje życie festiwalowe, to jest fantastyczne miejsce, żeby to zrobić. Trochę mam jeżdżę po tych wszystkich wydarzeniach i mam jakiś tam punkt odniesienia i można, wiadomo, muzyka jest jakimś wyznacznikiem, ale też chodzi o jakiś klimat, vibe festiwalowy. Jednak zazwyczaj to jest jakby lotnisko, tutaj mam opener, Poland Rock.
1: Jarosin.
0: To też jest na lotnisku? Bo nie byłem.
1: To jest na polu.
0: Na polu, no to okej. Okay. Ale też jest, powiedzmy, jakaś przestrzeń taka bliżej, tak. Bym powiedział, bliżej średnia. Którą trzeba dopiero stworzyć.
1: Którą można zadeptać.
0: Tak. A Olsztyn Green Festival odbywa się przy jeziorze Ukiel. I to jest festiwal, że idziecie sobie parkiem, idziecie sobie przez las. Z każdej strony, gdy spojrzycie, no to jest jeziorko, więc ten widok jest bardzo ładny, specyficzny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Klimat fajnie, ludzie piękni, naprawdę warto tam pojechać i przeżywać.
1: Słyszałam wiele dobrego, będąc w Olsztynie w ten weekend, o tym festiwalu. Także nie byłam, nie widziałam, ale też polecam, bo dużo polecam.
0: Tym Jarocin?
1: Ja chyba żaden, bo ja jestem średnio festiwalowa, mówiąc szczerze, ale...
0: To jest właśnie może to,
1: ale
0: może
1: to
0: odpalisz sobie tego demona.
1: Bo jeżeli to jest faktycznie w takich ładnych okolicznościach przyrody, to może. Jeżeli tylko nie ma tam tłumu ludzi, który mógłby mnie zadeptać.
0: Wiesz co, no to zawsze w jakimś sensie, jeżeli wyznacznikiem sukcesu festiwalu jest to, że jest tam dużo ludzi.
1: No wiem.
0: Olsztyn Green charakteryzuje się tym, że jest tam polski line-up, no ale jednak jak sobie przeglądasz tych artystów, to nie wiem, zależnie jakiej muzyki słuchasz, no to kojarzysz takie osoby jak Sokół, PZ, bracia Kasperczyk, Igo,
1: bardzo ciekawe,
0: Kaja.
1: Jadąc dzisiaj do ciebie tutaj, odpaliłam sobie na Spotify playlistę, uwaga, Polski Rap 2000.
0: Okej.
1: Co prawda jestem z Poznania, więc słucham Pei, bardziej 5-2 Dębiec, ale zaskoczyło mnie to, że tak trochę odejdę od tematu, że znam nadal wszystkie piosenki na pamięć, te teksty. To jest mega zadziwiające. A miałam przecież mało lat, jak tego słucham.
0: Tak, ale to jednak to jest ta melodyjność sprawia, że zapamiętujemy słowa.
1: Ale nie, mój drogi, ja znam teksty na pamięć, rozumiesz wszystkie słowa tych piosenek. Z trzech z rzędu, które puściłam i sama się z siebie śmiałam. Mówię, Boże, ja naprawdę wszystko pamiętam. Czyli bardzo intensywnie musiałam słuchać tej muzyki.
0: Nie, ale to pamiętujemy tę linię melodyczną. Myślę, że jakbyśmy teraz zaznaczyła jaką piosenkę, Mezo chyba jest też z Poznania.
1: Tak.
0: I bo jak się nazywa ta dziewczyno, jak wino uderzasz do głowy. Jak się nazywa ta piosenka? Mez Libera, Seholix,
1: Liber, to jest Liber i Mezo.
0: Liber i Mezo, tak.
1: I ta piosenka się nazywa, nie wiem jak, ale... Ale znam ją.
0: Natomiast
1: wiesz, no, ale Kaja to jest... No dobrze, ale to jest takie bardziej piosenka. A jednak rap to jest, że masz 150 tysięcy słów w jednym zdaniu i to jest trudne, żeby to... Ja siebie bronię.
0: Słuchaj, doceń to, że ja to znam. Ty nie mów mi teraz, że też znasz, tylko doceń,
1: ale
0: że ja
1: miałam
0: znam.
1: Też, doceniam, ale miałam też jeszcze kolejne przemyślenie, że mając lat 13 bądź 14, jak słucham tej muzyki, współczuję mojej mamie, że ona słuchała tego, że ja chodzę po domu i mówię takie rzeczy. Tak, no, to teraz rozumiem złość mojej mamy.
0: Nie, no, ale to jest tak... O, dobrze. To w ogóle nie rapowe, ale mam tak z piosenką, oglądałaś serial Adam i Ewa?
1: Oczywiście.
0: Ostatnio to śpiewałem tam też, ona i on, nie boję gra. No właśnie, i to znasz, zapamiętasz. No to.

0: Kapitan Poranek.
1: Stylówka i głodne oczy, ten utwór wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie, teraz wybrzmiejmy my, rapować nie będziemy, ale o w sumie utworach, które zostają w naszej pamięci, tak zaczęliśmy mówić. I widzimy po SMS-ach, które do nas piszecie na numer.
2: Oszukiliście się bardzo.
1: Na numer. Temacie.
2: Na numer. SMS-y na numer 886-971-971.
1: Tak, SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, a jeżeli chcielibyście zadzwonić i porapować z nami na featuringu, to...
2: O, to 228-27-7205. Będziesz rapował?
1: Nie, chyba jednak łatwiej mi przychodzi udawać, że śpiewam i tak jak właśnie tutaj był czołówka z Adama i Ewy, to mi łatwiej przychodzi niż udawanie rapowania. Tak. Chociaż tutaj tak 5-2 dębiec poruszył serca, poruszył Aniele i Mezo. W ogóle wiem, że nazywanie tego rapem może jest trochę na wyrost, ale jeżeli postawimy jednak, że Mezo jest z tej kultury rapowo-hip-hopowej.
2: No miał szerokie spodnie, to postawmy go tam.
1: Tak, no dodajmy. To chyba taki pierwszy z utworów, jak kojarzę, które tak poznałem. On mnie wprowadzał w świat hip-hopu.
2: Naprawdę?
1: Wiecie, jak
2: o
1: to brzmi?
2: Jezus Maria. Ciekawe wprowadzenie.
1: Powiedziałem to zdanie.
2: Byłam w zupełnie innym miejscu wtedy, właśnie na stronie 5-2 Dębiec i Rehupeja. To troszeczkę inny kierunek. Ale tu jest też, ktoś napisał Panienko i też był taki utwór, Moja Panienka. O Boże, było coś takiego. Lerek to śpiewał? Moja Panienka jest taka piękna.
1: Było coś takiego.
2: To już nie jest hip-hop, ale hip-hopolo ktoś napisał, to właśnie.
1: Tak, to oczywiście.
2: Tak jest.
1: Jak najbardziej. Dużo jest takich.
2: Ale że powiem ci, że Mezo cię wprowadzał w świat hip-hopu.
1: Brzmi to kontrowersyjnie, ale tak to jednak już padło.
2: Tak, Lerek i Nowator.
1: Nowator.
2: Aż sobie posłucham.
1: No, jest on takie, nuta nostalgiczna się odzywa w nas. Możemy nawet znaleźć, bo mamy jakiś opacz, ktoś pisał jakąś śmieszną nazwę piosenki. Tej raczej nie mamy.
2: Nie?
1: Skolima też nie.
2: Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Boże, widzisz, ja po prostu... Ale rzuć tytuł jakiś i ja ci zaraz jakiś wers z tego wyciągnę.
1: Temperatura Skolim.
2: Nie, no ale to ja mówię o prawdziwej muzyce.
1: Ale Skolim też się wywodzi ze środowiska chyba rapowego w ogóle.
2: Wiesz co? Nie wiem, o jakim środowisku myślisz, ale...
1: Marek Grechuta.
2: Z klasyków hip-hopowych miałeś powiedzieć.
1: No, bo, ale co, no, gdy cię nie widzę. Nie wzdycham, nie płaczę.
2: Nie masz też.
1: Nie mam. Nie. Dobrze. Puścimy coś innego. Puścimy coś niepolskiego, ale dobra. Takiego na pobudzenie.
2: Dobra.
1: Rodzkie.
2: No,
1: mów
2: jestem
1: coś.
2: Bardzo ciekawa.
1: Patrzę
2: na siebie, bo ja jak patrzę, jak coś robisz, to jestem zafascynowana tym klikaniem.
1: A ja
2: tam
1: po prostu wpisywałem nazwę piosenki. Niewiele trzeba.
2: Rocket Fuel?
1: To jest bardzo energetyczne. Myślałem o tym ostatnio. Ostatnio to znaczy wczoraj. Kasabian i The Prodigy.
2: Kasabian.
1: Słyszałem różne wersje, jak się powinno to wypowiadać. Utwór nazywa
2: dobre
1: się Rocket Fuel.
2: Dla dziecka. Kasabian.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
4: Reklama. 8.30 wiadomości Radio Campus i Zosia Błazeusz.
5: Akademickie Radio Campus.
6: USA zmniejszy ćwiczenia przeciwko Korei Północnej. 8 krajów potępia zachowanie Izraela. Ronaldo może skończy karierę.
5: Wiadomości.
6: Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jego kraj zmniejszy zaangażowanie w ćwiczenia wojskowe organizowane wspólnie z Koreą Południową. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno zgodziły się uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Trump w serwisie Truth Social. Ostatnie spotkanie Kim Jong-una i Donalda Trumpa miało miejsce w 2019 roku w Hanoi, ale Ministerstwo Obrony Korei Południowej uspokaja, że manewry wojskowe przebiegają normalnie. Donald Tusk 15 sierpnia w Gdyni przedstawił 4 filary bezpieczeństwa Polski: szczelne granice, realne sojusze, silną armię i rozwijającą się gospodarkę. Premier podkreślił, że wsparcie Ukrainy, inwestycje w obronność i współpraca z NATO mają bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
7: Chcę wam wszystkim podziękować. Jesteśmy tutaj po to, żeby ten list otwarty, bo parada morska i defilada w Warszawie to jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
6: Mówił premier podczas Święta Wojska. 5 krajów arabskich oraz Turcja, Pakistan i Indonezja potępiły we wspólnym oświadczeniu odrzucenie przez Izrael najnowszego planu pokojowego Donalda Tuska dla strefy Gazy, który zakładał rozbrojenie Hamasu i wycofanie wojsk izraelskich z tego terytorium. Polityczny lider Hamasu zadeklarował, że jego ugrupowanie jest gotowe do wdrożenia planu pokojowego, aby położyć kres w cierpieniu mieszkańców strefy Gazy i rozpocząć proces odbudowy. Tymczasem Izrael odrzucił plan pokojowy Trumpa, więc 8 krajów wspólnie wydało oświadczenie potępiające. Cristiano Ronaldo zasugerował, że w przyszłym roku zakończy piłkarską karierę. To prawdopodobnie mój ostatni rok w piłce nożnej i chcę zostawić spektakularną spuściznę. Jest wiele rzeczy, którymi mogę się zajmować, ale trudno wymienić jedną. Piłka nożna pozostawi dziurę, którą trzeba będzie łatać na różne sposoby, nie tylko na jeden, zaznaczył w wywiadzie dla Vogue. Ronaldo przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych.
5: Korki.
4: Jest gorzej, bo jest 8.30. No bo już tutaj teraz możecie się spodziewać, ale czy będziemy zaskoczymy waszego jakoś traktami, w których bardziej postoicie? Nie, bo wciąż to są Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, wciąż dojazd do Ronda Zesłańców Syberyjskich, gdzie był też dzwon. Jakiś. Nie życzymy wam tego w poniedziałek. S8 jakoś wyjątkowo luźna jak
8: na... Strada, patrz, widziałeś? Też dzwon?
4: Też dzwon. Tak, ale wiecie, z czego to wynika? Bo jak na tym odcinku właśnie od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na tym odcinku, w kierunku południowym, no tak, południowo-wschodnim, tak. Spojrzeć na mapę, jest zwężenie pasów.
8: Jest.
4: I w związku z tym wolno się w tamtych okolicach jedzie. Tutaj wał.
8: Palcem pokazuję ci. Wał też stoi.
4: Wał.
8: Wał Międzyszyński.
4: Tak, ha, trochę ogarniasz. Byłam trochę tam. Ogarniasz, tak. Więc w tych miejscach postoicie.
5: Pogoda.
4: Ale jednocześnie się pocieszycie, bo słońce wychodzi pomalutku. Mm-hmm. Już nawet trochę bije nam po oczach tutaj przez nasze radiowe okienko, co jest dobrą informacją. Pokazuje nam, że 14 stopni, ale ta informacja jest już nieaktualna.
8: Myślę, że jest nieaktualna.
4: No, około 20 powiedzmy, że
8: taka
4: jest.
8: To jest spacerkowa pogoda, że się nie spocisz, a ci też nie zmarzniesz.
4: Pogoda na bluzę tak zwana.
8: O.
4: Że jest idealnie, nie za ciepło, idealnie, słoneczko świeci,
8: taka,
4: okular.
8: Taka, że Polacy nie mają możliwości narzekania, że za gorąco, ani że za zimno.
4: Tak.
8: Polska pogoda.
4: Okular założysz, czapki nie potrzebujesz.
8: Tak.
4: Bluza może być rozpinana, bo jak szybko idziesz, to możesz się trochę zagrzać. Dokładnie, więc taka jest nasza rekomendacja. Do popołudnia, do 14, tak słońce będzie nam towarzyszyć, potem trochę schowa się za chmurami, a wieczorem bez słońca z 20 stopniami, ale przyjemny dzień. Tu kam.

0: Kapitan Poranek.
1: Kwadrans i będzie godzina 9. Zaglądamy w wiadomości, które nas przesyła się. No chwilę temu to już było, bo jeszcze przed wiadomościami. Przesyłać cały czas je można na numer.
2: Przesyłać można je na numer 886, bez sensu to powiedziałam jeszcze raz. 886-971-971. Jeszcze raz?
1: Dzwonić.
2: A dzwonić na 22 827 7205.
1: Dojdziemy do tego, że jakby wiesz, z czasem wchodzi ta sprawność, że wiesz, no z Klaudią to robimy ponad 10 lat, że naturalnym jest, że jak jedna osoba robi kropkę, to to tak. Jest przestrzeń na uzupełnienie tego. Ale to spoko. Masz czas. Jest dobrze. I te wiadomości też piszecie. My tu poruszyliśmy trochę waszą nostalgiczną duszę, jeśli chodzi o utwory muzyczne. Chciałem powiedzieć hip-hopowo, rapowe, ale chyba niekoniecznie. Tak. Klasyk, jej czarne oczy i
2: Iwan i Delfin.
1: To raczej z tym, no, tak to by pierwsze skojarzenie. Chociaż być może chodziło ci o coś innego, ale to była moje skojarzenie.
2: Tak, ale może jest jakaś hip-hopowa piosenka o tym tytule,
1: tak,
2: o której
1: jest,
2: nie wiem.
1: Jest szansa, ale jednak potem wychodzi jednak, że ten link do czegoś zdecydowanie nie hip-hopowego pierwszy się pojawił, ale u mnie, nie tak. jestem tu słabym.
2: Ale dostałam takie zadanie, zarapuj Peja Randori, nie znam akurat tej piosenki. Znaczy może znam, a nie wiem, że ma taki tytuł, to jest
1: może tak
2: taka
1: być, nie? Że jakbyś usłyszała to po jednej, byś to
2: rozkminiła.
1: Bo jednak
2: jestem znawcą.
1: No bo dokładnie o to chodziło. Tak.
2: Mamy też fenomen i tutaj jest pytanie do ciebie, Mafia K1. Ja nie mam pojęcia, co to jest Mafia K1, ale może ty wiesz.
1: Może to jest jakiś utwór.
2: Może być to też zespół. A na WhatsAppie natomiast się pojawił Kaliber 44. To jest jakby, nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Chociaż zapytałam cię o piosenkę Czarny Kot i...
1: No, ale nie musisz mnie tutaj obnażać.
2: Obnażę cię trochę. Nie wiedziałeś, co to za piosenka. Rozumiecie? On nie wiedział.
1: Ja wielu rzeczy nie wiem. Wielu rzeczy nie wiem, ale...
2: On zna Mezo i Aniele, ale Kalibra i Czarnego Kota
1: to
2: już nie kojarzy.
1: To coś nowego. Przypomnę zdanie, które powiedziałem. Mezo wprowadzał mnie w świat rapu. W roku pewnie jakimś 2003. Czy z którego roku jest ten utwór?
2: Nie wiem.
1: Ja ci kliknę.
2: Kliknij mi, dziękuję. Mafia K1 Fry to zespół hip-hopowy z Francji.
1: W ogóle
2: nie
1: mam coś takiego, że był okres w moim życiu, że słuchałem francuskich rapsów.
2: Tak.
1: I przyjemnie się tego słuchało.
2: To było po Mezo czy przed Mezo?
1: To było po Mezo. Tak, jak już
2: będę ci cisnąć, że ten Mezo czy
1: sam
2: przedsionka rapu.
1: Sam się wystawiłem jak najbardziej, że tam się przyjemnie się tego słucha, bo to jest takie melodyczne, jak oni rapują.
2: A zaśpiewasz coś?
1: Po francusku?
2: No.
1: Lech Roch Pawlach mi się kojarzy.
2: Lech
1: Roch. Ale nie, on mnie nie wprowadzał w żaden świat. Tu już kończę. Ja się śmieję, że jak nagrywasz tutaj tym telefonem rolki, potem stawiasz, że to, co jest na offie, to mnie zniszczy.
2: To jest lepsze.
1: Sam się niszczę, będąc na antenie, więc to w ogóle bez sensu.
2: Dokładnie, ja niewiele muszę robić. Po prostu dobry montaż załatwia.
1: Dobry montaż, tak. Papiery masz na mnie już na zawsze. Dobrze, drodzy państwo, to co byśmy puścili? Może ten...
2: No.
1: Kalber?
2: Który puszczasz? Czekaj, Kalibra?
1: Możesz wybrać.
2: Ale tam są przekleństwa, możemy?
1: My zaryzykujemy, że są jednak
2: gruby czarny kot. Żebyś się wiedział, z czym mamy do czynienia. Wyżej. To. Żebyś zapoznał się z dobrą muzyką.
1: No to pyk. Jeszcze zanim się zapoznamy, to się nam O. Flynn AI Just zagra, a potem wspomniany Kaliber na naszej antenie.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Pitan Poranek.
1: Mamy to. Powspominaliśmy, nauczyliśmy się czegoś, możemy żyć dalej. Za chwilę godzina 9, drodzy Państwo, za minutę nam wybije. Zachęcamy czas do kontaktowania się z nami. 886-971-971. Trochę tak, wszedłem Ci te w paradę teraz.
2: Tak, no, ja już mam tak przygotowana.
1: Wiem,
2: to mogę, telefon powiedzieć w takim razie?
1: Tak, bo to, co usłyszeliście, to SMS-y i wiadomości na WhatsAppie.
2: A jeżeli chcecie zadzwonić, a na pewno chcecie zadzwonić do nas i z nami porozmawiać, to na 22 827 7205.
1: Zachęcamy do kontaktu. Muzycznie sobie powspominaliśmy.
2: Tak.
1: Moje poznańskie też klimaty.
2: Kaliber poznański?
1: Nie. No, wtedy mówiłeś wcześniej, bo zawsze już ustaliliśmy, że tak. to z Poznania. Mhm. Peja.
2: Jest. Mezo, Liber.
1: Tak.
2: Pięć Wodębiec, tyle chyba.
1: Tak, dobrze.
2: Tak.
1: Dobrze. Tak. Jest fajnie.
2: No.
1: Myślę o jakichś takich jeszcze wspomnieniach muzycznych. A Marka Grechuta, jaką masz ulubioną piosenkę? Marka Grechuty. Już śpiewano.
2: Marka Grechuty, tytuł. Ja nie znam tytułów.
1: Śmiało, możesz śpiewać.
2: No wiadomo,
1: jeżeli nie wiesz, możesz śpiewać.
2: Są te dni. To oczywiście.
1: Że jeszcze nie znamy. Nie.
2: Chcesz zaśpiewać?
1: Nie. Wystawiałem się tobie, tylko chciałem podbudować twoją pewność do tego, żeby jednak zaśpiewać i.
2: Jeszcze nie, ale jeszcze. Myślę, że ale to kolejne zaproszenie, jeżeli ono tak, będzie.
1: To dobrze, że dodałaś tą gwiazdeczkę.
2: Zachęcam cię do kolejnej.
1: Jeżeli, zaproszenia. Kiedyś, być może.
2: To zaśpiewam.
1: A, to jest takie, okej. Jeżeli mnie
2: jeżeli.
1: Trochę toksik, wiesz?
2: Tego, że to przyciągasz przez kolejne pół roku. Zaśpiewam.
1: Zaśpiewam, jak mnie zaprosisz.
2: Dokładnie.
1: Naprawdę. Czy to jest wiadomość, którą można przeczytać? Coś, bo zaczyna się od Ligo, więc na początek jest dobry.
2: Jest takie pytanie, mogę je przeczytać?
1: Możesz, tak.
2: Czy było mówione, że koleżanka zastępuje Klaudię na zawsze? Nie było nic takiego
1: nie,
2: mówione.
1: Nie. Jest tutaj Maja jest tutaj ze mną, bo Klaudia... Bo
2: Klaudia się wakacjuje?
1: Klaudia się wakacjuje poza granicami Polski. I żeby nie być samodzielnym, wydaje się, że z punktu widzenia was, odbiorców, zawsze jest ciekawe, jak tutaj są dwie osoby, jak właśnie będzie ktoś, kto trochę mnie pociśnie, powie coś niemiłego na mój temat. A Maja czuje się w tym całkiem naturalnie.
2: Doskonale
1: się w tym czuję. Będzie dobrą osobą tutaj właśnie. Więc tak to wygląda.
2: Tak, także nic na zawsze nie.
1: Zawsze w serduszku.
2: Klaudia zawsze w serduszku.
1: Tak, to wiadomo, to zdecydowanie. Pozdrowienia dla Klaudii, ja Grześka i Pirata. Pirat i ich pies.
2: A okej, zastanawiam się, że są w trójkę.
1: Nie.
2: Jaki dziwny układ. Pozdrawiam.
1: Klaudia i Grzesiek i do tego jeszcze jest ich piesek Jack Russell, Pirat, których pozdrawiamy z Warszawy. Przesyłamy na Teneryfę te pozdrowienia. Dobrze, drodzy Państwo. Włączymy, zagramy piosenkę. Będzie to Break Age i utwór Wonder. Mhm. Już teraz nam się rozkręci. Zachęcamy cały czas do pisania. 886-971-971. Kurczę, przepraszam. Widzisz, to jakby ja po znowu powiedziałem.
2: Z rozpędu. Dobrze, do pisania mam powiedzieć teraz o dzwonieniu?
1: Teraz powiedz
2: jeszcze
1: o dzwonieniu.
2: Jeszcze się tak nie dogadujemy w pełni, ale myślę, że to ogarniemy. Dzwonienie 228277205.
1: Pięknie.

0: 11 minut po godzinie 9. Wspominamy trochę sobie, wchodzimy w nostalgiczne tematy. Teraz Maja poruszyła temat gazet, które wydaje mi się, że też wracają trochę do, w pewnym sensie do łask, że był
1: Mam
0: moment,
1: nadzieję.
0: Że był spadek,
1: był
0: drop,
1: spadek.
0: A teraz wychodzą różne wydawnictwa. No pierwsze, co mi przyszło na myśl, to z poprzedniego roku launch GQ. Tak. Na polskim rynku, który też tak pozycjonuje się jako taka gazeta premium.
1: Premium, zdecydowanie.
0: Bym powiedział. No ale my wspominaliśmy bardziej czasy Brawo, Brawo Girl, Brawo Sport.
1: Dużo wspominamy w ogóle, popcorn. Nie zauważyłeś, to jest takie tutaj muzyka no, dawnych czasów, teraz gazety.
0: Nostalgicznie, tak. I na przykład też się łączy z SMS-em, który do nas wpadł. Pierwszy, jakbyś kliknęła na WhatsAppa,
1: tak.
0: Żebym przeczytał całą... To któraś na coś odeszła, tak.
1: Mhm.
0: Że Ligo, nawet ja znałam tego czarnego kota, a mnie do hip-hopu wprowadziły składanki z Brawo. I tutaj, no, ja, wiecie, no, biję się w pierś, jakby nie jestem idealny, a wręcz mam wiele wad. Może wiele, nie. Kilka.
1: Ale podzieliliśmy to Brawo. Ty jednak Brawo Sporty, ja
0: tak,
1: Brawo
0: tak,
1: Girl.
0: Tak. No to, ale to jesteśmy idealnym przykładem konsumentów tych tytułów.
1: Dobrze to rozegrali.
0: Dobrze to rozłożyli. Gdyby było odwrotnie, że ja czytałem Brawo Girl, a Brawo Sport, to by może by było, że coś poszło nie tak.
1: Ale ja czytam Autoświat na przykład.
0: O, było, może jest cały czas, faktycznie. Też to robiłem.
1: Tak.
0: A co się ciągnęło do Autoświatu?
1: Mój tata bardzo lubił samochody, więc mnie tam wciągnął. Do tego. I ja to tak mi zostało, no, że ja nadal...
0: Autka.
1: Jeżeli śledzisz mój Instagram, to...
0: Coś tam mówiłem, jestem zaangażowany
1: followersem. Coś tam się te samochody przewijają i tak, bardzo je lubię, no.
0: To prawda, to potwierdzam.
1: Natomiast Brawo jedno, ale też zapytam cię o Popcorn. Mówisz, że nie kojarzysz tejże gazety. Była taka gazeta Popcorn.
0: Mam też ten problem, że albo kojarzę, bo kiedyś mi o niej opowiadałaś, albo nie kojarzę. ale tak, to ja byłem team Brawo Sport.
1: To było dokładnie coś podobnego jak Brawo.
0: Poza tym jeszcze w tym samym wiadomości jest w temacie sentymentalnych podróży byłam na koncercie Gorillaz, polecam serdecznie. I tak, bo w ten weekend my opowiadaliśmy o tym, że Olsztyn Green Festival, ale była duża konkurencja, bo równolegle odbywał się festiwal Bittersweet, który no, po poprzednim roku zbiera dużo dobrych opinii zadowolonych festiwalowiczów i w tym roku dwie takie... Tam w ogóle był bardzo dobry line-up zagraniczny. Mm-hmm. Ja zapamiętałem właśnie Gorillaz, bo miałem przyjemność...
1: Gorillaz, super. No tak.
0: Bo miałem przyjemność być na ich koncercie akurat w tym roku w Porto. I to był naprawdę top, że jak mam czasami przesyt i siedzę za dużo tych koncertów i nie daję szansy, tam tak stałem i słuchałem, bo to była mega energia. Super. Jeżeli widziałaś, to się ze mną zgodzisz? Jeżeli nie widziałaś, a kiedyś miałabyś okazję, to bardzo cię
1: zachęcam.
0: No
1: właśnie, ja koncerty oglądam w telewizji. Nie bywam na nich. Jestem niekoncertowa totalnie. Nie wiem dlaczego. Natomiast byłam ostatnio na koncercie i był to Dawid Podsiadło i było super, więc może się przekonam.
0: Nie, to jest też inny odbiór tego. Jak masz, zawsze jest ta interakcja, albo jej nie ma i tu też te różne są doświadczenia. Jestem cały wokół tego entertainment, więc Gorillaz topka. Był też na Bittersweetie Robbie Williams. Nie wiem, czy widziałeś w internecie, co tam pan Robbie zrobił.
1: To widziałam, tak, że dzwonił na FaceTime do mamy.
0: Mega, no, ja jestem mega fanem Robbiego Williamsa.
1: Ja nie, ja bym zemdlała, jakbym coś takiego to jest, znaczy, mogła przeżyć. No.
0: Czytałem jego biografię i myślałem, że imprezowałem, ale jednak nie imprezowałem, bo to był prawdziwy rock and roll. Tak, zdecydowanie. Ale to, co zrobił na koncercie, które byście nie wiedzieli, wziął telefon od jednej fanki z pierwszego rzędu, która miała kartkę, że jej mama jest fanką Robbiego Williamsa i zadzwonił z telefonu tej dziewczyny do mamy.
1: Na FaceTime'ie. I śpiewał z nią.
0: Tak, więc jadł hit. Tam też była jakaś słuchaczka, która miała, że jest jego najstarszą fanką, bo miała tam 94 lata i też stała w pierwszym rzędzie. Też przyszedł, zaśpiewał z nią, przytulił ją.
1: Super.
0: Więc to są takie rzeczy, że właśnie... I to jest właśnie na przykład wielki plus pójścia na koncert, że tego nie doświadczysz w telewizji.
1: Ale, to dobra, to teraz mi się przypomniała jedna rzecz, ponieważ kiedyś byłam na koncercie dawno temu, na który totalnie nie chciałam iść, bo nie miałam pojęcia, kim jest ta pani, ale dostałam zaproszenie, mówię, dobra, nie mam co robić, to idę. Nazywała się Candy Dulfer. Czy to jest nasz Candy Dulfer? Na saksofonie?
0: Kontynuuj
1: no,
0: opowieść.
1: I byłam na tym koncercie i to był najlepszy koncert, na jakim byłam. Pani grała na saksofonie znane piosenki i było to w sali kongresowej i wszyscy stali i tańczyli przez cały koncert.
0: Czyli jest taki
1: bardzo
0: link,
1: miłe zaskoczenie, bardzo.
0: Tak.
1: Polecam zobaczyć na YouTubie Candy Dulfer, cudowna jest.
0: Zachęcamy, no i zachęcamy też do przedzielenia się waszymi tutaj nostalgicznymi przemyśleniami, wzruszeniami, bo w sumie już tak z nostalgii przechodzimy w różnego rodzaju wzruszenia, więc temat jest szeroki. Godzina 9:16 w poniedziałek, to dobry czas, żeby sobie powspominać i tematy, które poruszają nasze serca. A jeżeli chcecie powspominać z nami, to...
1: Dzwonicie na numer 22 827 7205 albo piszecie na 886 971 971.

0: Kapitan Poranek.
1: No i wspominamy sobie, wchodzimy w różne polecajki. Maja przez Cindy, ja poleciłem Maji Tucelo z Panów Krótko, którzy grają na wiolonczelach i takie współczesne utwory z bardzo dobrą energią. Czekamy też na wasze polecajki, jeśli chcielibyście coś dorzucić lub po prostu z nami powspominać, bo to jest fajne.
2: No tutaj ktoś napisał Mista Trick, na przykład Taking a Bath. Nie znam absolutnie tego.
1: Ale wierzymy, że jest to dobre. I dotyka, bo kto napisał?
2: Już ci mówię.
1: A, tutaj kolega, bo na WhatsAppie.
2: Tutaj, na WhatsAppie jest tylko numer.
1: Wierzymy, że dotyka twojej duszy, twojego serca i tobie sprawia...
2: I to jest najważniejsze.
1: Tak, tak, bo o tym mówimy. To jest wszystko może być subiektywne, ale...
2: Widzisz, jakiś taki z tej nostalgii się zrobiłeś też od razu bardziej taki wrażliwszy, prawda?
1: Prawda?
2: Jest tak?
1: No, jest, że te tematy dotykają, wchodzimy głęboko do tej
2: od
1: złotej...
2: Rapu?
1: Dlaczego?
2: Od rapu?
1: Od rapu, tak. Wchodzimy do tej złotej klatki, w którym siedzi moje serduszko. Otwieramy je, no i wtedy wychodzi ten miękki ligo.
2: Od Meza przez Popcorn Bravo do Grychuty.
1: Przez Gorillaz do...
2: Dziwna to droga kręta, ale
1: o to chodzi.
2: Kiedyś, ale
1: kiedyś mój tata powiedział, kiedy podsumował mój czas spędzony na studiach, że patrząc na to, jak to wszystko wyglądało, to on uważa, że w samym moim studiowaniu nie liczył się cel podróży, tylko jak fajna była
2: sama
1: droga.
2: Sama podróż.
1: Tak, i to, bo tak też jesteśmy na tej drodze.
2: Myślę, że powinieneś sobie to wytatuować na przedramieniu.
1: Już jeden tatuaż mam, to wystarczy. Z innymi sentencjami. Ale to nie, chyba nie jestem.
2: Chyba nie?
1: Chyba nie wiem, czy chciałbym sobie stosować jakąś sentencję. Mam głowę ufolutka.
2: Pokaż. A, tutaj. No. Już taka rozmyta, to nie widać, że to...
1: No bo to jest nos psi.
2: Boże święty.
1: Co się śmiejesz?
2: Dobrze, wszystko jest jasne.
1: Drodzy Państwo, powoli zmierzamy, zaraz rozpoczynamy ten poniedziałek.
2: Może jeszcze ktoś zadzwoni, ja jednak lubię, jak ludzie dzwonią.
1: Tak? To musisz powiedzieć im chyba numer, Maja.
2: Moi drodzy, dzwonimy 22 827 7205.
1: Czasu nie mają za dużo na to dzwonienie, ale zachęcamy oczywiście. I piszcie też oczywiście 886 971 971, SMS-owo lub WhatsAppowo. Tutaj czekamy na wasze wiadomości. Tymczasem zagramy piosenkę. Będzie to Grupson i Kajetan Wola w utworze Sposób. Sposobu dobrego wam życzymy na to, żeby ten poniedziałek był
2: na
1: dobry.
2: Ten dzień.
1: Tak.

0: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. 9.30, wiadomości Radia Campus i Zosia Błazeusz.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Wypadek autokaru na Węgrzech, ostrzeżenia przed burzami, nowy selekcjoner reprezentacji Szkocji.
5: Wiadomości.
6: Na autostradzie M3 na wschodzie Węgier doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Zginęło 12 osób, 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.
7: Był przewrócony, sypało takim piaskiem i szkłem. Znaczy się człowiek nie wiedział, czym to, tylko po prostu coś ostrego po twarzy, po ręce i taki trzask niesamowity. A potem to już co, wszystko się wyłamało. Ja zostałam przesypana siedzeniami i ludźmi na te siedzenia.
6: Powiedziała pani Zofia, poszkodowana w wypadku. Pielgrzymka wyruszyła ze Strzyżowa i wracała z Medjugorji. W Korei występują rekordowe ulewy na południu kraju. Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku wystąpienia lawin błotnych i powodzi na wybrzeżu Korei Południowej. Podczas trzydniowego długiego weekendu lokalnie spadło ponad 800 mm deszczu, co jest blisko 90% letniej normy. Tak potężna ilość wody spowodowała błyskawiczne zalanie dróg, zniszczenie nawierzchni ulic, uszkodzenie placówek edukacyjnych oraz przerwy w dostanie prądu do ponad 2000 gospodarstw domowych. Władze centralne Korei uruchomiły sztab kryzysowy pierwszego stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać od godziny 12 w poniedziałek i potrwają do północy i dotykają m.in. województwo mazowieckie. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do godziny 20 we wtorek. Prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może też być grad, poinformował Instytut.
5: Sportowy kampus.
6: Belg Sébastien Pokogonioli został selekcjonerem reprezentacji Szkocji. Jest drugim w historii obcokrajowcem na tym stanowisku. Zastąpi Steve'a Clarka, który podał się do dymisji po nieudanych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. 39-letni Pokogonioli podpisał dwuletni kontrakt. Wcześniej prowadził AS Monaco, z którego został zwolniony w czerwcu, oraz Union Saint-Gilloise. Jedynym obcokrajowcem, który dotychczas prowadził szkockich piłkarzy, był Niemiec Bertie Vogts. Pokogonioli zadebiutuje najprawdopodobniej 26 września w pierwszym meczu jego nowych podopiecznych w grupie B1 Ligi Narodów na wyjeździe ze Słowenią.
5: Pogoda.
4: Dowiecie się teraz od nas, znaczy dowiecie, my wam powiemy, a czy to będzie prawda, no to czas pokaże, jak mówi klasyk, jaka pogoda będzie w tym tygodniu. 24 stopnie to już wiemy, że będzie dzisiaj maksymalnie, słoneczko raczej, przyjemnie. Jutro zapowiadają, że może być deszcz i bardziej rzeźko, bo stopni 19. Chciałbym powiedzieć tylko, ale to jest bardzo jednak fajna pogoda.
8: Jest okej. Okay.
4: Środa 22 stopnie. Piątek, czwartek 25.
8: Prawie fajny. Słońce 25.
4: No, jest elegant, wygląda to dobrze. Piątek, zbliża się weekend, więc czego możemy się spodziewać?
8: No, bo burzy, wiadomo, deszcz, burza, pioruny.
4: Ale żeby nie było tak źle, to najcieplejszy dzień tego dnia. 26 stopni i burzowy dzień. Weekend w sumie przyjemnie. 25-24 stopnie i słonecznie. Oby się sprawdziło. A potem nie, to coś nie może się
8: już
4: sprawdzić.
8: Nie, jedźmy dalej.
4: Czemu? Bo zobacz, weekend słoneczny, piątek deszczowy,
8: tak.
4: Weekend słoneczny,
8: a
4: poniedziałek, wtorek deszczowy.
8: To
4: chyba coś złe grafiki
8: się poprzestawiały.
9: Radio Campus. Same sztosy.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu, drodzy Państwo, czyli luźny element naszego programu, w którym każdy opowiada, co widział w internecie, więc jest on naprawdę luźny i zakres tego, czego możecie się dowiedzieć, jest bardzo szeroki.
2: Tak jest. Ja zacznę? Czy
1: możesz zacząć od swojej rekomendacji.
2: Co widziałam w internecie? Jest profil, który bardzo polubiłam, ja i moje dziecko również. Nazywa się Kupa Nauki. I chodzi o dużą ilość nauki, tak wyjaśniam.
1: No tak, bo kupa to dużo.
2: Jest tam też dużo tematów ciekawych, o których dzisiaj rozmawialiśmy o jednym, ponieważ mówiliśmy o chrapaniu, tak?
1: Tak.
2: Dlaczego ludzie chrapią? Ja tutaj sobie otworzę i przeczytam ten najciekawszy, dobra? Przepraszam, muszę znaleźć jakiś odpowiedni. O, czym jest uczucie piasku pod powieką na przykład, widziałeś?
1: Ojej.
2: Dlaczego faceci łysieją? Dlaczego masz pustkę w głowie, kiedy się stresujesz? Dlaczego dzieci nie jedzą brokułów?
1: No, i tam tak, wszystko jest takim jest śmiesznym głosem nagrane?
2: Śmiesznym głosem, jakby to mówiło dziecko. Są śmieszne obrazki namalowane jakby w paincie. No i tyle. Jest dużo ciekawostek. Jest to zarówno śmieszne, jak i mądre.
1: Tak, tak. Bo tak. Puściła mi Maja tłumacząc, dlaczego chrapię, z czego może wynikać w ogóle chrapanie. Mm-hmm. No i faktycznie uśmiałem się. I no szczerze, nie tak, żeby było ci miło.
2: I się wyjaśniło.
1: Tak.
2: Dobrze, to teraz ty.
1: Ja odkryłem, dlaczego kumpel Kuba podesłał mi ostatnio śmieszny secik na YouTubie ci wyślę, miks piosenek. I wysłał mi secik, który nazywa się Miks do robienia wstydu na wakacjach za granicą. Trwa 15 minut. No i wiecie, takie klubowe bęgery, typowe, chamskie...
2: Dyskoteka,
1: dokładnie,
2: dyska.
1: Tak. Mhm. Się okazało, że tutaj tych miksów jest dużo. Są dopasowane do różnych sytuacji. Na przykład, że mam jakieś teraz...
2: Tak.
1: Miks do obijania się w robocie.
2: Fajne.
1: Czy ta Krystyna Czubówna.
2: O Jezu, cudownie.
1: Kurczę, widzę.
2: No.
1: Oporowa muza na wesele. Mhm. Miks do biforka przed baletami.
2: Fajne, to ja tego posłucham.
1: Miks do kupowania, do ładowania w Lewiatanie. I niektóre są jeszcze. Miks, o to coś dla mnie. Miks dla poległych friendzon.
2: O.
1: Muza do nieudolnego podrywania.
2: Mhm, to też dla ciebie.
1: No. Więc dlatego się w tym odnalazłem.
2: Prawda? Dlatego ci się podobało.
1: Więc śmiałem się bardzo i wiecie, co jest najgorsze? Że to jest takie chamskie disco, no. Ale jak już wejdziecie...
2: Ale słuchałeś naprawdę...
1: Wejdziecie w to uniwersum nie disco polo, tylko takie klubowe po prostu Energy 2000. Mhm. W pierwszej chwili myślę, ale lipa. Mhm. Ale leciało tak w tle, minuta, mówię...
2: Fajne.
1: Może lipa, ale lipa też daje radę. DJ Jokerej.
2: Jokerej.
1: Jakbyście chcieli sobie to zjutubować, drodzy
2: Y
1: Państwo.
2: Na końcu.
1: Utrzymaliśmy pewien balans, bo Klaudia zawsze, jak jest ze mną, to w tym przeglądzie internetu mówi o rzeczach wartościowych.
2: Tak.
1: I ty to wypełniłaś, tę przestrzeń, a ja mówię o tych mniej wartościowych. Mhm. Wydaje się, że też ją
2: jest
1: wypełniłem.
2: Balans. Tak.

Trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

0: Radio Campus.
1: Drodzy Państwo, dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
2: Ja też dziękuję w naszym imieniu.
1: Team drużynowo. Dziękujemy, życzymy udanego poniedziałku. Co złego, to nie my.
2: Chciałam powiedzieć do usłyszenia, ale to już zależy od tego, czy mnie zaprosisz jeszcze kiedyś.
1: Pewnie nie.
2: Za każdym razem będę cię pytać, wiesz o tym?
1: No okej. Ja nie czuję presji, Nie, no jakie, że będzie... W sensie, chciałem powiedzieć coś niemiłego. Ale z drugiej strony się nie obrazisz. Ale nie. No! Bądźmy w kontakcie.
2: Po prostu zakończmy. Dzwonimy się.
1: Bądźmy tak. Teraz
2: dzwonimy,
1: nie, ale
2: dzwonimy
1: się. Teraz się. Nie, bardzo ci dziękuję, że chciało ci się tutaj do mnie dołączyć. Tym bardziej, że w powstawanie w poniedziałki między 5 a 6, żeby być na 7, nie musi być przyjemne, więc miło mi, że chciałaś tu wpaść, za co ci dziękuję. I do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za co?
1: Za to, że byli z nami. I że się odzywali, zaangażowali. To tak, to tyle od nas. Maja Adamiak.
2: Mateusz Ligacki.
1: Do usłyszenia. Pa.
0: Kapitan Poranek.

0: Reklama.
1: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i skocz na wyższy poziom tworzenia.
0: Reklama.

do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: Zbliża się 10:30, mówi Zofia Błazeusz.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Paliwo tańsze prawie o złotówkę. Departament Sprawiedliwości będzie zależny od Trumpa. Pożar hali w województwie świętokrzyskim.
6: Wiadomości.
5: Paliwo jest tańsze nawet o złotówkę. Od północy ponownie obowiązują ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Druga odsłona programu CPN potrwa do końca wakacji. Wszystkie stacje paliwa zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna, określona na poziomie 6,41 zł za litr benzyny 95, 7,20 za litr benzyny 98, 7,37 za litr oleju napędowego.
7: Wprowadzamy pakiet CPN na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
5: Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Trwa dogaszanie pożaru hali z odpadami w Jędrzejowie. Około 70 strażaków walczyło z pożarem na terenie zakładu przemysłowego w województwie świętokrzyskim. Ogień objął halę o wymiarach 10 na 25 metrów. Choć sytuacja jest opanowana, trwa dogaszanie i przerzucanie pogorzeliska. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Akcja gaśnicza jest wyjątkowo żmudna ze względu na rodzaj płonącego materiału. Strażacy przewidują, że prace na miejscu potrwają jeszcze kilka godzin. Prokurator generalny USA Todd Blanche odmówił zadeklarowania, że kierowany przez niego Departament Sprawiedliwości zawsze będzie działał niezależnie od Białego Domu i prezydenta Donalda Trumpa. Jest ogromna różnica między stwierdzeniem, że zawsze będziemy wykonywać swoją pracę, a zbadaniem każdej sprawy i działaniem niezależnie od Białego Domu. Nie, nie zamierzam tego obiecać i żaden prokurator generalny nigdy nie powinien tego obiecać. Będę działał uczciwie, będziemy ścigać bez strachu i bez żadnych przywilejów i właśnie to robiliśmy. I to powinien robić każdy Departament Sprawiedliwości, powiedział Todd Blanche. 29 sierpnia na terenie multimedialnego Parku Fontan na Podzamczu odbędzie się 4. Festiwal Kultury Mazowsza. Od godziny 12 rozpocznie się przestrzeń kulturalna, a od godziny 17.30 odbędą się koncerty. Wstęp jest bezpłatny. Instytucje kultury z całego Mazowsza przybliżą uczestnikom lokalne tradycje, zwyczaje i obrzędy, prezentując bogactwo oraz różnorodność dziedzictwa naszego rejonu. Swoje stoiska będą mieć także koła gospodyń wiejskich i mazowieccy twórcy ludowi. Więcej informacji na www.warszawa19115.pl.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

Rozpoczynamy kampus główny, zajrzymy na Wydział Biologii, gdzie badacze prowadzą specjalny zielnik. Porozmawiamy o tym, jak ta kolekcja powstała i w jakich badaniach jest wykorzystywana. Zapraszam, Patrycja Fruba.

0: Kampus Główny.
1: Słowo zielnik może kojarzyć nam się z pracą domową z przyrody czy biologii, może też z suszeniem roślin na ostatnią chwilę, jednak zielnik Uniwersytetu Warszawskiego to jest projekt na zupełnie inną skalę. Moim gościem jest dr Kamil Frankiewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie były początki zielnika Uniwersytetu Warszawskiego?
2: Można powiedzieć, że zielnik zaczął się przed samym uniwersytetem. Takim początkowym bodźcem do rozwoju naszej kolekcji był Michał Schubert, czyli założyciel Ogrodu Botanicznego, który w 1809 roku wyjechał do Paryża. Tam pod okiem najwybitniejszego w tamtych czasach botanika, czyli Jussy, zebrał około 7 tysięcy okazów, pracując w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. W trakcie takiego właśnie 4-letniego pobytu nauczył się rośliny oznaczać, nauczył się rozpoznawać gatunki. Zebrał, tak jak wspomniałem, całkiem pokaźną kolekcję, bo to jest między 6 a 7 tysięcy okazów. I w 1813 roku wrócił do Warszawy, gdzie chwilę później założył właśnie ogród botaniczny, a wraz z tak jakby dobrodziejstwem inwentarza, zakładając ogród botaniczny, wniósł ze sobą te, powiedzmy, 7 tysięcy okazów, które stało się zalążkiem naszej kolekcji. A od tamtej pory ona rośnie i rośnie i dzisiaj szacujemy, że mamy około 750 tysięcy okazów. Natomiast to jest wartość, która moim zdaniem może być mocno niedoszacowana, ponieważ teraz aktualnie prowadzimy na małą skalę przegląd wybranych rodzin botanicznych i okazuje się, że w niektórych pudłach mamy nawet trzykrotnie więcej okazów niż myśleliśmy. No to nawet nie chcę liczyć, ile by było okazów łącznie. Do tego mamy bardzo bogate archiwum, w którym nikt nie ma pojęcia, co jest. Ile tam może być okazów, też absolutnie nie mamy pojęcia, więc to 750 tysięcy to jest taka naprawdę rozsądna i umiarkowana liczba, raczej skromna.
1: To w jakiej formie są te obiekty, których nie wiadomo, ile jest, te tajemnicze?
2: Znaczy każdy obiekt, czy prawie każdy obiekt w zielniku, to jest po prostu zasuszona roślina przyklejona na tekturkę. Natomiast duża część roślin to są okazy, które przychodzą w formie już zasuszonej i następnie trafiają do archiwum bez naklejenia. Tak? To są okazy, które do nas trafiły na przykład w pierwszej połowie XX wieku, czasami pod koniec XIX wieku i od tamtej pory fizycznie nie było po prostu mocy przerobowych, żeby ktoś usiadł i te rośliny ponaklejał. W związku z tym one są bardzo często zawinięte w gazety, co zresztą jest fajną sprawą, ponieważ my teraz otwierając takie archiwum, to znajdujemy nie tylko roślinę, którą ktoś oznaczył, zebrał, powiedzmy 100 czy tam 150 lat temu, ale też znajdujemy te gazety z tamtego czasu. I to jest w zasadzie dla nas wielka atrakcja i też muszę powiedzieć, że to jest atrakcja dla naszych wolontariuszy, ponieważ w zeszłym roku akademickim, czy w zasadzie w kończącym się roku akademickim, doszliśmy do wniosku z dr Mają Graniszewską, która opiekuje się zielnikiem i która jest kuratorem naszego zielnika, że trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym zwróciliśmy się o pomoc do Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Oni nam pomogli znaleźć grupę bardzo zaangażowanych wolontariuszy spośród właśnie naszych studentów UW, głównie z Wydziału Archeologii, właśnie tutaj z Wydziału Neofilologii i różnych takich humanistycznych wydziałów. Oni przez ostatnich kilkanaście miesięcy przychodzili, zsiadali, naklejali te okazy, a przy okazji właśnie znajdowali różne takie perełki dziennikarskie w gazetach z lat 30. albo nawet i starszych.
1: Zielnik ma w ogóle swoją także skomplikowaną i trochę podróżniczą historię, bo Warszawę opuścił w trakcie II wojny światowej. Co się wydarzyło z zielnikiem wtedy?
2: To znaczy po tym, jak zielnik powstał, on przez, powiedzmy od tego 1813 roku do czasów II wojny światowej znajdował się w Warszawie i sobie stopniowo rósł. Oczywiście pod różnymi nazwami, ponieważ w międzyczasie uniwersytet zmieniał nazwy, przez pewien czas nawet był uniwersytetem imienia Józefa Piłsudskiego, więc nawet takie etykiety możemy znaleźć. Natomiast fizycznie znajdował się w Ogrodzie Botanicznym. I w 1942 roku Niemcy zadecydowali, że Ogród Botaniczny i w ogóle łazienki mają być terenem tylko dla Niemców i wszyscy mieszkańcy tamtego obszaru mają się wynieść. W związku z tym trzeba było też wynieść zielnik. Tym się zajął przede wszystkim Tadeusz Wiśniewski. Wtedy już były pracownik i Ogrodu Botanicznego, i Zakładu Systematyki i Geografii Roślin, który się w ogrodzie mieścił, i profesor Alina Skirgiełło. Oni ten zielnik przetransportowali do Muzeum Narodowego i stamtąd kilka lat później, jak Niemcy się wycofywali z Warszawy, to go po prostu ukradli. Natomiast na szczęście front się załamał i w Cieplicach, czyli tam pod zachodnią granicą, zielnik porzucili i... No i co? No i w taki sposób on przeczekał końcówkę wojny, a po wojnie został odkryty przez profesora Lorenza i profesor Kobenzinową, czyli dwoje takich bardzo, bardzo wpływowych i w Warszawie, i ze względu na historię zielnika dwie takie wpływowe osoby. Został odzyskany, przywieziony do Warszawy w całkiem niezłym stanie i dalej rośnie.
1: Rozmawiam z doktorem Kamilem Frankiewiczem o zielniku Uniwersytetu Warszawskiego, a za chwilę porozmawiamy o tym, w jaki sposób te obiekty się przygotowuje i jak są przechowywane.

0: Wracamy do rozmowy o Zielniku Uniwersytetu Warszawskiego z doktorem Kamilem Frankiewiczem. W jaki sposób obiekty do Zielnika są przygotowywane, kiedy pojawi się może coś nowego potencjalnie?
1: My dostajemy obiekty w dwóch postaciach, czyli albo roślina już jest wysuszona, albo dopiero rozpoczyna się ten proces suszenia. I tak naprawdę to jest najważniejszy moment, ponieważ okaz trzeba jak najszybciej zabić. Tutaj najczęściej, tak jak to się nawet w szkole robi, niektórzy wkładają roślinę gdzieś tam w książki. Najczęściej to się obwija po prostu w jakieś bibułki, gazety. Następnie trzeba to dociążyć, żeby się po prostu roślina nie pozwijała. I jeżeli mówimy o czymś naprawdę cennym, na przykład chcemy zachować kolor, albo chcemy zachować kształt, albo liście czy kwiaty są bardzo delikatne, to wtedy można to przyspieszyć i na przykład taką zawiniętą i ściśniętą roślinę wsadzamy do piekarnika. I my akurat korzystamy po prostu ze zwykłej takiej cieplarki laboratoryjnej, 24-48 godzin w 40 stopniach i to zwykle wystarcza. Natomiast jeżeli nam naprawdę bardzo zależy, przede wszystkim na kolorze, ponieważ ten kolor wraz z wiekiem degraduje i on bardzo szybko degraduje na początku, a później już się tak stabilizuje i mniej więcej ta roślina się zachowuje plus minus w takiej samej formie, jak była zaraz po wysuszeniu, to wtedy możemy korzystać z żelazka. I się po prostu roślinę prasuje. Tego oczywiście się nie robi na masową skalę, bo to jest strasznie dużo pracy i byśmy po prostu nie dali rady. Natomiast w takich wyjątkowych okazach rzeczywiście tak się to robi. A następnie jak już mamy zasuszony okaz, to trzeba go nakleić na tekturę. To musi być tektura bezkwasowa, żeby się po 100, po 200 latach nie zaczęła kruszyć, ponieważ docelowo taki okaz ma być w zielniku permanentnie. Co jakiś czas, jak już mamy taki okaz na tekturze, też tutaj jest cała kwestia tego, w jaki sposób przyklejamy. Nie można na przykład przykleić całej rośliny, nie pokrywamy klejem i nie przyklejamy. Korzystamy z takich cieniutkich papierowych paseczków, ponieważ też chcemy, żeby była możliwość na przykład odklejenia rośliny, ponieważ może dojść do uszkodzenia tektury, tak? I wtedy chcemy mieć możliwość przeklejenia. Albo na przykład chcemy obrócić roślinę i zobaczyć, co jest po drugiej stronie. No nie wiemy, co ktoś za 50 czy za 100 lat będzie potrzebował z tą rośliną zrobić. W związku z tym korzystamy z takich cieniutkich paseczków papierowych. No musimy uzupełnić informacje o tym, kto zebrał, co zebrał, kiedy zebrał, gdzie zebrał, ponieważ bez takich informacji okaz jest zasadniczo mało wartościowy. Tak? Jedną z najbardziej wartościowych rzeczy w zielnikach jest to, że mamy informacje o tym, gdzie, co, kiedy żyło. I to możemy skorelować z klimatem, z warunkami geologicznymi czy jakimiś tam innymi. My jeszcze w zielniku UW dodatkowo zbieramy informacje o tym, kto okaz przygotował. Czyli tak jak wcześniej wspominałem, często dostajemy rośliny zasuszone, ale nie naklejone. Naklejanie robimy sami, czasami po 100 latach, czasami po 200 latach, jak wyciągniemy taki okaz z archiwum i wtedy też na takim okazie dopisujemy informację o tym, kto ten okaz przygotował i to jest po prostu taka informacja, która zostaje po wsze czasy. W związku z tym właśnie nasi wolontariusze, którzy nam pomagają w naklejaniu, oni się w jakiś tam sposób utrwalają po wsze czasy.
0: I w jakich warunkach są przechowywane te rośliny? Czy to musi być odpowiednia temperatura? Czy są jakieś szafy?
1: Co do zasady, to rośliny najlepiej przechowywać, rośliny suszone, przechowywać w takich samych warunkach jak papier. Czyli my tutaj się stosujemy do zaleceń konserwatorskich, takich, jakie są wydawane na przykład przez ASP. Najlepiej, żeby to było około 20 stopni, może nawet troszeczkę mniej, 17 stopni. Niektóre kolekcje stosują jeszcze niższe temperatury, ale to jest już bardzo, bardzo rzadkie. I do tego niska, stała wilgotność, najlepiej w okolicach 40%. I to jest taka kombinacja. 20 stopni Celsjusza, 40% względnej wilgotności, to jest ten zakres optymalny.
0: A jak chronić te okazy przed potencjalnymi owadami albo jakimiś grzybami?
1: No właśnie, to jest problem, że w taki zbiór okazów, czyli nasz zielnik, jest bardzo takim łakomym kąskiem dla i owadów, i dla pleśni. W związku z tym są dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wykorzystywanie po prostu trucizn różnego rodzaju i niektóre zielniki do dzisiaj się zamykają, na przykład raz w roku na tydzień, na dwa tygodnie, i wtedy wpuszczają jakieś tam trujące gazy, które mordują te stworzenia. Natomiast to nie jest ani ekologiczne, ani to też nie jest dobre dla osób, które później z tymi okazami będą pracować. W związku z tym my po prostu okazy przemrażamy i mamy trzy takie duże skrzyniowe zamrażarki ustawione na minus 40 stopni i w każdej takiej zamrażarce mniej więcej 4, czasami 6 pudeł pełnych okazów się mieści, co z kolei znaczy, że w ciągu roku, no może roku z kawałkiem, jesteśmy w stanie całą naszą kolekcję przemrozić. I w związku z tym to wygląda tak, że w poniedziałek wkładamy, w czwartek wyjmujemy i tak w kółko.
0: I już rozmawialiśmy o tym, że niektóre z obiektów były zawinięte w różnego rodzaju gazety. A czy były jakieś wyjątkowe przypadki, że udało się znaleźć coś niespodziewanego?
1: Cały czas. Tak naprawdę to cały czas znajdujemy coś ciekawego, dlatego że to są gazety z konkretnego okresu, kiedy roślina była zbierana. Więc na przykład mamy bardzo bogatą kolekcję sztandaru ludu od profesora Matuszkiewicza, który dodatkowo notatki na temat roślin robił na niewykupionych wekslach. Więc to jest jedna taka rzecz. Mamy na przykład bardzo ładną kolekcję prasy z Cypru z 1941 roku, gdzie był internowany wraz z Melchiorem Wańkowiczem doktor Stefan Krupko, pracownik i kurator zielnika. I w tamtym czasie, kiedy na Cyprze właśnie był przetrzymywany, to przy okazji zbierał rośliny, później oczywiście przywiózł z powrotem do nas ten zbiór, zawinięty właśnie w Cyprus Post. Dodatkowo na przykład z takich ciekawszych odkryć, które w ciągu ostatnich kilku tygodni poczyniliśmy, to był zbiór profesor Hanny Czeczot. On jest bardzo duży, w związku z tym jest przez nas przerabiany już od dłuższego czasu. Natomiast tam nigdy nie było gazet, ponieważ ona zawsze była taką prymuską i w związku z tym rośliny pakowała w szary papier, a nie po prostu w gazety, tak jak wszyscy inni. Ale podczas podróży do Turcji w 1925 roku ewidentnie się te bibuły skończyły i zaczęła po prostu, tak jak normalny botanik, korzystać z gazet. W związku z tym mamy na przykład teraz kolekcję gazet wydawanych w Stambule w 1925 roku, czyli to są gazety, które są pisane po turecku, ale alfabetem arabskim. To jest tak zwany język ottomański, czyli taki bardzo ozdobny, bardzo, bardzo wykwintny, który nawet jeżeli ktoś i zna ten alfabet arabski i jednocześnie mówi po turecku, to niekoniecznie będzie rozumieć, ponieważ to jest język elity. I akurat tak się ładnie składa, że teraz w zielniku mamy studentów ze Stambułu i mama jednej z naszych studentek jest właśnie wykładowczynią tego języka ottomańskiego, więc ona te gazety, zdjęcia tych gazet co jakiś czas przegląda i jakieś tam kąski wynajduje.
0: Rozmawiam z doktorem Kamilem Frankiewiczem i dalej o zielniku Uniwersytetu Warszawskiego będziemy rozmawiać już za moment.
2: Kampus główny.

0: I wracamy do rozmowy z doktorem Kamilem Frankiewiczem o zielniku Uniwersytetu Warszawskiego. W jaki sposób z tych zasobów można skorzystać jako badacz?
1: Jeżeli chodzi konkretnie o zielnik Uniwersytetu Warszawskiego, to my jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie badania, które mają sens. To znaczy, jeżeli podejrzewamy, że badanie doprowadzi do uszkodzenia okazu, a nie będzie miało żadnej wartości naukowej, no to oczywiście zgody na coś takiego z naszej strony nie ma, dlatego że kurator musi być takim adwokatem kolekcji, tak? My się opiekujemy tą kolekcją i musimy tę kolekcję chronić, no łącznie z tym, że czasami trzeba powiedzieć nie. Natomiast takie sytuacje się praktycznie nie zdarzają. Osoby, które się do nas zgłaszają, mają już jakąś jasną wizję tego, do czego potrzebują naszych okazów i co będą z nimi robić. Zwykle to są badania niedestruktywne, to znaczy najczęściej zgłaszają się do nas naukowcy, którzy chcą zobaczyć okaz, porównać go z innymi, na przykład w takim kontekście zróżnicowania morfologicznego. Tak? Chcą porównać, jak wyglądają rośliny z danego gatunku, które rosną przykładowo we wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Czy mamy jakąś ciągłość morfologiczną, czy też nie. Natomiast druga sprawa to jest to, i to jest takie tradycyjne wykorzystanie zielnika, natomiast druga sprawa to jest wszystko to, co można dodatkowo z zielnika wyczytać. To znaczy, możemy pobrać kawałek liścia i go sekwencjonować, czyli sprawdzić, jaka tam jest sekwencja DNA, co wykorzystywane jest na przykład w badaniach filogenetycznych, czyli badaniach nad pokrewieństwami różnych i osobników, i gatunków. Teraz na przykład w zielniku prowadzimy taki projekt dotyczący tego, czy okazy zielnikowe mogą być dobrym źródłem do materiału do ekstrakcji białek. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś na przykład podejrzewa, że gdzieś w jakiejś amazońskiej roślinie mogą być jakieś białka, które mogą mieć na przykład zastosowanie terapeutyczne, to niekoniecznie musi w tym początkowym etapie badania, nie musi jechać do Amazonii i szukać tej rośliny, mógłby, jeżeli nasz projekt się uda, mógłby sprawdzić właśnie na podstawie tego, co jest w zielniku, co jest oczywiście dużo szybsze, dużo tańsze, daje przegląd w zasadzie całej znanej taksonomii. No to oczywiście przyspiesza badania, zmniejsza koszty. Można na przykład oszacowywać, jaki jest skład chemiczny już poza DNA, poza białkami. Możemy na przykład ocenić zawartość azotu w takiej roślinie. Teraz są rozwijane takie metody, które są zupełnie niedestruktywne, czyli za pomocą takiej wiązki światła, która na roślinę pada i następnie się odbija. Możemy plus minus oszacować, jaka jest zawartość poszczególnych pierwiastków. I to jest o tyle ciekawe, że to jest taki ślad chemiczny, który nam mówi o tym, w jakich warunkach roślina żyła, na przykład czy nie dochodzi do zmian w składzie gleby, czy nie dochodzi na przykład do zanieczyszczeń właśnie jakimiś metalami ciężkimi albo na przykład nawozami, które będą zwykle prowadzić do wzrostu zawartości azotu. Tak naprawdę to jedyne ograniczenie w wykorzystaniu zielników to jest wyobraźnia. To znaczy tak mocno, tak szybko się posuwa w tym momencie technologia, że to, co jeszcze na przykład 5 albo 10 lat temu wydawało się zupełnie niemożliwe i wtedy patrzono na zielniki w taki sposób, że to są takie statyczne zbiory, które można sobie porządkować, głównie w kontekście taksonomicznym. No nie, obecnie możemy wykorzystywać je i do biochemii, i do taksonomii, i do biogeografii, i do jakiegoś na przykład badania antropoprezji, czyli wpływu człowieka na środowisko, do badania tego, jak zmiany klimatu wpływają na roślin, do szukania na przykład odmian roślin, które już albo w uprawie, albo w ogóle na świecie wyginęły i przywracania ich, czy to rolnictwu, czy po prostu do natury. Więc tutaj wyobraźnia nas tylko ogranicza.
0: I zielnik jest w pewnym stopniu digitalizowany. Oczywiście to nie pozwala na przeprowadzenie tak zaawansowanych badań, ale czy taki właśnie proces zachodzi i jak się rozwija ta część działalności?
1: Tak, zielnik jest digitalizowany, co oznacza, że nasze zbiory są, czy dostają takie swoje odpowiedniki cyfrowe, które są udostępniane online. Taki odpowiednik cyfrowy, czy okaz cyfrowy składa się z obrazu, czyli zwykle albo zdjęcia, albo skanu takiego okazu oraz informacji, które oryginalnie zostały zebrane na temat właśnie danego okazu w postaci etykiety zielnikowej, tylko już w formie przepisanej, tak żeby one były możliwe do odczytania przez komputery. I to jest naprawdę najgorsza, najtrudniejsza część digitalizacji. Z tego względu, że no, w dawnych czasach ludzie pisali w taki bardzo ozdobny sposób i niestety to jest ładne, ale trudne do odczytania, szczególnie jak my jesteśmy przystosowani już do czytania głównie tekstu drukowanego. Na przykład takim klasycznym przykładem jest to, jak pisano opisując zbiory niemieckie. Tam w latach bodajże 30. doszło do całkowitej zmiany czcionki i nawet dla współcześnie żyjących Niemców, to co zostało tym samym językiem napisane w latach 20. na przykład, albo jeszcze wcześniej, jest zupełnie nie do czytania. A my mówimy o zielniku, który ma zbiory nie tylko z jednego kraju, ale z całego świata, więc ta sama sytuacja powtarza się w przypadku zbiorów z Meksyku, z Jawy, z Malezji i tak dalej. No, tego póki co AI nie zrobi, więc my musimy.
0: Czy możemy jeszcze wspomnieć o projekcie Flora Polonika, który dotyczy drugiej RP?
1: Tak. I właśnie jeżeli chodzi o digitalizację konkretnie naszego zielnika, to póki co udało nam się zdigitalizować taki podzbiór naszej kolekcji, który się nazywa Flora Polonika. Flora Polonika to jest po prostu około 100 tysięcy okazów wydzielonych w ramach zielnika, które były tradycyjnie, że tak powiem, odkładane na osobną półkę, dlatego że w przeciwieństwie do pozostałych okazów pochodziły z terytorium Rzeczpospolitej, przy czym idea Flora Polonika się narodziła w trakcie II Rzeczpospolitej, czyli dużo większego kraju niż Polska jest obecnie i dlatego w ramach tego, co nazywamy Flora Polonika, mamy też okazy na przykład z Ukrainy. Ten zbiór jest w całości zdigitalizowany. On został zdigitalizowany w ramach projektu IMBIO, któremu przewodniczył dr Piotr Tykarski z Wydziału Biologii UW i jest w całości dostępny w takiej bazie danych GBIF. Każdy może tam wejść, zobaczyć sobie dowolną roślinę z naszego zbioru, przeczytać gdzie, przez kogo, kiedy została zebrana. No a obecnie tutaj chyba nie zdradzę wielkiego sekretu, że Wydział Biologii jako wiodący partner w konsorcjum złożył wniosek o finansowanie IMBIO Plus, czyli takiego następcy IMBIO. Ten wniosek jest rozpatrywany. Jeżeli zostanie pozytywnie przez ministerstwo rozpatrzony, no to znowu pod kierownictwem doktora Piotra Tykarskiego będziemy digitalizować tym razem Herbarium Generale. Co jest oczywiście wielkim krokiem dla zielnika i też w wykorzystaniu zbiorów.
0: I właśnie o Zielniku Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiałam z doktorem Kamilem Frankiewiczem. Warto też zajrzeć do serwisu naukowego, do artykułu Botanicy mrożą i prasują, co kryje zielnik i po co nam kolektomika, bo tam właśnie doktor Kamil Frankiewicz również opowiadał trochę o zielniku, a także do artykułów Bioscience, Ethical Collectomics, A Guide to the Responsible and Fair Mobilization of Natural History Collections. I to także tam właśnie doktor Kamil Frankiewicz jest wiodącym autorem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe co jeszcze.
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Campus. 97,1 FM.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być.

chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup. Możesz mnie Hamem zwać, możesz mnie

0: Kampus Główny.
1: To było Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka, a ja przychodzę do Was teraz z przeglądem różnych wydarzeń, na których możecie nabyć wiedzę w różne dziwne sposoby w tym tygodniu. I w czwartek między 11 a 17 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będą warsztaty dotyczące herbaty. I będzie to herbata jako część codziennych rytuałów, więc to ma sens, że jest to muzeum etnograficzne. I będzie można wykonać własną czarkę do herbaty. Będzie to na wystawie stałej Afrykańskie wyprawy azjatyckie drogi. Najpierw można sobie obejrzeć tą wystawę, trochę się dowiedzieć i zdobyć jakąś inspirację i następnie właśnie zrobić swoją czarkę. I ze strony muzeum można pobrać bezpłatny bilet. A w piątek w Muzeum Drukarstwa między 12 a 16 będą otwarte warsztaty linorytu. I bilet normalny to 6 zł, ulgowy 4 i jest to wydarzenie, które się powtarza właściwie co tydzień i podczas warsztatów można przejść przez cały proces od pomysłu, przez przeniesienie wzoru na płytkę linoleum i wycięcie go samodzielne oraz wykonanie odbitki na zabytkowej prasie drukarskiej i taki wydruk można sobie zabrać do domku. Później w piątek między godziną 17 a 19, a także w sobotę między 14.30 a 16.30 w Muzeum Warszawskiej Pragi będzie można wziąć udział w warsztatach ogrodnictwa miejskiego i poprowadzi je profesjonalistka. Wyjaśni, jak w warunkach miejskich upiększyć swoje balkony, parapety, podwórka i zapowiedziano takie tematy jak dobieranie gatunków do temperatury, tworzenie odpowiedniej mieszanki podłoża, a także rozmowy o odpowiednim podlewaniu i podczas warsztatów będzie można przygotować własne nasadzenia. Na warsztaty obowiązują zapisy mailowe właśnie na stronie Muzeum Warszawskiej Pragi, a koszt udziału to 10 zł. I jeżeli wciąż intrygowałoby Was coś w sobotę, to o 10 można też wsiąść na rower i wziąć udział w wycieczce Wola rowerem stała. Wycieczka szlakiem nieistniejących producentów rowerów. To się wiąże z wystawą Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, którą organizuje Muzeum Woli. I pierwsze niewielkie wytwórnie rowerów zaczęły powstawać w latach 80. i 90. XIX wieku i były głównie w rejonie Mikrowa i Woli, więc tam właśnie będzie ta wycieczka. W sobotę o 11 będzie też oprowadzanie w Muzeum Narodowym pod tytułem Warszawskie Zaułki i będzie o mieście, o legendach i o tym, jak Warszawa inspirowała artystów, a także, jak to pięknie przedstawiono w opisie, o Warszawie.

0: Kampus Główny.
1: Dzisiaj już skończyła się podróż delegacji Uniwersytetu Warszawskiego do Mongolii. Przeprowadzono rozmowy na temat rozwoju współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Państwowym Uniwersytetem Mongolskim oraz innymi instytucjami z Ulaanbaatar i podpisano też umowy o wymianie studenckiej. Prowadzono także rozmowy na temat utworzenia stacji badawczej i realizacji wspólnych projektów. W składzie delegacji był dr Jan Rogala, kierownik Zakładu Turkologii, Mongolistyki i Tybetologii. Przypominamy fragment rozmowy z doktorem Janem Rogalą o Soar-Vivrze w Mongolii. Jeżeli chcielibyśmy zajrzeć do mongolskiej jurty, to jak uprzedzić mieszkańców? Czy powinniśmy zapukać, czy może powinniśmy coś zakrzyknąć?
2: Jest cały savoir-vivre, jeżeli chodzi o jurtę. Już na samym początku, zanim w ogóle do tej jurty dojedziemy wręcz, a gościnność to mongolska specjalność, to najpierw trzeba może od tego zacząć, trzeba dać znać gospodarzom, że chcielibyśmy zajechać do tej jurty, zajrzeć, paść, porozmawiać, zapytać o drogę, może pożywić się, odpocząć, to różne mogą być przyczyny. I rzeczywiście w dawnych czasach, kiedy wokół jurty również wypasały się zwierzęta, były pilnowane przez półdzikie psy. To był dość duży problem, kiedy podróżowało się konno. Jeżeli nieznajomy podjeżdżał, to taki pies mógł nas zaatakować. Więc jednym z takich sygnałów pierwszych i tradycją jest po dziś dzień, jest zawołanie uwiążcie psy lub zamknijcie psy, byśmy powiedzieli. Chodzi oczywiście o to, żeby te luźno biegające psy pilnujące i obejścia i zwierząt przed głównie raczej atakiem dzikich innych zwierząt, jak wilki, niedźwiedzie czy nawet pantery śnieżne, to również mogłyby zaatakować konia i jeźdźca, który nie jest im znany. W związku z tym krzyczano mniej więcej z pewnej odległości, gdzie dało się już, że tak powiem, dosłyszeć. Jest to zakrzyknięcie no hoj hor. No i to był pierwszy sygnał dla gospodarzy. Można było też w drugą stronę rozpoznać, czy dana jurta chce, bo zazwyczaj w tradycji mongolskiej każdy gość mógł zawitać do jurty bez wręcz pytania, bez pukania, bo drzwi jako drewniane drzwi w jurcie pojawiły się dopiero mniej więcej w XVIII wieku. Wcześniej był to po prostu kawałek duży wojłoku, który był odsłaniany. Mogły być sytuacje, kiedy odwiedziny dla zarówno odwiedzającego, jak i dla goszczących czy mieszkańców były niepożądane. Oczywiście chodzi tu głównie o przypadki, kiedy panowała jakaś pandemia czy rodzaj jakiejś choroby w danej rodzinie, ewentualnie kiedy ktoś w tej rodzinie zmarł. A w tym momencie rzeczywiście w takiej jurcie nie chciano przyjmować. Ze względów oczywiście bezpieczeństwa i prewencji zdrowotnej to tu rozumiemy. I były pewnego rodzaju sygnały, jakie można było wykonać, żeby osoba podróżująca nie zajechała do tej jurty. Jednym z takich sposobów sygnalizującym to tak zwany dymnik, czyli ten otwór okienny był zasłaniany i sznur, który prowadził do tej zasłony, był przywiązywany do drzwi jurty. A więc był to sygnał, że ta jurta jest nieczynna. Bywają sytuacje, kiedy gospodarze nie za bardzo są zainteresowani przyjęciem gościa. Wówczas bardzo często przy jurcie jest wbijany arkan, czyli rodzaj długiej żerdzi kija, na końcu którego jest przyczepiony rodzaj rzemienia czy sznura, które służy do odławiania koni przede wszystkim ze stada. To się nazywa urok. I wtedy taki właśnie arkan jest wbijany w pobliżu drzwi na stojąco i jest sygnałem dla gościa, żeby jednak do tej jurty nie zachodził. Ale jak powiedziałem, w większości wypadków nie należy nawet pytać, a można dać sygnał. No ale co zrobić dzisiaj, kiedy jednak większość Mongołów zamieniła, że tak powiem, tego swojego konia na konie mechaniczne, a więc jeżdżą pojazdami terenowymi, czy ewentualnie motocyklem, bo jest to szybszy środek transportu. Oczywiście Mongołowie, jak to ja zawsze opisuję ich zarówno charakter, ale i kulturę, że są bardzo pragmatyczni i praktyczni, poradzili sobie i z tym. Skoro chcemy zajechać, to warto zatrąbić parę dziesiąt metrów przed jurtą, dając sygnał, że chce się do tej jurty zajechać i jest to rozwiązanie, które jest dość często praktykowane. Wówczas gospodarze są poinformowani, że taki wędrowiec chce do nich zawitać, no i przygotowują się. W zależności od tak naprawdę charakteru gościa, jeżeli to jest spontaniczna wizyta, to raczej nie ma to powitanie w wielkiej kurtuazyjnej ceremonii. Natomiast gość po prostu zatrzymuje się, zazwyczaj z jurty wystawia głowę lub wychodzi w jego stronę albo któryś z młodszych członków rodziny, ewentualnie pani domu, raczej pan domu rzadziej, bo wtedy już to jest takie okazanie szacunku. Nie znaczy, że jak siedzi pan domu w jurcie i czeka na tego gościa, to nie ma szacunku, tylko chodzi tutaj o pewną hierarchię, jeżeli chodzi o tę ceremonię powitania, no i jest zapraszany do wnętrza jurty. Bardzo ważnym elementem przed jeszcze wejściem do jurty, który każdy z odwiedzających powinien wykonać, to przede wszystkim powinien poprawić swoje ubranie. Chodziło o to, żeby z jednej strony okazać szacunek, że się przychodzi w gości, ten strój jest rzeczywiście schludna, więc rękawy, czy też poła delu została zapięta na guzik, rękawy zostały zluzowane i są zapięte, przy czym te rękawy to jest dość ciekawe też element kulturowy. Dla nich symbolizuje osobę, która miałaby zamiar się bić. Jeżeli jesteśmy oczywiście w koszuli z długimi rękawami, mamy ją podwiniętą, bo jak mamy koszulkę z t-shirta, no to nic nie zrobimy. To nie chodzi o zasłanianie dłoni czy rąk, właśnie wręcz przeciwnie, tylko chodzi o obrazy, które gdzieś w mongolskiej świadomości funkcjonują. Kolejnym elementem w tradycyjnym stroju mongolskim, jak każdy jeździec mongolski i koczownik, no człowiek musiał sobie radzić, więc zawsze przydawał mu się nóż. Natomiast w momencie, kiedy wchodziło się do jurty, to taki nóż powinien zostać luźno spuszczony. To było możliwe, ponieważ on się znajdował na swego rodzaju takim łańcuszku, który był przytroczony do pasa, a właśnie przy tym tradycyjnym stroju, i ten nóż rzeczywiście powinien być widoczny. I zanim wejdziemy już do tej jurty, bo jesteśmy jeszcze cały czas przed nią, jurta to też mikroświat. To komórka społeczna, rodzinna, ale i mikroświat każdego Mongoła, gdzie toczy się życie. Są różne interpretacje, oczywiście co do tego kształtu właśnie jurty, że sam dach ma przypominać słońce i całe uniwersum w ogóle jako jurta, że to jest taki właśnie mikrokosmos w jurcie. Ale tu bardziej chodzi o wierzenia bardzo pierwotne, gdzie przypisywano pewnym elementom w jurcie miejsce zamieszkania przez odpowiednie duchy.

0: shit.
1: Spojrzymy sobie teraz na nowe technologie w Polsce i nowe projekty z tym związane. AI Lab. To jest część ośrodka przetwarzania informacji w Państwowym Ośrodku Badawczym i właśnie ten lab opracował i udostępnił model Eurodance i można dzięki niemu wyszukiwać informacje w 9 językach. Pierwszy raz ośrodek zrobił model wielojęzyczny, a wyszukiwać można na podstawie znaczeń treści, a nie słów kluczowych i można analizować dłuższe dokumenty i bazy danych organizacji. Europa dąży do rozwoju własnych modeli językowych, ponieważ na przykład Stany Zjednoczone już ją daleko w tym wyprzedziły, natomiast rozwiązanie Eurodance zostało udostępnione open source'owo na platformie Hugging Face. I zachęcane do skorzystania z tego rozwiązania są instytucje naukowe, administracja publiczna i przedsiębiorstwa. Ma on działać jako wielojęzyczny system wyszukiwania informacji, a więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Pozostając w temacie nowych technologii, to projekt o robotach humanoidalnych pracujących w sklepach. Tym właśnie będą zajmowali się naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji i takie roboty miałyby pomagać pracownikom w monitorowaniu dostępności produktów, pilnowaniu ekspozycji towarów i przy inwentaryzacji. Badania mają być przeprowadzane bezpośrednio w sklepach. Ten projekt ma już swoich partnerów, w tym różne znane sieciówki, co ma pomóc w rozpoznawaniu problemów i w szybszym ich rozwiązywaniu, bo można je przetestować prawie że w praktyce. Pierwszy etap jednak to będzie budowanie reprezentatywnego zbioru danych, aby opracować algorytm percepcji robotycznej i on ma się opierać o sztuczną inteligencję i o uczenie maszynowe. A więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Akademii Górniczo-Hutniczej.
2: Kampus Główny.

0: Kampus główny.
1: Odkryto obiekt, który dorównuje swoim rozmiarem Układowi Słonecznemu i opisano to w Nature, a także następnie w The Guardianie. I ten obiekt jest ciężki do określenia, ponieważ ma w sobie cechy i czarnej dziury, i gwiazdy. Ostatecznie nazwano go Black Hole Star. I symulacja komputerowa wskazała, że ten obiekt jest czarną dziurą otoczoną gęstymi warstwami gazu, ale jednak, mimo że jakby on wykazuje cechy kojarzone z gwiazdami, bo promieniuje czerwonym światłem, ale uwalnia też więcej energii niż mogłaby gwiazda, więc ma w sobie cechy czarnej dziury. Więc oficjalna nazwa to jest Black Hole Star. Odkryto go przy analizie czerwonych kropek, które są widoczne na zdjęciach wykonywanych teleskopem Jamesa Webba i znaleziono go w gwiazdozbiorze Wieloryba. To odkrycie może rozwiązać zagadkę innych czerwonych kropek, które pojawiają się na zdjęciach właśnie z tego teleskopu, więc może okazać się, że Black Hole Star to nie jest pojedynczy przypadek, tylko jest ich więcej, więc warto obserwować to, jak badania na ten temat się rozwijają. Teraz przechodzimy z patrzenia w gwiazdy w ogóle na temat patrzenia, bo Blikpol, to jest klinika okulistyczna z Sopotu, opublikował raport o kondycji wzroku, czy Polacy widzą coraz gorzej. No i fajnie by było, gdyby odpowiedź była taka, że nie, że widzą świetnie, ale główny wniosek z tego badania to, że niestety blisko 85% badanych przyznaje, że w ciągu ostatnich 5 lat ich wzrok uległ pogorszeniu. I to właściwie we wszystkich grupach wiekowych. Ponad 65% Polaków ma stwierdzoną wadę wzroku. Najczęściej występuje krótkowzroczność. Częstsza jest ona u kobiet i też u kobiet częściej występuje astygmatyzm. U mężczyzn częstsza jest nadwzroczność. I w badaniu lepiej, to może powinniśmy się z tego cieszyć, no ale lepiej wypadła Warszawa niż Szczecin pod tym względem, że więcej osób, mniej osób, które deklarowały mieszkanie w Warszawie, deklarowało pogorszenie wzroku, czyli teoretycznie w Warszawie jest lepiej niż w Szczecinie, ale to mogło zależeć od próby badawczej. Problemem, który zdiagnozowano w tym raporcie, jest to, że no, Polacy rzadko badają swój wzrok, jeżeli w ogóle go badają. I też niemal 40% Polaków wydaje na okulary lub soczewki ponad 500 zł rocznie. I więcej niż połowa badanych postrzega okulary jako modny dodatek, więc to jest akurat plus, bo to wskazuje, że no, tych okularów się nie wstydzą. Ale, i to jest dosyć w ogóle ciekawa informacja, ale około 18% respondentów deklarowało, że ma trudności, że właśnie trudności z widzeniem utrudniały im flirt czy budowanie relacji intymnych. I więcej możecie przeczytać na stronie blikpol.pl i tytuł raportu to: czy Polacy widzą coraz gorzej?

Dzisiaj rozmawialiśmy o Zielniku Uniwersytetu Warszawskiego, a jeżeli działania tego projektu Was zaintrygowały, to można zgłosić się do nich jako wolontariusz przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu i wcale nie trzeba do tego być biologiem. Na tym kończymy dzisiejszy kampus główny. Dziękuję Wam za dzisiaj. Patrycja Fruba.

0: XR, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: uderzam
1: cię jeszcze raz.
2: Ale czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez wejścia.
2: Ale czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wejścia. Ale
1: nie puszczę cię bez
2: wejścia.
1: Dalej, dalej, dalej.

0: erekcją aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosferę, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń.

Emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta. Senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

You looked into the sounds. Sounds. 108.9.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
3: Jednorożec.
2: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

been waiting for is here.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

co chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Hola Killordofon, Emo Sapiens, 6 minut po 15 w Radiu Campus. Pora na audycję normalnie o tej porze, czyli 2 godziny z kulturą w dużym. Skrócie będzie dzisiaj, jak to u mnie bywa, mocno kinowo. Bartosz Perguł bowiem za konsolą. Siema.
1: One, two, three, let's go.

0: Kultura w mieście.
1: Naprawdę, lato trwa, a kina plenerowe chyba tylko się mnożą. Co tydzień jakieś dla Was wynajduję i co tydzień jakieś nowe. W tym tygodniu polecam dokładniej 20, czyli to jest piątek? Sprawdzę kalendarz, nie mam go pod ręką. 20, czyli w czwartek, możecie wybrać się na Cypel Czerniakowski, a dokładniej do Monkey Love Warsaw, gdzie dzielnica Wisła współorganizuje właśnie kina plenerowe. Wstęp oczywiście wolny. O 21 w ten czwartek film doskonale Wam znany, przez Was uwielbiany, przez Helenę z naszego radia też uwielbiany, pozdrawiam, czyli Szereg. Klasyczny pierwszy Szereg. Jeżeli też ten film kochacie, no to w czwartek możecie go zobaczyć w wybranym przez siebie towarzystwie. Przyjdźcie, prawda, w jakimś za darmo pod chmurką, o ile pogoda dopisze, a jak nie dopisze, to pewnie termin się przeniesie. Tego nie wiem, bo organizatorów nie znam. Wiem natomiast, że nie trzeba będzie nic przenosić, jeżeli chodzi o kolejne kinowe wydarzenie, które polecam, czyli trwające Timeless Summer w kinie Muranów. Tutaj pokazy są już klasycznie realizowane w kinowych salach, więc pogoda nikomu nie jest groźna, a filmy do zobaczenia są naprawdę ciekawe i to zarówno wybierane z repertuaru kinowych hitów ostatnich lat, jak i pozwalające dojrzeć, może doświadczyć czegoś nowego. No bo tak, w tym tygodniu, a dokładniej dziś już, Dom, który zbudował Jack o 20.30, czyli niedawny właśnie kinowy hit. W piątek Dzikie historie, z takich filmów, które na pewno kojarzycie. Bardzo głośny argentyński film, który mam wrażenie dopiero co był w kinie, ale okazuje się, że ma już 12 lat, bo to film z 2014 roku. Jeżeli go nie widzieliście, warto zobaczyć. Jeżeli go widzieliście, no to już po takim czasie warto to obejrzeć ponownie. Kilka splątanych historii argentyńskiego reżysera, którego imię miałem gdzieś zapisane, ale mi uciekło, więc nie będę się teraz wygłupiał. Poza tym Full Metal Jacket w czwartek Kubricka i w środę Joanna Dark, czyli film Luca Bessona, legendarnego francuskiego reżysera, film z 1999 roku. To nie przypadek, bo Timeless Summer właśnie jest też wbudowany w ten prawie codzienny cykl pokazów, jest mini przegląd filmów Luki Bessona. Joanna Dark to propozycja od tego reżysera właśnie na najbliższą środę. Sprawdźcie wszystkie pokazy na Timeless Summer, bo w kinie Muranów właśnie z tej okazji można kilka naprawdę klasycznych rzeczy zobaczyć. Czy to lubicie się cofać do XX wieku, czy to chcecie odświeżyć sobie coś, co jeszcze nie tak dawno mogliście na ekranie widzieć w trakcie premiery.

0: Kultura w mieście.
1: Wiele z wydarzeń, które polecam, jest dosyć podobnych do siebie. Tu jakiś koncert, tu impreza, tu kinowe wydarzenia. To jednak wydarzenie jest inne od większości. Mianowicie w ramach partyzanckiej grupy szydełkowej możecie dołączyć do regularnych spotkań na Ochocie. I nie dość, że samodzielnie nauczyć się dziergać, to jeszcze stworzyć razem z ekipą z Ochoty oraz instruktorką i sąsiadką Tukcze, czyli turecką artystką i rękodzielniczką, specjalną włóczkową instalację, która gdzieś we wrześniu ma pojawić się za waszą sprawą w przestrzeni Ochoty. Wszystko to w kolejne są jakieś konkretne dni. No, 18 sierpnia, czyli jutro, poza tym 25 sierpnia, czyli jeżeli dobrze widzę, to w 3 kolejne wtorki, ale tutaj obiecywać nie chcę. Szczegóły znajdziecie na stronie Mal Grójecka 109, czyli miejsca aktywności lokalnej ochockiego Ośrodka Kultury Ochoty. Ośrodek Kultury Ochoty. Spotkania są oczywiście darmowe. Na miejscu zapewnione są też wszystkie materiały i możecie się wybrać tam, żeby zarówno nauczyć się dziergać dla siebie, jak i szyć na drutach, jak i partycypować w tej dużej włóczkowej instalacji, która później w jakimś parku ma być umieszczona. Fajna rzecz, jeżeli taka ręczna robota was ciekawi, no to od 17 do 20 już jutro możecie dołączyć do tych dzierganych prac. Artystycznie również, ale już nie za sprawą pracy rąk, ale za sprawą pracy całego ciała będzie w ten czwartek, a to w ramach plenerów choreograficznych Let's Have Fun Together. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza w ogóle na kilka razy w tygodniu odbywające się jakieś artystyczne aktywności, czy to spotkania z artystami, a w ten czwartek o 11, więc propozycja dla tych, którzy mają z jakiegoś powodu wakacje czy urlopy, można wziąć udział w praktyce ruchowej, choreograficznej pod Zamkiem Ujazdowskim, potańczyć, poruszać się, pobawić się choreograficznie. Spotkanie mimo takiego opisu jest jak najbardziej dla osób w każdym wieku, a ja wprawdzie nie byłem nigdy na spotkaniu choreograficznym z Michałem Przybyłą, bo to on właśnie je poprowadzi, ale byłem kiedyś na czymś podobnym i bawiłem się świetnie jako człowiek jak najbardziej dorosły. W związku z tym polecam naprawdę każdemu. Tancerze zawodowi mają niesamowite pomysły, jeżeli chodzi o ruch, i choreografowie także, które są dostępne nie tylko dla zawodowców, więc można się wybrać. Wydarzenie również jest bezpłatne, ale trzeba się zapisać, zarejestrować, więc na stronie Ujazdowskiego znajdźcie wszystkie informacje, jeżeli jesteście zaciekawieni. W klubie Jasmine 19 sierpnia z kolei, czyli pojutrze w środę, bardzo ciekawy koncert. Jasmine zaprasza na koncert Kai w wydaniu jazzowym. Jazzaja, tak się nazywa ten projekt. Kaja będzie na wokale, ale poza tym chórki Iwony Zasuwy, Jan Smoczyński na fortepianie, Sławek Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji, czyli bangery w wykonaniu Kai w jazzowej aranżacji. Jak jazz jest dla was, to wpadajcie do Jasmine wieczorem w środę, a jeżeli wolicie soul i w ogóle muzykę klubową, bardziej od tej wykonywanej na żywo, no to Soul Service and Friends zapraszają na darmowe klubowe wieczory w Spatifie w każdą sobotę. Jeszcze tych letnich sobot parę zostało, więc zapiszcie sobie w kalendarzu i do Spatifu na Soul Service co sobotę, póki lato, możecie wpadać.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
1: Jest w 3:30, ze mną Damian Broszko.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą do Polski. Lekarze węgierscy analizują stan pozostałych pacjentów. Czy są gotowi również na powrót do kraju? A dalej referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego. Przez ponad 2 tygodnie zebrano 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem. Brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów dla Polek podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham.
2: Wiadomości.
3: Pierwsi poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą do dzisiaj do Polski.
4: 22 pacjentów poszkodowanych zostanie zabranych dzisiaj wieczorem specjalnym samolotem do Warszawy. Samolot będzie miał międzylądowanie w Rzeszowie, ponieważ grupa poszkodowanych jest z województwa podkarpackiego. Pacjenci ci zostaną przejęci przez służby medyczne i służby pani wojewody podkarpackiej w Rzeszowie.
3: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. 18 pacjentów zostaje w szpitalach na Węgrzech.
5: Planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni. 3 z tych pacjentów jest w stanie bardzo poważnym, ciężkim, co kompletnie, że tak powiem, nie jest możliwy ich transport w chwili obecnej. Kolejnych 2 pacjentów jest w stanie poważnym.
3: Przekazał Michał Hampel, zastępca szefa pomocy humanitarno-medycznej przy MSZ. Lekarze węgierscy przeprowadzają badania w sprawie innych pacjentów, ale też konkretnej dwójki, która być może będzie mogła dołączyć jeszcze dzisiaj do transportu i wrócić do kraju. W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 1200 ataków na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Zaatakowane były również obwody sumski i dniepropietrowski. Według ukraińskich władz w wyniku tych ataków życie straciło 5 osób. Z kolei w atakach ukraińskich dronów na cele w Rosji zginęło 7 osób. Atakowany był przygraniczny obwód białgorodzki oraz położony dalej na południe obwód astrachański. Celem dronów był również okupowany Krym, gdzie zaatakowano magazyn dronów bojowych i stację dowodzenia. Coraz bliżej do możliwego referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. O szczegółach Marcel Schneider.
6: Przez ponad 2 tygodnie zebrano 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, informuje inicjator akcji Maciej Wilk. Akcja zebrania podpisów potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów, chociaż, jak zauważył Wilk, dokładną liczbę poda komisarz wyborczy. W Warszawie odbyło się już kiedyś referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Było to w 2013 roku i dotyczyło odwołania Hanny Gronkiewicz-Walc. Jednak okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
3: Krystyna Cimanowska, Pijas Krzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Zdobyły one brązowy medal w sztafecie 4 razy po 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Pierwsze miejsce zajęły Brytyjki, a drugie Szwajcarki.
7: Tak, uważam, że mój sezon był dobry, bo biegałam dobre wyniki, tylko nie potknęłam się tak naprawdę na mistrzostwach Polski. Ten start nie był taki, na ile powinnam być, a wiem, że byłam przygotowana, bo treningi cały czas wskazywały, że ta forma jest. Cieszę się, że ponownie mogłam stanąć tutaj na bieżni i na mojej trzeciej zmianie, bo pokazałam niedowiarkom, że jednak nie można mnie skreślać przez jeden start, bo udowodniłam to dzisiaj, że jednak nadaje się do sztafety i nadaje się na tą zmianę i uważam, że pobiegłam bardzo dobrze, zmieniłyśmy z Ewą bardzo dobrze i wywalczyłyśmy brązowy medal.
3: No i bardzo dobrze, tak mówiła dobrze nasza brązowa medalistka Magdalena Stefanowicz i serdecznie gratulujemy całej naszej czwórce tak świetnego wyniku i życzymy więcej sukcesów.
2: Korki.
1: Warszawa, jak to o 15.30, ale też jak to w sierpniu, zetkana, ale bez przesady. Nawet Wawelską, tak na moje oko, jak patrzę na aplikację, da się przejechać. Dłuższe zatrzymania tylko w rejonie Chynka i Alei Krakowskiej. Przy skręcie, przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, tam Aleje Jerozolimskie zatkane i powoli trasa Prymasa się zatyka i S8, patrzę. No tak, klasycznie. Po stronie Żoliborza na wjeździe na most, po stronie Bielan, tutaj raczej przy zjeździe z Prymasa, tam spodziewajcie się dłuższych przejazdów.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj około 25 stopni. Wczoraj mogliście mieć wrażenie, że walnie jakaś burza. Tak mówił w każdym razie mój sąsiad pod domem spotkany. No to ta burza ma walnąć dzisiaj. Według prognozy od 20 do rana, aż ma w Warszawie lać. Może zacznie się chwilę wcześniej, a może przejdzie bokiem. Zobaczymy. W każdym razie zapowiadany rzeczywiście spory opad, a jutro w związku z nim chłodniejszy dzień, chociaż nie aż tak bardzo chłodniejszy. Tak jak dzisiaj 24 stopnie, tak jutro 19, odczuwalne 17. Mimo tego, że słonecznie.
2: Akademicki Radio Campus.

0: jak to jest przebiec 520 km między Los Angeles a Las Vegas. O tym właśnie w najnowszym, wczorajszym odcinku podcastu i audycji Chodź na dwór Kamilowi Michałowskiemu opowiadali biegacze z ekipy Sword Athletics.
1: Normalnie o tej porze.
2: No dobrze, jakie były te zmiany w takim razie, jak to rozplanowaliście, jeśli chodzi o to zamienianie się po ile kilometrów i ile finalnie wam wyszło na głowę w takim biegu?
3: Przede wszystkim podzieliliśmy się porówno, ale też te pary były tak stworzone, żeby każdy biegł z każdym.
4: Tak.
3: Bo ile może słuchać historii dzieciństwa Karola?
4: Mimo, że było ciekawe.
3: Mimo, że było ciekawe. Nie, fajnie jest rotować, to oczywiście utrudnia i to jest ciekawe. Przy pierwszych Border to Hell szukaliśmy jakichś mistrzów Excela, którzy zbudowaliby ten model zmian, że jest odpowiednia ilość odpoczynku, każdy biegnie z każdym, ale każdy ma też 3 godziny snu. Słuchajcie, ChatGPT wszystko nam załatwił. Może nie od razu, tam trzeba było posiedzieć i zużyć dużo tokenów, ale udało się, więc zmiany mieliśmy chyba na parę, między 10 a 20 kilometrów i to było podyktowane punktami, gdzie kamper może się zatrzymać w sposób wygodny, a między sobą zmienialiśmy się co kilometr. I ja tak z Karolem, drugim Karolem w nocy zaszaleliśmy, że biegliśmy co 2 kilometry.
2: Czekaj, ale czyli co 2 kilometry zmienialiście się rower osoba, tak?
3: Osoba.
2: Czyli jakby nie, 5 takich zmian w ciągu jednej tury mniej więcej?
3: Nie, no. No, 5, 7, 8, 10.
2: Okej.
3: Okay. No. Mieliśmy rower, co jest wyjątkiem na TSP.
2: Mhm. Tam bez roweru lecą?
3: Ludzie robią
4: tam
3: albo dłuższe. Tam nie trzeba w parach.
2: Okay.
3: U nas to jest wymóg bezpieczeństwa. Mamy mniejsze zaufanie do polskich kierowców niż oni mają do amerykańskich, co, a widzieliśmy naprawdę niesamowite rzeczy na drodze, nie jest słuszne. Więc my mieliśmy dla tego poczucia bezpieczeństwa, dla też towarzystwa, bo jak później się okazało, biegliśmy 20 kilometrów prostej drogi, ten krajobraz, który się nie zmieniał, to jednak posiadanie kogoś, ja miałem taką zmianę w pełnym słońcu, posiadanie kogoś z boku i po prostu rozmowa o pierdołach, to ten ta głowa jest gdzieś zajęta.
4: No więc, i dla kontentu też, żeby się...
3: No i dla kontentu.
4: Wiadomo.
3: Więc my jako jedyni mieliśmy rower, inny...
4: Elektryczny.
3: Elektryczny.
2: Trochę żeście oszukiwali.
3: Bez przesady. Na tej zmianie z Karolem o świcie musieliśmy wpychać rower na górę, bo nie dało się podjechać.
2: Zapytać o te 20 kilometrów pod górę.
3: To ciężko. Tam już akurat rower... Tak, mieliśmy parę tych... z tym rowerem, natomiast ludzie się łapali za głowę, widząc szalonych Polaków, którzy robią to jeszcze z rowerem. Inne drużyny miały albo dłuższe zmiany, mają inną taktykę, albo robili to nie tylko z kampera, ale jeszcze z dodatkowego samochodu, takiego 4x4, jakieś wranglery, nie wranglery.
4: Tak, i tam 3 osoby jechały zmieniać się w samochodzie i po prostu ten samochód co ileś set metrów, mieliśmy taki odcinek akurat z Karolem, biegliśmy pod górę z ekipą z Meksyku, ścigaliśmy się z nimi, tylko ich była 3 z samochodem i się zmieniali co 500 metrów, a my z tym rowerem, który już ledwo nawet pod górę jechał elektryczny z wiatrem w twarz i zmienialiśmy się co kilometr i co tam Karolowi się udało trochę wyprzedzić, to niestety ja tam trochę wolniej biegłem, więc trochę traciliśmy i tak cieliśmy się przez 15 kilometrów po prostu, ale też był czas, żeby porozmawiać.
2: Okej. No dobrze. Co was czekało w takim razie po tych latach oczekiwań, latach przygotowań, marzeń, zbieraniu tych sponsorów, planowaniu tego wyjazdu? Jak wyglądała meta w takim razie w Las Vegas?
4: Wiesz co, najpierw powiem jeszcze może o starcie, który też jest po prostu mega wspomnieniem.
3: Tam dla mnie chyba w ogóle start był bardziej magiczny niż meta,
4: tak,
3: szczerze mówiąc.
4: Tak, bo startuje, bo to co tam jakby małe, oprócz startu, to de facto tylko start jest takim motywem, że wszystkie ekipy są naraz. Że czujesz, że startujesz w czymś większym i że tu jest nagle tych kilkadziesiąt osób startujących plus wszyscy startujący wokół.
2: Z tego jaki było?
4: Co było w sumie tam tych, oni ciężko powiedzieć chyba kostu.
3: Bo znowu, to jest owiadną tajemnicę, tak? To jest trochę undergroundowe.
2: Rozumiem, no Fight Club,
4: All Together było 1500 osób, które, tylko że tam te osoby, które powiedzmy jak u nas było 9, to jest wliczane do tej. Plus tam możesz mieć taką, możesz startować w takiej kategorii open, że może biec 15 osób i się po prostu, chodzi o przeżycie, experience.
3: Oni to oczywiście...
2: No jak to w Stanach wszystko możemy sprzedać.
3: Jak
2: no,
3: to w Stanach, czaj. Oni używają określenia radical participation. Że każdy może i powinien móc przeżyć tą przygodę, W związku z czym nie ma jakichś takich ścisłych zasad, tak jak jest u nas na Border to Hell. Tam możesz wystartować drużyną 30-osobową i to jest super. Możesz wystartować solo, możesz wystartować solo unsupported. Możesz wystartować jako OG squad, czyli 6 osób, w tym 3 dziewczyny. Ekipa typu open, czyli my, bo mieliśmy tylko 2 dziewczyny i 6 osób. Non-binary,
2: no, kategorii jest mnóstwo. Wszystko to, co możemy sobie wyobrazić, co w Stanach...
3: Diversity and inclusion.
4: Tak, jasne. Więc ten start był po prostu takim motywem, że tutaj wszyscy było wiersz do pustyni, śpiewanie wspólnie wraz z perkusją piosenki.
3: Hymnu trochę nieformalnego TSP. Tak. TSP.
4: No i potem nagle startuje tych ponad 100 biegaczy, co też wyglądało niebotycznie, więc...
3: To było niesamowite, bo przyjechaliśmy tym kamperem na miejsce startu i myślisz, że pomyliłeś dzień i godzinę.
2: Tak.
3: Bo przyjechaliśmy z zapasem, żeby móc się zaparkować. No i jakiś tam jeden kamper, drugi kamper. No i przez tą godzinę, czy tam nawet półtorej do startu nagle właśnie się pojawia mnóstwo ekip. Przejmują trochę tą ulicę.
4: Ekipy filmowe, bo to już tak, niektóre są mega sprofesjonalizowane. Jakieś firmy, które próbują
2: no
4: coś tutaj...
2: No sponsorzy, no to wszystko.
4: Próbują tobie za darmo dać coś do picia, więc jakby tutaj ten...
3: Mimo, że TSP ma bardzo, bardzo surową politykę, jeżeli chodzi o uczestnictwo marek, grup zorganizowanych, grup obrandowanych i tak dalej, i tak dalej.
4: I pomiędzy tym jeżdżą jeszcze taksówki, które są Waymo, bez kierowców, więc się kręcą tam i nie wiedzą, a tu nagle kilkaset osób, które wygląda trochę jak Mielno w szczycie sezonu, ten start wtedy. I ten start jest taki, że najbardziej mi zapadł w pamięć. No i wiadomo, meta super, ale każda drużyna dobiega w jakimś tam swoim tempie. Co jest śmieszne, to tam jest przy tym znaku Welcome to Las Vegas jest jakby kolejka ludzi, głównie nowożeńców, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie, więc tam trzeba gdzieś pomiędzy nich się wbić, między fotografów, którzy czatują, żeby tam zarobić kilka dolarów za zdjęcie. No i wtedy w tym dniu, no to tam co chwilę jakaś ekipa wybiega z szampanem po prostu nagle pomiędzy tych nowożeńców zakochanych, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie i tutaj nagle wybiega szóstka spoconych ludzi, żeby pokrzyczeć chwilę, otworzyć szampana, polać się, no i potem, no, następni proszę.
3: No my wbiegliśmy 15 minut po północy, pamiętam, i wbiliśmy się w kolejkę, krzycząc, że nie, teraz my musimy to, my przebiegliśmy 520 kilometrów, dajcie nam szansę.
2: Ludzie patrzą, pukają się, mówią, ta, przebiegłeś.
3: Tak, tak.
4: No to wiesz, ale w Stanach chce każdy z tobą pogadać o tym, że to niemożliwe, jak jeszcze słyszę, że z Polski, to po co ty tutaj przyjechałeś, a jak biec, no to już w ogóle im tam styki popalone.
0: To był fragment rozmowy Kamila Michałowskiego z panami z ekipy Sword Athletics. Jeżeli ich wyczyn na amerykańskiej ziemi was ciekawi, to sprawdźcie podcast Chodź na dwór. Rozmowa w całości jest już tam dostępna i na naszej stronie, i na streamingach.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: Normalnie o tej porze.
1: Powiedziałem, że będzie dzisiaj filmowo i rzeczywiście filmowo będzie, bo moim gościem jest Mikołaj Janik. Cześć.
2: Cześć.
1: Twórca filmu, reżyser filmu Arek Mama Panorama, czyli dokumentu, który wchodzi do kin już w tym tygodniu. Dokumentku o Arku Pasożycie, artyście, wizualnym malarzu, performerze, aktywiście, a w tym wypadku również członkowie rodziny, synu. No bo łączysz w tym filmie, czy łączycie, zaraz was zapytam, jak te wrażliwości się zetknęły, historię rodzinną, relacji z rodzicami i historię projektu artystycznego Arka. No to zacznijmy może od tego połączenia. Skąd to się wzięło, że właśnie te dwie sfery życia?
2: No po prostu, gdy poznałem bohatera, no to tak się wydarzyło, że jego projektem artystycznym było poszukiwanie panoramy teatr. Najpierw takie po prostu artystyczne, a potem dosłowne. No i w czasie tej dokumentacji okazało się, że gdy wyjechaliśmy w teatry, Arek pozostawał w ciągłym kontakcie telefonicznym ze swoją mamą. No i ta relacja ma bardzo specyficzną dynamikę, którą można zobaczyć w filmie. Można powiedzieć delikatnie, że mama Arka jest lekko nadopiekuńcza wobec swojego 36-letniego syna i bardzo dba o to, żeby był pojedzony i żeby nie było zimno, więc okazało się, że jakby to jest immanentna część tej podróży. No i potem na etapie montażu już stwierdziliśmy, że po prostu no, jakoś te dwa wątki dość dalekie od siebie jednak trzeba jakoś połączyć, więc te refreny stały się właśnie, tym refrenem właśnie stały się rozmowy z mamą i taki jakby komentarz też do tego artystycznego życia bohatera, które, jak pewnie sami wiecie, nie jest łatwe.
1: Tak, które tutaj pokazuje takie podbrzusze, nie? Jakby nie dość, nie tę postać, którą można jakoś budować artystyczną, performerską, tylko no, z tymi godzinami z kamerą, z tobą i z uchwyconymi tymi domowymi relacjami. Trudno uciec do tego, kim się też po prostu jest w takim codziennym zupełnie planie. To było zaskakujące dla ciebie, że...
2: No, przede wszystkim to było bardzo cenne, bo zawsze jest tak, że powinien być jakiś temat taki dosłowny, tak? Jakiś świat ciekawy, coś takiego w filmie, co nas przyciągnie, ale też... film powinien być jeszcze o czymś, jakby to nam dało to, o czym ten film jest, czyli o pewnej takiej może emancypacji, o walce o siebie, o szukaniu też swojej tożsamości, szukaniu marzeń, a przy tym wszystkim jest oczywiście o szukaniu największego obrazu w historii Polski, czyli panoramy teatr, 115 metrów szerokości, 16 metrów wysokości, czyli bardzo trudna rzecz do zgubienia, która jednak zaginęła, no i Arek właśnie jej szuka.
1: Czy Arek był jakoś wcześniej związany z teatrami? Bo wiem, że ty trochę tak, z górami.
2: Nie był nigdy wcześniej w Tatrach. Pierwsze wyjście, które w ogóle się w jego życiu wydarzyło, udało nam się właśnie udokumentować w filmie. Też się tam pojawia. Jego reakcje, emocje oraz trudności. To jeden w ogóle z moich ulubionych fragmentów tego filmu. Więc do tej pory nie miał takich przygód.
1: Jak to jest być takim quasi-przewodnikiem, a jednocześnie reżyserem filmu?
2: No to jest trudne, bo bierze się jakąś odpowiedzialność, skoro się jakby pomaga w takim procesie, żeby on się wydarzał, a z drugiej strony na rzecz pewnego dokumentalizmu nie wolno ingerować za bardzo, prawda? Więc jest gdzieś ta granica między tym, że musisz kogoś poinstruować, jak się powinno chodzić, żeby było bezpiecznie, a z drugiej strony nie możesz komuś przychodzić i zabierać, prawda, tam buta wyżej, albo tutaj pokazywać palcem, bo będziesz w kamerze, a nie chcesz wystąpić we własnym filmie, więc chcesz jakby obserwować sytuację taką, jak się wydarza. No więc jest to jakaś taka granica. Oczywiście w momencie, jak jest trudno już bardzo, no to trzeba ingerować. Jakby na tym polega chyba to, że ktoś jest w ogóle etycznym twórcą. Tak.
1: Myślisz, że Arek po tych wszystkich dniach zdjęciowych jeszcze w Tatry wróci?
2: Ostatnio powiedział, że w życiu nie poszedł drugi raz na rysy i że w ogóle zrobił to tylko dlatego, że po prostu była taka energia wtedy i że była potrzeba, a teraz mówisz, żeby nie poszedł.
1: Powiedzmy, że robi to z plakatem rysy są spoko.
2: Rysy są w sam raz.
1: W sam raz.
2: I ty też jesteś w sam raz.
1: Rozumiem, że zmienił zdanie.
2: Tak.
1: Okej. Okay. To jeszcze odpowiedz mi na to pytanie o te osobowości artystyczne, no bo czym jednym jest robienie dokumentu, no na przykład takiego właśnie rodzinnego, wiesz, jakiejś tam sytuacji, nie wiem, gdzie bohaterami są ludzie zupełnie nowo poznani, ale też ludzie, którzy nie są artystami, ani performerami, którzy przed kamerą pewnie bardziej się stresują niż grają. Tutaj myślę, że ryzyko mogło być odwrotne, czyli artysta, który nie dość, że medialnie funkcjonuje od lat, no to też performersko no, z tą kamerą często miał zetknięcie zupełnie inne niż to domyślnie suche oko dokumentalne. Jak walczyła się ten film, żeby on się udał, żeby to była twoja wrażliwość, a nie ten stały performance, a może właśnie się otworzyłeś na to?
2: No po pierwsze jest tak, że Arka tożsamością w jakiś sposób jest ten jego pseudonim, tak? Jakby on w pewien sposób cały czas jako artysta kreuje, zwłaszcza jako artysta performer, który występuje całym sobą i tak dalej, to dla niego jakby to, jak jest odbierany, jest bardzo istotne. Dlatego też no, było dużo zaufania z jego strony, że zgodził się oddać innemu twórcy jakoś tam swój wizerunek. No i po tych pierwszych układkach, które długo, późno się wydarzyły, bo to film kręciliśmy 5 lat, a na etapie 4. roku była jakby pierwsza układka, którą zobaczył bohater, to po tej pierwszej no, mieliśmy takie 2 tygodnie ciszy i musieliśmy sobie od siebie odpocząć, a potem wrócić do rozmów. No i Arek też powiedział, że po prostu trochę myślał, że to będzie bardziej jakby portret taki właśnie tylko o sztuce. A on jest też jednak osobisty.
1: A jak to z tą matką wjeżdżasz, tak?
2: Tak. No jego mama też występuje. Oczywiście no, na każdych tych zdjęciach Arek był i w trakcie widział, tylko jeżeli my nagraliśmy 260 godzin. Ja jestem też debiutantem, prawda? Nagrywałem bardzo szeroko, jak to się mówi, no jakby dużo sytuacji, zdecydowanie za dużo. No, większość rzeczy po prostu w ogóle nie wyszła, tak? Z tych 260 godzin są 72 minuty. No to po prostu on też nie mógł wiedzieć, co finalnie zostanie wybrane. No a my potem kierowaliśmy się po prostu już tym kluczem, który był jakby wybrany, że najbardziej jakby ciągnie fabularnie, czyli właśnie historią Panoramy Teatru, no i historią relacji jakby Arka z rodzicami.
1: Koniec końców rozumiem, że film zaakceptował.
2: Tak, tak. Nawet myślę, że się mu podoba.
1: Film Arek, mama, Panorama do zobaczenia w kinach już w tym tygodniu. Ze mną jest Mikołaj Janik, czyli jego reżyser. Do rozmowy jeszcze za chwilę wracamy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną cały czas Mikołaj Janik, czyli reżyser filmu Arek Mama Panorama w dystrybucji Soul Films już w tym tygodniu, a premierę miał festiwalową na Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwalu dokumentu, który doskonale znacie, bo to właśnie jest film dokumentalny o Arku Pasożycie, jego rodzinie, ale i jego projekcie artystycznym. Film, nad którym od zaczęcia do tej premiery festiwalowej pracowałeś aż 5 lat. Film, który trwa 70 parę minut. Co się w tych 5 latach zawiera? Jak to się dzieje, że ta praca tyle trwa? No bo wiem, że tam jest i dużo chęci do pieszczenia tego dzieła, ale też dużo takich kłód do przewalenia, nie?
2: W kinie dokumentalnym jest tak, że można kręcić... Znaczy celem jest to, żeby pojawiała się emocja, tak? Albo jakiś rodzaj, nie wiem, wzruszenia, śmiechu, coś, że takiego powstało. Żebyśmy my jako widz też mogli to przecież przeżyć. I można albo próbować to wygenerować, przez to, że na przykład ja teraz z tobą rozmawiam, więc powiem coś głupiego, żebyś ty się zaśmiał.
1: Tak, poduszkę sposób... pierdziuszkę może podłożyć swojemu bohaterowi.
2: Na przykład. I to jest jakby taki rodzaj, w którym ingerujemy mocno. Na przykład najczęściej są gadające głowy. Albo można próbować robić takie kino obserwacyjne, które tak przynajmniej miałem w szkole, że jest takie trochę bardziej szlachetne. I ono polega na tym, że po prostu jesteś z kimś i czekasz, aż się wydarzy. Albo w zależności od tego, ile tam uważasz w ramach twojej etyki dokumentalnej, generujesz tę sytuację przez to, że kogoś gdzieś zabierasz, podpowiadasz, co się mogło wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc my próbowaliśmy ten film właśnie zrobić obserwacyjnie, więc przez 5 lat spotykałem się z Arkiem w różnych sytuacjach, umawialiśmy się na jakieś wyjazdy i tak dalej. I po 30 tam kilku dniach zdjęciowych powstała pierwsza układka, która miała 8 godzin. Razem z montażystką ją zmontowaliśmy. Z tych 8 potem zrobiliśmy 4, z tych 4 zrobiliśmy 2 i taki 2-godzinny film obejrzeliśmy i zobaczyliśmy, że nie działa. Więc jak on nie działa, to teraz pytanie trzeba sobie było zadać, dlaczego nie działa, czego brakuje, jakich scen, czego nam tutaj, prawda, braku, czego nie wytłumaczyliśmy i potem trzeba było tak spróbować znowu albo dobrać z tego, co już mamy w przeszłości, albo po prostu znowu zarejestrować jakieś sytuacje, w których, które uzupełnią jakby tam to czego brak. Więc tak ja pracuję i dlatego to tyle trwało. W sumie było to tak 260 godzin materiału zmontowane do 72 minut. Czyli ta selekcja jest bardzo ostra, a Monika jeszcze, która też jest debiutantką przy tym filmie, naprawdę ma taki dar, że jest nieugięta w tym, że obcina do bólu, dlatego ten film się dobrze ogląda, ponieważ jest dość dynamicznie zmontowany. A znowu mój producent Andrzej Pałka, który też jest debiutantem, to kocha komedię i uważa, że musimy zrobić film od początku, który będzie też się dało obejrzeć przez osoby, które nie jeżdżą na festiwale dokumentalne. Mhm. Tu anegdota, z Andrzejem kiedyś byłem na festiwalu, nie powiem na którym, i tam był taki mały blok filmów krótkometrażowych o treści strata. Mhm. I Andrzej powiedział, że owszem, to była strata, ale czasu.
1: A to krótkie metraże.
2: Tak, i że on nie da rady takiego kina, więc on powiedział, że musimy zrobić trochę bardziej film, który będzie taki dostępny. Więc on jest tak zmontowany i ma też jakby takie, nie wiem, no tempo. Myślę, że po prostu dobrze się go ogląda.
1: Film dokumentalny, film dosyć krótki, 72 minuty, film o sporej osobowości, o tym gadaliśmy przed chwilą. Film też, w którym już nie musisz mieć tylko własnego producenta i montażystki oglądu, bo film, który już od jakiegoś czasu, od tego lata na festiwalach pokazujesz. Jak ten film jest odbierany? Znaczy, czy to działa, to już jest coś więcej niż twoje i ekipy opinia, czy to rzeczywiście chwyta, nie wiem, w Bydgoszczy, w Warszawie, innych miastach, do których z tym filmem pojechaliście?
2: Myślę, że ciężko jest tak powiedzieć bezpośrednio, bo zawsze jestem tylko na tych pokazach, na których jestem. A

0: Obecność twórcy zawsze jednak zmienia, że to jest jakby zupełnie coś innego, ale na tych, na których
1: bywam... Byłem na pokazie filmu, na którym był twórca i cała sala wyszła. I też wyszedłem, bo to był bardzo zły film.
0: To biorąc, nie powiem, gdzie to było. Pod uwagę, tak biorąc, to myślę, że tak, że działa. W sensie, że działa, że mamy dużo dobrego feedbacku, jak jesteśmy, że po prostu... No ostatnio byłem właśnie na Ińskim Festiwalu, siedziałem przed salą, bo już nie oglądam filmów w kinie po raz tam setny, tylko czekałem i właśnie takie salwy śmiechu dochodziły zza drzwi, bardzo to ciepłe na moje serduszko kładło jakieś warstwy. I jest tak, że po prostu oprócz tego, że budzi to pewne dyskusje, to też po prostu ludzie mówią, że w jakiś sposób ten film jest w pewnym aspekcie uwalniający. I to jest bardzo ciekawe, bo i u osób, które identyfikują się z Małą Arką, i właśnie u osób, które identyfikują się z Arkiem. Pokoleniowo mówiąc, to powiedziałbym, że i milenialsi, i też również Zetki przychodzą do nas, że właśnie w jakiś sposób to jest uwalniające, ponieważ to jest film o pewnym decydowaniu się, a my jako, że żyjemy w takich czasach nadmiaru i trudności decyzji, to, to być może ten nasz film uwalnia trochę od przymusu decyzji, więc jak ktoś czuje taki problem, to powinien też przyjść i zobaczyć.
1: Film Arek, Mama Panorama zobaczycie w kinach już w tym tygodniu. Premiera oficjalna jest jutro, ale od piątku będzie on po prostu dostępny w kinach, więc warto się wybrać. A ciebie jeszcze zapytam, czy masz po tym filmie jakieś takie myśli w przyszłość idące, że coś byś zrobił inaczej, coś czego już po tych 5 latach odkręcić się nie da, a że to twój debiut, no to takie rzeczy budujące na początek kariery, której oczywiście życzę powodzenia.
0: Myślę, że to jest taka myśl, że jednak dobrze mieć finansowanie przed, zanim się zacznie robić film dokumentalny, bo potem jest dość trudno.
1: Mikołaj Janik, reżyser filmu. Arek, Mama, Panorama był za mną. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.

Overmono i After the Rain, dzisiaj raczej taka Before the Rain atmosfera. Atmosfera też za chwilę nieco bardziej skupiona, bo już za moment serwis informacyjny, ale wcześniej Genesis Owusu i Most Normal American Voter.

0: W pół do piątej ze mną Damian Broszko.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Smutna wiadomość dotarła do nas z polskiej kultury. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, wybitny aktor teatralny, kinowy i radiowy. Pierwsi poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą dzisiaj do Polski. MSZ zostawia też zespół, aby nadzorował dalsze ewakuacje. A na koniec paliwa, które poszły dzisiaj troszeczkę w dół.
1: Wiadomości.
2: Smutna wiadomość ze świata polskiej kultury. Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Jan Frycz, miał 72 lata. Informację o śmierci aktora przekazał Teatr Narodowy w Warszawie. Jak czytamy w wiadomości, do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do Orestei w reżyserii Luka Persewala. Za swoją ostatnią rolę na narodowej scenie, króla w przedstawieniu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty, otrzymał Jan Frycz w maju nagrodę aktorską na 66. Kaliskich spotkaniach teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Jan Frycz pochodził z Krakowa i przez większość swojego życia i kariery był związany właśnie z tym miastem. Był trzykrotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za pornografię, pręgi oraz 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Serce młodszej publiki mógł zdobyć rolą Daria, gangstera starej daty w serialu Ślepnąc od świateł.
3: Ja przyjeżdżam się przywitać, pokazać po 8 latach. Dzwonienie po 30 to jest niekulturalne.
2: Jak podał Teatr Narodowy, artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. 22 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci do Polski. Lekarze węgierscy analizują stan pozostałych rannych. Dwie osoby mają szansę dołączyć do dzisiejszego transportu, ale to wszystko ocenią właśnie węgierscy medycy. Na Węgrzech zostanie polski zespół, aby zająć się dalszą ewakuacją.
4: Członek zespołu humanitarno-medycznego zostaje tutaj na miejscu, razem z też dodatkowym składem konsulów, którzy zostali zadysponowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zadaniem zespołu będzie zaplanowanie i skoordynowanie ewakuacji transportów medycznych kolejnych osób, które będą wypisywane i kwalifikowane przez węgierskich lekarzy jako te osoby, które możemy bezpiecznie transportować do Polski.
2: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Równolegle trwają procedury konsularne związane z ofiarami śmiertelnymi katastrofy. Prowadzona jest identyfikacja ciała i wystawiane są akty zgonu.
4: Uruchomiona została procedura konsularna. Zarówno wystawianie aktów zgonów trwa obecnie, jak również identyfikacja pozostałych ciał i ten transport konsulat będzie koordynował. I jesteśmy w kontakcie zarówno z placówką, z ambasadą w Budapeszcie, która koordynuje tę sprawę, ale też w kontakcie z wojewodą podkarpacką i władzami lokalnymi, bo też są potrzebne odpowiednie zgody na transport.
2: Węgierskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że ta procedura zostanie przeprowadzona jak najszybciej to możliwe. Od dziś znów funkcjonuje program CPN. O szczegółach Marcel Schneider.
5: Paliwo znów jest tańsze. W niektórych przypadkach kierowcy zapłacą nawet o złotówkę mniej za litr. Od północy ponownie obowiązują ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Druga odsłona programu CPN potrwa do końca wakacji i jak poinformował Donald Tusk, ma to kosztować budżet państwa około 500 mln zł.
6: Wprowadzamy pakiet CPN na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
5: Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Wszystkie stacje paliw są zobowiązane do przestrzegania ustalonych limitów i stosowania cen nie wyższych niż określona cena maksymalna.
2: Ponad 2 miliardy dolarów. Tyle zarobił najnowszy Spider-Man New Brand Day. Tym samym zapisał się w historii, dołączając jako 8. film, który zarobił co najmniej 2 miliardy dolarów. Jest też drugim najszybszym filmem, który pokonał te granice. Aby osiągnąć ten wynik, nowy pająk potrzebował 19 dni.
1: Korki.
0: Warszawa zatkana trochę w centrum. Oczywiście poza tym postoicie dłużej w okolicy metra Wilanowska, na Wisłostradzie, zwłaszcza jadąc na północ, na trasie S8 w rejonie mostu to w stronę Bielan i w rejonie skrzyżowania z Prymasa Tysiąclecia to po stronie bielańskiej, z kolei jadąc w stronę Targówka. Zatkana też ulica Chynka tam przy skrzyżowaniu z Aleją Krakowską i rejon Ronda Zesłańców Syberyjskich.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj jeszcze ciepło, ale uwaga, bo może w Warszawie lunąć, a nawet według prognoz ma lunąć i to już od 19.20. Opad na noc zapowiadany bardzo duży, 9 milimetrów, centymetrów, 9 milimetrów chyba się podaje. W Warszawie przez jedną godzinę, a takich godzin ma być nawet 10. Jutro w związku z tym trochę chłodniej, chociaż odczuwalna temperatura w ciągu dnia to około 16 stopni, więc cały czas tak raczej na letnią kurtkę niż coś grubszego.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Poleciłem już najnowszy odcinek podcastu i audycji Chodź na dwór. Polecam go raz jeszcze, bo naprawdę warto posłuchać rozmowy z chłopakami ze Swords Athletic, którzy przebiegli 500-kilometrowy bieg między Los Angeles a Las Vegas, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze podcasty, bo oczywiście nad tymi pracujemy dla Was tak samo jak nad radiem. W zasadzie codziennie, między innymi nowe odcinki w audycji On The Streets, która przez sierpień ma wolne, a mimo to posłuchać jej można. W najnowszym odcinku Suwak rozmawia z Pawłem Tarasiewiczem, czyli twórcą kina Amondo, niezależnego kina, ale też baru w Warszawie przy Żurawiej, jeżeli dobrze pamiętam. Poza tym, że kino to jeszcze deskorolka, snowboard i ziomki, tak to jak u Suwaka zazwyczaj bywa, tak jest i w tym odcinku podcastu On The Streets. Poza tym nowe odcinki również w Kampusie Nauka, czyli naszym podcastowym wydaniu audycji Kampus Główny. Tutaj 3 razy w tygodniu publikujemy dla Was naukowe rozmowy, między innymi rozmowę o tym, co między słowami, czyli rozmowę Marty Boroń z doktorą Martą Witkowską, która bada to, jak w języku potrafimy przekazywać to, czego wcale byśmy przekazać nie chcieli, a co inni mogą odczytać. I to nie chodzi może o takie jakieś manipulacyjne sytuacje, tylko o te sytuacje, kiedy na przykład jest nam przykro i jak rozpoznać to u kogoś bliskiego. To w Kampusie Nauka, poza tym nowe odcinki też w Normalnie o tej porze. Tam posłuchacie o Big Festiwalowskim. Jeżeli ominęliście ten festiwal, to możecie posłuchać o tym, czemu warto wybrać się na niego za rok. No i w szeregu audycji muzycznych, chociażby w imieniu ojca i syna. Już 42 odcinek audycji Rafała Bryndala i Tymka Bryndala, którzy co niedziela przychodzą do kampusa powymieniać się anegdotami i popuszczać sobie, ale i Wam kawał dobrej muzyki. Wszystko znajdziecie na naszej stronie, tam najprościej, ale też na ulubionych serwisach streamingowych. Jesteśmy, zdaje się, po prostu wszędzie.

Coraz bliżej godzina 17, a to w Radiu Campus oznacza jedno, że już za moment alternator. A to znaczy, że ja muszę tutaj prowadzącym alternatora zwolnić miejsce. Bartosz Perguł, więc się żegna, pozdrowa i dobrego wieczora.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Do 19 to wy ustawiacie naszą playlistę. My posłusznie wykonujemy. Może nie rozkazy, ale prośby i spełniamy wasze życzenia wyrażone głosami właśnie. Za chwilę usłyszymy numer 2, to jest numer 1 i każdy z tych kawałków współtworzy parę. Spośród pary wybieramy ten jeden kawałek, który powinien pojawić się w całości w kampusie bez naszego przeszkadzania nawijania.

0: I pyk, wiemy już, na co głosujemy na starcie. Teraz wystarczy wykręcić numery potrzebne do głosowania. 228-27-7205 to numer telefonu do studia. Można także wysłać SMS lub wiadomość na WhatsAppie.
1: I zakładam ogród, patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem.
0: 886-971-971 za te wiadomości. Nie płacicie jakoś więcej niż za jakieś super turbo premium SMS-y? Nie, tak jak do znajomych, 1-2, coś można dopisać, można także złożyć propozycję, czym moglibyśmy jeszcze playlistę Radia Campus wypełnić. Już są takie pomysły. Ja tylko się kłaniam. Piotr Topoliński, zapraszam do 19:00. Tu Campus.

0: 228-2772-05. Tutaj piszemy SMS-y lub WhatsApp 228-2772-05 na końcu. No to dzwonimy. Nie wiem, czy czegoś nie pokręciłem. To jeszcze raz. 886-971-971. Tutaj piszemy i głosujemy i widzę, że pierwszy już głos i pozdrowienia są jeszcze w poprzedniej parze i pyk. No i tak, co my tutaj jeszcze możemy zaproponować? Tak, nie brakuje wiadomości od Was wysyłanych poza konkursowo. Będziemy przynajmniej część tych próśb spełniali. Czemu nie? Halo?
1: Nie, kampus?
0: Siemanko, no tu kampus, a kto tam?
1: No, Dora, bo ja się pytam, tutaj Piotrek, wracam z działki i ja bym zagłosował na jedynkę.
0: No to pyk, zagłosowane. A z kim z działki wracasz?
1: Z moim bratem i tatą.
0: Ale fajnie, czy pogoda wam dopisała?
1: Dopisała, jak właśnie już byliśmy na drive w McDonaldzie, bo to już zaczęło padać idealnie też.
0: No to pyk, wracacie i wtedy pada i można w korkach stać, czekać.
1: Tak.
0: Odpoczywajcie w takim razie. Pozdrowienia dla ciebie i całej rodziny.
1: Tak.
0: Pozdro.
1: Dziękuję. To do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pa, cześć. 886-971-971. Nasz słuchacz zadzwonił też przez WhatsApp. Da się tak? Nowe technologie? Śmiało. Proszę. Bonobo, serduszko. Niepotrzebna druga propozycja. Tak pisze Mateusz. Siemanko. 886-971-971. Tutaj jest też głos na dwójkę, czyli Jungle. Również mocną reprezentację słuchaczy w tym momencie przy radiu trzyma. Bardzo dobrze. W pierwszej parze z Bowską wygrał Mata.

młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, no sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na na na na na na.

0: Mówić nie będzie, ale może zaśpiewać. Sophie Cole z numerem Dramy.
1: Nie chcę mówić już.
0: Teraz fragment. A za chwilę pozwolimy mówić i śpiewać, jeśli głosów będzie więcej niż przy numerze drugim.

To nie jest tak, że się nie można dobić do studia. Śmiało 228-277-205 albo 886-971-971. Już są pierwsze wiadomości. Ktoś też napisał, że na numer 3 chciałby zagłosować. Ha, ha, nie. Ale można zaproponować kawałek jakiś pozakonkursowy i możemy potraktować tenże jako taki wypełniacz. Coś w zamian. Bez dram, więc dwójka. Tak też można zagłosować, jeśli ktoś dram nie lubi, to albo na dwójkę, a może właśnie potrzebna jest jakaś drama przy poniedziałku, albo drum and bassy. To też proszę bardzo. 228-277-205 i 886-971-971 na końcu. 21 minut mamy po 17 i to sprawdźmy, co przed chwilą. Proponowaliśmy dwie rzeczy, takie do wyluzowania, spokojniejsze produkcje zagraniczne, elektroniczne, no i tej elektroniki na pewno dziś nie zabraknie.

0: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Damian Bruszko, 17.30.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Ogromna strata dla polskiej kultury. Nie żyje Jan Frycz, miał 72 lata. Był trzykrotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za pornografię, pręgi oraz 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy. A dalej będzie o prokuraturze, która wprowadzi już śledztwo w po tragedii na Węgrzech, gdzie w wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Na koniec sport. Iga Świątek właśnie gra o następną rundę w turnieju w Cincinnati z Greczynką Marią Sakkari. Na razie mamy pierwszy set, a w nim 3-2 w gemach dla Greczynki. Ale dziś będzie można zobaczyć jeszcze w tym turnieju dwie Polki, które z pewnością nie będą miały łatwiej przeprawy.
5: Wiadomości.
4: Dziś polska kultura wspomina Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł mając 72 lata. Jak podaje Teatr Narodowy w Warszawie, do ostatnich chwil był on związany aktywnie zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do Orestei w reżyserii Luca Percevala. Za swoją ostatnią rolę na narodowej scenie króla w przedstawieniu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty otrzymał w maju nagrodę aktorską na 66. kaliskich spotkaniach teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Był trzykrotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za pornografię, pręgi oraz 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, ale Jan Frycz serca młodszej publiczności mógł zdobyć rolą Daria, gangstera starej daty w serialu Ślepnąc od świateł.
6: On pracował nad każdą postacią, po prostu chciał zrobić jak najlepiej swoją pracę i bardzo często on tą swoją pracą podnosił daną produkcję wyżej o kilka oczek. Że człowiek tak mówi, no dobrze, no ten scenariusz jest taki sobie, ale to, co pan Jan tam zagrał, mistrzostwo świata.
4: Mówił w TVP Info Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie. Jan Frycz pochodził z Krakowa i przez większość swojego życia i kariery był związany właśnie z tym miastem. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo po tragedii na Węgrzech, gdzie polski autokar miał wypadek. Zginęło 12 osób, 47 zostało rannych.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski. Wycieczkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne z Rymanowa-Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej w powiecie jasielskim.
4: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Prokuratura wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy,
7: w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, także protokołów oględzin otwarcia i oględzin zwłok pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
4: Prokuratura czeka na dokumentację ze strony węgierskiej. Jak zaznacza prokurator generalny Waldemar Żurek, śledztwo jest traktowane priorytetowo i z najwyższą starannością procesową.
5: Sportowy kampus.
4: Iga Świątek po wywalczeniu w Toronto tytułu nie miała za wiele wolnego, bo już po 4 dniach przystąpiła do zmagań w Cincinnati, gdzie broni tytułu. Wygrała już pierwszy swój mecz z Kolumbijką Emilianą Arango. Teraz o awans walczy z Greczynką Marią Sakkari. Na ten moment Świątek przegrywa w gemach 3-2, ale to dopiero w gemach. Jest pierwszy set. Na razie nic złego się na pewno nie dzieje. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale jeszcze dzisiaj możemy kibicować o 18.30 Magdalenie Frank, która zmierzy się z drugą rakietą w światowym rankingu Eleną Rybakiną. O tej samej godzinie swoje spotkanie rozegra Maja Chwalińska, która zagra z Dianą Schneider. To będzie ich pierwsze spotkanie po półfinale Roland Garros, w którym to Maja wygrała 2-0.
8: Damian Broszko trzyma rękę na pulsie, kolejny serwis za niecałą godzinę, a jeśli ktoś będzie podglądał lub teraz ogląda mecz, może dalej relacjonować.

Marcin podpuścił nas do tego, byśmy grali zespół Arctic Monkeys. Mnie drugi raz nie trzeba było przekonywać. Za 17 minut będzie 18.

0: 228 27 72 05, albo SMS-o, WhatsAppy 886-971-971. Zachęcam do wysyłania propozycji. Jarek na przykład zrobił, chciałem powiedzieć wrzutkę, ale to byłoby bardzo nieeleganckie. Nie, zaproponował, podsunął pomysł, byśmy zagrali numer pana Rała.
1: Daj kaj, gagiro, czekaj, arahende, ciki, ciki, kseki, no, maci, susi, maci, moto,

0: płacą. Michał Wojtek, Fistach,
1: Chodzie,
0: Syperian i Gaba Kościuk.
1: Inne słowo rymujące się z poprzednim. Spokojnie mała, ja nie mam fanek, mam tylko fanów. No może mama, dobra kłamałem, może mam paru jak u Williama, o co ten hałas, trzymam koło.
0: Tytuł tego numeru to Sielina.
1: Dorosłość jak zima znów przyszła.
0: Nie warto szczędzić liny, lepiej zadzwonić 228-27-7205 i powiedzieć, na co oddaje się swój głos w alternatorze w Radiu Campus.
1: 111 rozjechań i 235 wykolejeń.
0: Kto jednak woli ślinę oszczędzać, bo na przykład później ma ważne rozmowy, no to można pisać 886-971-971 i takich wiadomości wysyłanych, pisanych dzisiaj nie brakuje. Mateusz na przykład nas pozdrawia i my jego. Jest tutaj wiadomość od Marcina, jest wiadomość od Oli, siemanko. 886-971-971, jak widać ten numer dzisiaj jest rozchwytywany, co mnie niezwykle cieszy. Cieszy mnie również wynik głosowania sprzed chwili. Nie żebym faworyzował któryś kawałek, ale wasza walka muzyczna była niezwykle zacięta, niemal do ostatniej chwili. Disclosure czy The Prodigy czy Disclosure, mamy wynik.
2: Radio Campus.

0: sztosy.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

0: Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć w broszurze.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
2: Jan Tajmer i Włodzimierz Szaranowicz zapewnili nam lekcję aerobiku równo 18. To my teraz, nie zapominając o tych ruchach i o aerobiku, wytyczać będziemy kolejne kółka sztosów w tym kole.

Missy Elliott, Get Your Freak On. Który z tych numerów powinien pojawić się na 97.1 FM i na Radio Campus FM? Decydujcie.

Za moment pierwsze konkursy w Alternatorze, ale sprawdźmy jeszcze, kto w swoim pojedynku okazał się lepszy. Posłuchajcie tego. Do 19 to wy wybieracie, co gramy na 97.1. Tu Radio Campus i Alternator.

Niewinny, tam można by jeszcze dogrzmić. Choć nikt nie robi tego tak dobrze jak Pablo Pavo. I nikt tak nie gra jak Ludziki.

0: Stilo. Kosma Król i Kania Stilo.
1: Czas ciągle na filu, błądzę po nilu, opcji na własny sound.
2: Po to słuchałem, odkąd skumałem, że nie mam talentu, stromałem. No ale to parę nawyków, co daje mi reakcje ludzików, gdy mówią aje. Gdy mówi frajer, widzę, bo mówi, a plecie baje. Widzę, bo ludzi bierze w leciowian, siedzę hałupie.
0: 886 9719.

0: dajemy do bitu się.
1: Pewne jest jedno, za kilka minut polski numer pojawi się na 97.1 FM, a który, czy będzie to Pablo Paweł z Ludzikami, czy Kosma Król z Kanią, decyzja należy do Was. Do Was też należy możliwość wygrania konkursu. Możecie go również przegrać. Można nic nie robić, ale można się wsłuchać. W kawałek, który został przez nas sprytnie odwrócony, trzeba będzie na Instagramie Radio Campus, nazywamy się na Insta po prostu Radio Campus, napisać, kto wykonuje ten numer w wersji nieodwróconej, jak on się nazywa. Wykonawca, tytuł, wysyłacie to na Insta. Do pierwszej osoby się odezwę, a do wygrania tradycyjnie radiowy kubas. No to co, kubki w ręce mojej, za chwilę będę nimi ładnie rzucał, ale najpierw słuchamy, a wy odpowiadacie.
2: Radio Campus.
1: No i pyk, Instagram Radio Campus. Kto wykonuje ten numer, jak on się nazywa, za chwilę będzie wszystko jasne.

0: Radio Campus.
1: Stylo G, Jacob Plant i Bike and Jean. Kubek znalazł nową właścicielkę. 15 minut po 18. Kolejne konkursy w drodze, ale zanim to posłuchajmy muzyki.

a to Franklin. Za dobrze, by zapomnieć. 886 971 971.

Dostaliśmy na WhatsAppie fotę z rowerowej trasy. Zastanawiam się, to albo jeszcze sprzed godziny, albo z miejsca, w którym chmury się nie zbierają. Nie są to na pewno okolice Powiśla, Wisłostrady, Wybrzeża Wisły, bo tutaj chmury, będzie deszcz, co mnie cieszy. Ale tak, parasolka gotowa do pogody, przygotowany jestem. A kto na rowerze, może niech gdzieś zmyknie pod dach. Mamy 17 minut po 18. Kilka minut temu zadaliśmy pytanie, czy będziemy śpiewali po polsku i będą to robili nieco bardziej doświadczeni gracze, czy ci, którzy talentem nie ujmują, ujmują, ale nie brakuje im talentu w porównaniu z tymi doświadczonymi, ale no właśnie, są nieco młodsi metrykalnie. O, tak tylko powiem, wygrywają ci doświadczeni i ci ujmujący, czyli Pablo Pavo i Ludziki.

0: Klasyki za chwilę na 97.1 FM. Decydujmy SMS-ami, telefonami i Instagramami. Czemu by nie? Stan na przykład głosuje na jedynkę. Siemanko. 228-277-205 to numer do studia kampusa. Pyk, ale można zadzwonić. Niekoniecznie tutaj wysyłać nam SMS-y pod numer. Tylko wystarczy się wydzwonić 228-277-205 i oddać głos swój na naszą antenę na kilka chwil, by powiedzieć co i jak. Za kilka chwil wiadomości Radio Campus, wcześniej jednak, zanim będziemy grali klasyków, będziemy nieco remiksowali. No ale dobra, może jeszcze telefon teraz, halo?
1: Cześć, cześć. Michał z tej strony.
0: Siemanko, Michał.
1: Wybieram dwójeczkę.
0: Tak jest.
1: I standard, chciałbym pozdrowić Franie Demon.
0: Poszło. Franiu, Michale, dzięki za telefon i wysyłamy pozdrowienia. Na razie, cześć. 228-277-205. Jakie to proste.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama.
3: 18.30, Damian Broszko.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Zatrzymane 4 osoby podejrzane o wywołanie pożaru w 10 różnych miejscach na terenie Županii Zadarskiej. W ręce policji trafiła również 33-letnia Polka. Już niedługo, bo wieczorem, pierwsi poszkodowani z wypadku autokaru polskiego na Węgrzech trafią do naszego kraju. Powrót CPN do końca sierpnia, obniżki na stacjach paliw, to za sprawą niższego VAT-u i cen maksymalnych.
4: Sportowy Campus.
3: Ale tym razem zacznijmy od końca, bo Iga Świątek walczy o awans do 1/8 finału w Cincinnati, gdzie broni tytułu. Polka rywalizuje z Greczynką Marią Sakkari i to na razie Greczynka prowadzi 1-0 w setach, ale Polka wraca do gry. Aktualnie jest 4-1 w gemach w drugim secie i właśnie walczy o przełamanie Świątek. A już za chwilę ruszają mecze dwóch innych Polek, Magdalena Frank, która zmierzy się z drugą tenisistką w światowym rankingu Eleną Rybakiną. Swoje spotkanie rozegra także Maja Chwalińska, która zagra z Dianą Schneider. To będzie ich pierwsze spotkanie po półfinałowym Roland Garros, w którym to Maja wygrała 2-0. Policja z chorwackiego Zadaru zatrzymała 4 osoby, 3 Chorwatów i Polkę, podejrzane o wywołanie pożarów w 10 różnych miejscach na terenie Županii Zadarskiej. Akcję przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w dniach 14 i 15 sierpnia w 10 lokalizacjach na terenie Zadaru oraz w szerszym obszarze Županii Zadarskiej. Na polecenie Sądu Okręgowego w Zadarze przeprowadzono przeszukania domów, innych pomieszczeń oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli karabin półautomatyczny i 44 sztuki amunicji, a także pistolet i kilka urządzeń mobilnych. Pierwsi poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą dziś do Polski.
5: 22 pacjentów poszkodowanych zostanie zabranych dzisiaj wieczorem specjalnym samolotem do Warszawy. Samolot będzie miał międzylądowanie w Rzeszowie, ponieważ grupa poszkodowanych jest z województwa podkarpackiego. Pacjenci ci zostaną przejęci przez służby medyczne i służby pani wojewody podkarpackiej w Rzeszowie.
3: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. 18 pacjentów zostaje w szpitalach na Węgrzech.
6: Planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni. 3 z tych pacjentów jest w stanie bardzo poważnym, ciężkim, co kompletnie, że tak powiem, nie jest możliwy ich transport w chwili obecnej. Kolejnych 2 pacjentów jest w stanie poważnym.
3: Przekazał Michał Hampel, zastępca szefa pomocy humanitarno-medycznej przy MSZ. Lekarze węgierscy przeprowadzają badania w sprawie reszty poszkodowanych, aby ustalić ich stan zdrowia i w konsekwencji gotowość do powrotu do kraju. Prócz ewakuacji poszkodowanych trwa także śledztwo prokuratury okręgowej w Krośnie. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli dokumentację w siedzibach firm organizujących przyjazd pielgrzymów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Do końca wakacji paliwa na stacjach benzynowych będą tańsze. To za sprawą niższego podatku i ceny maksymalnej.
7: Wprowadzamy pakiet CPN na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stację paliw do stosowania maksymalnej ceny.
3: Mówił minister energii Miłosz Motyka, który przez 2 najbliższe tygodnie będzie ustalał właśnie maksymalne. maksymalną cenę. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii, dzisiaj na stacjach widzieliśmy takie ceny. 95 nie więcej niż 6,41, a diesel nie więcej niż 7,37. Jutro ceny pozostaną bez zmian. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii, jak poinformował Donald Tusk, cała obniżka ma kosztować budżet państwa około 0,5 miliarda złotych, a obwieszczenia ministra energii można sprawdzać w Dzienniku Ustaw.

tu również będzie piękny głos. W produkcji DJ-a Ducha. Coraz bliżej

to wokal Renaty Lewandowskiej. Jeśli chcecie usłyszeć ten numer na zakończenie Alternatora w poniedziałek, to 228-277-205. Zachęcam do dzwonienia. Można też wysłać wiadomość pisemnie 886-971-971. SMS-y i WhatsAppy śmiało.

0: Radio Campus.
1: No i pyk, widzę, że telefon dzwoni, no to odbierzmy. Siema.
2: Cześć, cześć.
1: Cześć, kto dzwoni?
2: Hejka. Poprosimy dwójeczkę.
1: Heja. No i słyszę, że nie dzwonisz sama. Kto do nas dzwoni? Kogo będziemy pozdrawiali?
2: Ewa i Basia.
1: Hej Ewo, hej Basio. No i jak mija poniedziałek?
2: No, wracamy właśnie z warmi i stoimy w pięknym korekcie.
1: No cóż, to pozdrawiam was i wszystkich, którzy dziękujemy tam razem bardzo z wami na trasie z Warmii, bo pewnie w niejednym samochodzie Campus gra. Mam nadzieję,
2: pozdrawiamy,
1: że
2: wszystkich współtowarzyszy z Idoli.
1: Mam nadzieję, że podczas czasu spędzonego na Warmii było słonecznie, miło, przyjemnie.
2: Zdecydowanie.
1: No to teraz można stać w korku, w deszczu. Ale niech to szybko nimi minie. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki, pa.
1: Dzięki za telefon. Pa. Za 18:19, no dobra, zróbmy konkurs i zagrajmy coś. 886-971-971 SMS-owo. Tym razem przyda się nam ten numer. Za chwilę usłyszycie kawałek znany wam z Campusa, ale w wersji takiej pozbawionej słów. O, trzeba będzie wysłać w wiadomości wykonawcę i tytuł numeru, który próbowaliśmy tak nieco wokalowo, jeśli można tak powiedzieć, ukryć, skryć. Proszę bardzo.

0: Motyw jest znany, zatem tylko podpowiem, chodzi o polski rap. W którym pojawi się ten motyw? 886-971-971.
1: Same sztosy.
0: I pyk, w SMS-ie jeszcze pozdrowienie dla Daniela. I czytam w wiadomości, w drodze z mężem do domu pozdrawiamy i oddajemy głos na jedynkę. No i poszły pozdrowienia. Siema, siema, siema. Ezra Collective, dla was i dla...

0: To dwa sławy, jakby co. Ten numer błyskawicznie rozpoznała Asia. Do niej leci kubek. Gratuluję. I dziękuję za ostatnie dwie spędzone razem godziny, za wszystkie głosy, telefony, które tutaj wpadały i przez antenę nam się przewijały, za propozycje muzyczne, które wpadały na skrzynkę SMS-ową, WhatsAppową, Instagramową. No i dojechaliśmy, bo już za niecałe 9 minut będzie 19. Po 7 na antenie Radia Campus tradycyjnie rytmy, nie algorytmy, wśród nich Wiley i Tropical Soldiers in Paradise, a także Cats and Dogs. Zachęcam do pozostania z nami na 97.1 FM i na Radio Campus FM, a na naszej stronie poza playlistą także podcasty i wiele, wiele więcej. Po 21.00 dzisiaj Fuchs on Tour i audycja, w której Szymon Fuchs podsumowuje festiwale w Polsce i za granicą. Dzisiaj właśnie odcinek zagraniczny. Szymon wrócił z Szigetu, z Węgier, więc będzie okazja do tego, by podzielić się muzycznymi wrażeniami. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Alternator wraca jutro między 17 a 19.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Tu Campus. 97,1 FM.

0: Campus. 97,1 FM.
1: To jest powtórka. Jaja w kuchni.
2: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, która od prawie 10 lat przepytuje ludzi z gastronomii różnej, przede wszystkim gastronomii warszawskiej, jak to jest gotować, karmić, prowadzić biznes gastronomiczny, robić do tego szum w internecie, czy warto współpracować z influencerami, czy raczej lepiej pójść po stare, sprawdzone historie pod tytułem PR i pojawić się w magazynie Zwierciadło albo zaprosić Macieja Nowaka. O tym wszystkim rozmawiamy i pytamy naszych gości. Ale świat się zmienia i goście się zmieniają, dorastają nowe pokolenia i też trzeba zaglądać na to, co się dzieje poza Warszawą. Widzieliśmy w zeszłym tygodniu, co się stało poza Warszawą, w jakiejś dziwnej sali w Krakowie. Michelin zrobiło swoją galę, zaprosili tam gościa, który w rejestrach światopoglądowych jest dokładnie tam, gdzie nasz miłościwie panujący prezydent i dokładnie tak samo mówi po angielsku. Co za przypadek! I moi drodzy, wyszło to jak wyszło. Polecam bardzo serdecznie obejrzeć całą tę retransmisję, bo jest to kupa radości i kupa śmiechu z tego, jak wyglądają eventy, które poprowadzi niekompetentna osoba i niczego się wcześniej nie przepróbuje. Następnym razem możecie zrobić to lepiej, na przykład w Warszawie, moi drodzy. A dzisiaj wyjeżdżamy poza Warszawę, wyjeżdżamy na południe, południowy wschód, w okolice miejscowości Mielec, tam są Podleszany i tam jest Daniel Budzik i on robi pizzę. Dobry wieczór.
3: Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Bardzo się cieszę, że udało ci się pojawić. Tak w zasadzie jak się zapraszałem, nie zastanowiłem się nad tym, czy ty będziesz musiał zamknąć swój biznes, żeby przyjechać tutaj.
3: Wiesz co, no w poniedziałki, wtorki teoretycznie praktycznie mamy wolne, także okay. Nie było z tym problemu, żeby dzisiaj się zjawić.
2: Właśnie dlatego audycja dla gastronomii i o gastronomii jest w poniedziałki.
3: No, najlepszy chyba to jest.
2: Ale kiedyś była w soboty i nie działało to.
3: Nie, to może
2: kompletnie
3: być
2: nikt
3: temat.
2: Nie mógł przyjść. No.
3: Tak, ciężki temat, jeśli chodzi o weekendy w gastronomii, bo wtedy nie ma nic innego, tylko swój świat.
2: Swój świat. No i dobrze, powiedz mi na początek, w którym roku założyłeś tę pizzerię?
3: Wiesz co, no to już teraz będzie leciał dla mnie trzeci rok tego, odkąd to zacząłem. Mhm. Więc no myślę, że już mogę coś na ten temat powiedzieć z działaniem swojego biznesu. A w gastronomii to siedzę już od 15 roku życia, no.
2: Czyli co, od 3 lat?
3: No nie, w gastronomii siedzę długo, ale na swoim siedzę jeszcze ci rok.
2: Okej, okay, słuchaj, no to jest w ogóle całkiem zabawne, że ty jesteś jedną z tych osób, które opowiadają o prowadzeniu gastronomii w social mediach, bo to jest też bardzo fajny segment tego typu filmów, żeby pokazywać ludziom, którzy nie mają o tym pojęcia, że to nie jest tak, że jak ktoś fajnie pomiesza fix do gyrosa z kurczakiem i rzuci to na ryż, to już powinien otwierać grecką knajpę.
3: Nie, totalnie nie. To jest... Powiem ci, że to nie jest takie łatwe, jak się wydaje z boku. Mhm. Fajnie w to wejść, w te buty, zobaczyć to, poczuć to, czy to jest dla ciebie w ogóle. Mhm. Bo jak to nie jest dla ciebie, nie rób tego.
2: No, pewnie, że tak. I dla wszystkich, którzy potrzebują literatury, jest taka książka Gastrobanda, która ma już blisko 10 lat i cały czas jest aktualna. Naprawdę, jeżeli masz skup palet i twoja żona się nudzi, to nie otwieraj jej restauracji. Butik z torebkami. Nie wiem, kurczę, sklep internetowy z Labubu, bo już można 100 kg Labubu kupić, gdzieś to opierdzielić, nie wiem, na wschodzie. Ale nie wchodźcie, moi drodzy, w gastronomię, bo to jest dla szaleńców. Jesteś szaleńcem?
3: Znaczy, no to jest dla ludzi po prostu kreatywnych, ciekawych. Ja takich nazywam.
2: Ładnie to zabrzmiało. To jest pomieszanie niepoczytalności z ADHD i odrobiną szczęścia, jeśli pójdzie.
3: Tak, no i kreatywność przede wszystkim mi się wydaje. Kreatywność to jest taką podstawą w gastronomii, jeśli chcesz troszkę... takiego.
2: Bardzo mi się podobało, jak cię zapytałem, jak masz na nazwisko, czy masz na nazwisko Budzik i nazwałeś swoją pizzerię Budzik Pizza i pięknie to wytłumaczyłeś, że wszyscy robią Verona, Trattoria, coś. Tak.
3: Wszyscy lecą, wiesz, w miarę te same klimaty, tak. A ja taki, no wiesz, no nie jestem troszkę normalny za bardzo, czasami jestem spoza ram tak zwanych i stwierdziłem, że a, no co, no dam sobie Budzik Pizza, no nie, czemu nie, kto mi zabroni, nazwać możesz firmę jak chcesz.
2: Dokładnie. Ja też kiedyś nazwałem firmę w specyficzny sposób, z wykrzyknikiem i potem się zaczęło. Moi drodzy, będziemy dzisiaj grali muzykę z lat 90., bo ja wtedy jako nastolatek tej muzyki słuchałem i ona świetnie oddaje to, że spadł deszcz w Warszawie. Czyli warszawski deszcz w utworze Warszawski deszcz.

0: pada warszawski deszcz.
1: Ciągle pada.
2: To jest powtórka. Jaja w kuchni.
3: Piękna sprawa jest taka. Ja się nie słyszę. Dzisiaj Marcel uczy się realizować. Ja nie wiem, ja się nie słyszę. Nie wiem, czy jestem na antenie, czy nie jestem na antenie. Jestem na antenie? No to świetnie, moi drodzy, jestem na antenie, więc powiem wam, że ta płyta wyszła w roku 99. Byłem wtedy z kuzynem, tatą i wujkiem na nartach w Czechach i jedliśmy smażony ser i słuchaliśmy warszawskiego deszczu. Piękne wspomnienie. A teraz wtedy obchodzi 50. urodziny i będą się odbywały w Ciechocinku. Piękna sprawa. Daniel Budzik jest ze mną w studiu. Człowiek, który stworzył Budzik Pizza. No i teraz tak, jesteś człowiekiem, który do mnie trafił przez twoje filmiki na Instagramie. Masz te filmiki też na TikToku. Mówisz o tym, jak robisz te pizze, ale widać, że to jest też troszeczkę content humorystyczny.
4: Znaczy, no tak, no ja lubię poświrować troszkę przed kamerą. Lubię być takim, no sobą, no bo mi się wydaje, że wiesz, bycie sobą i bycie naturalnym przed kamerą jest rzeczą wręcz normalną, którą ludzie chcą oglądać, a nie udawanie kogoś, kim się nie jest. Wiesz, będziesz miał hejterów, będziesz miał też swoich ulubieńców, będą cię lubić, nie będą cię lubić.
3: Pierwsze hejty, jakie widziałem u ciebie, dotyczyły twojej fryzury.
4: Tak, grzyba, no. Znaczy ja tę fryzurę bardzo lubię, nie wiem, co ludzie mają do niej, no nie?
3: No właśnie, ale to jest w ogóle, to jest najdurniejsza rzecz, jaką można zrobić, żeby się przyczepić do tego, jak ktoś ma włosy, no.
4: No nie wiem, to, no. To jest... tak jakbym tobie teraz powiedział, że mi się nie podoba, że masz włosy do góry, weź je w bok.
3: W bok? Nie, bo głupio bym wyglądał.
4: No ale ja mam, wiesz, no ja mam grzyba na głowie, jest bardzo w porządku. Ja się w tym bardzo komfortowo czuję nawet wręcz.
3: Widzisz, ale teraz jak masz słuchawki, to nie widać, że to grzyb.
4: Ale powiem ci, że wiesz, jaka ta fryzura jest wygodna, jeśli chodzi o pielęgnację. Bo ty się tylko myjesz, przeszesz włosy, idziesz spać. Mhm. Nie musisz, wiesz, żel, spray, wiesz,

0: sporo, jeśli chodzi o gastro, żeby tyle robić pojedynczych pizz dziennie. Teraz robisz ile? 500?
1: Nie, no 500 może nie. Teraz tam się kręci w okolicach 200-250. Różnie, zależy od dnia.
0: Mhm. Okay.
1: W tygodniu mniej, weekendami więcej. Też zależy dużo od pogody, bo ja nie wiesz, nie mam sali, mam po prostu budkę i ogródek, jak sobie rozłożę tam 7 stolików, to wszystko zależy od tego, jak to szybko wychodzi, też jak ludzie siedzą, czy nie siedzą.
0: No zjedliśmy tutaj taką pizzę na slajsek, no, może tak trzeba to...
1: Było okej. Okay. Było okej, okay, no.
0: Znaczy odbija mi się.
1: Wiesz, jak chrupało ci pod zębem, to było chyba dobre,
0: no,
1: co?
0: No chrupało, tak, było bardzo... Znaczy, wiesz co, tak w promieniu kilometra jest pewnie 7 lepszych miejsc na pizzę, ale chodzi o to, że... Ja mam w ogóle takie powiedzenie, że każda pizza to dobra pizza.
1: Tak, każda pizza ma swoich odbiorców, tak jak wszystko.
0: Pewnie, że tak. I wiesz co, nie hejtuję pizzy z Lubaszki, hejtuję Lubaszkę, bo nie przyjęli zaproszenia do tej audycji. Haha, przyjdzie Putka.
1: Nie, dobra Lubaszka, nie.
0: Ale wiesz, nie hejtuję pizzy z Żabki tej mrożonej. No stary, jak masz pizzę, to ona jest dobra, no po prostu, każda jedna. Oczywiście można zjeść naprawdę świetną pizzę, ale pizza jest dobra. Nawet jak jest najgorsza, to jest okej. Okay. Tylko chodzi o to, żeby jeść przede wszystkim tę naprawdę dobrą. W jakim stylu jest twoja pizza?
1: Moja pizza jest dosyć taka... Ani to bad klasyka, ani to pod napoletane, bo wiesz, no, jedni wolą napoletane miękką, jedni powiedzą, że to już nie jest pizza, jak coś chrupie, jedni wolą rzymską, chrupką, taką wiesz, co chodzi. No nie tak jak to było to, tylko troszkę...
0: troszkę... No, nie przestań się pastwić, no. Dopiero coś otworzyli, jeszcze się nauczą.
1: A, no tak, no to jak coś, to zapraszam ten. Będzie okej. Okay. Moja pizza jest dosyć taka bardzo hybrydowa, wiesz, bo zarazem masz mokry środek jakby, ale moje ciasto jest chrupkie, jest sztywne nawet.
0: Czyli nie opada, jest sztywne, czy canotto jest duże i przypalone, czy nie ma canotto? Jest rancik po prostu, który się macza w sosie czosnkowym.
1: Jest troszkę canotto.
0: A sos czosnkowy jest?
1: Nie.
0: Nie masz sosu czosnkowego?
1: Nie.
0: Co ty tu robisz w tej audycji?
1: Piję wodę.
0: A masz hawajską?
1: No nie wiem, zaraz pójdę, ta ananasa chyba kupimy i może zrobimy. Nie, to takich rzeczy nie.
0: Nie masz hawajskiej i nie masz sosu czosnkowego. A co jeszcze?
1: O parówki i frytki zapytaj.
0: Parówki i frytki? No to jest...
1: We Włoszech się tak je, ale
0: Łukasz Dobosz wykonał taką pizzę i ułożył to pięknie. Albo to był talerz, nie pamiętam już. W każdym razie powiem ci, ja w pandemii lokalem, którego właścicieli serdecznie pozdrawiam i już zapomnieliśmy o tej fakturze, której nie zapłaciliście, kochani, bo się wykpiliście z tematu. Zrobiliśmy pizzę ze schabowymi ziemniakami i to było z restauracją Schabowy. Owszem, była też we Wrocławiu i była też później gdzieś na wschodzie, więc nie jest to sposób na pizzę ani jakiś super genialny, ani jakiś super oryginalny. Po prostu parę osób zrobiło to i stwierdziłem, że jeżeli idziemy tak, zrobiliśmy to ze Schabowym w pandemii, więc po prostu włączyliśmy wszystkie restauracje. Później zrobiliśmy z restauracją The Kulker, która ma K-Friesy, czyli frytki z wołowiną, bulgogi, kimchi i grana padano. A na koniec z Vegan Ramen Shopem zrobiliśmy już w ogóle z esencją ramenu i to już był odjazd po całości. Także odlot jest. Ty się nie bawisz w takie historie. Ciebie nawet hawajska to jest za duży odpał.
1: Może nie, ale mi to nie smakuje. Ja tego nie lubię ananasa, pizza, naprawdę. U mnie na przykład nie znajdziesz karczochów też w menu.
0: Mhm.
1: Gdzie karczochy w kuchni włoskiej występują.
0: No pewnie, że tak.
1: No, a u mnie tego nie znajdziesz.
0: Znaczy, wiesz co, mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę niewolnikami stereotypów na temat różnych krajów i ich kuchni, a potem jedziesz w te miejsca i okazuje się, że wiesz, Włochy to jest kraj regionów, ale tak naprawdę wszędzie dostaniesz świetne antipasti, wiesz, dobry chleb, fajne oliwki, oliwę, super wędliny, a potem nagle przychodzi secondi piatti i masz przepieczone na maksa mięso, albo na północy, albo gdzieś nie do końca fajnie zrobione makarony, no na południu dostaniesz surowe krewetki, które po prostu są na miejscu i są świetne, nie? Wystarczy je skropić oliwą i sokiem z cytryny i to jest najgenialniejsze jedzenie tak naprawdę. Ale myślę, że w ogóle postrzeganie krajów przez pryzmat stereotypów też pokazuje, że może być to odbierane różnie. Jak ty w ogóle, który region Włoch jest dla ciebie najciekawszy?
1: Najciekawszy ten, w którym będę pierwszy raz.
0: Czyli nie byłeś jeszcze?
1: Nie

0: Włoszech.
1: Nie byłem nigdzie.
0: Piękna
1: właśnie,
0: historia.
1: To jest
0: trochę podejrzewałem, że nie to jest taki temat.
1: Naprawdę.
0: Bo w Polsce jest jedzenie z całego świata. Większość ludzi nie była w tych miejscach.
1: Ja nie byłem we Włoszech w ogóle.
0: No.
1: Naprawdę.
0: I robisz, znaczy wierzę wszystkim tym ludziom, którzy kupują te pizze, bo nie przywiozłeś.
1: No nie przywiozłem, no wiem, dałem...
0: Dałeś ciała, ale no i teraz ja będę musiał przyjechać do ciebie. Moi drodzy, tak się pięknie rozmawia o miejscu, które nazywa się Budzik Pizza. Jeżeli chcecie linka, to znajdziecie to na stories Jaja w Kuchni. Zresztą znajdziecie tam też fantastyczną minisesję, którą zrobiliśmy. Powstała ona na przestrzeni 16 sekund, bo ten człowiek pozuje jak nikt inny, a były tu różnego rodzaju celebrytki, aktorki. Nikt nie walnął takiej sesji tak szybko. Wracamy do roku 98. Bardzo lubię tę płytę, gdyż kasetę WYP33 dostałem od taty w dniu 1 czerwca 98, kiedy złamałem nogę na rowerze. Inny sposób na przetrwanie. Wzgórze ja patrzę.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Ach, to wspomnienie z dnia dziecka, kiedy miałem lat 14 w roku 98 i dostałem od taty na pocieszenie kasetę Wzgórze Ja Patrzę 3. Wróciło do mnie niczym parówki popite ciepłą wódką. Tymczasem warto wspomnieć, że 1 czerwca 21 lat temu zaczęło nadawać Radio Campus i jesteśmy już legalni do kupowania alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Możemy pojechać do Teksasu. Już 3 lata temu w Stanach kupilibyśmy karabin AK-47 w spożywczaku, ale teraz możemy się napić Tennessee Whiskey na przykład. Daniel Budzik, prosto z miejscowości Podleszany. Gdzie to jest w ogóle dla tych, którzy z geografii mieli trójkę?
2: Wiesz co, jest to taka miejscowość blisko Rzeszowa, oddalona około 40 minut autem, a od Krakowa 1,5 godzinki, Tarnów 40 minut tak samo.
1: Okay,
2: i czyli... Tarnobrzeg dosłownie 0,5 godzinki max też.
1: Okej, okay, czyli można uciekać za granicę bardzo szybko, pojechać w Bieszczady, zostawić wszystko i pojechać w Bieszczady, a jedzie się z Warszawy jak długo? 2 godziny?
2: Wiesz co, nie, aż tak to nie, ale tak z 3,5 godzinki spokojnie.
1: 3,5 godzinki, 220 kilometrów, to gdzie są drogi?
2: Wiesz co, ja jechałem 3 godzinki 20 około, bo ja jechałem sobie spokojnie, wiesz, drogie paliwo. Wiesz o co chodzi?
1: Wiem o co chodzi, dokładnie. Dokładnie, polecam ci stację wokół hipermarketów. Tam można już poniżej 6 trafić 95.
2: Tak?
1: A jak? Proszę pana, założyłeś pizzerię jakieś 3 lata temu i powiedz mi, miałeś inwestora, który wyłożył pół bańki, czy... Jak to wyglądało w ogóle? No bo to jest historia taka, jest bardzo dużo lokali, zwłaszcza w Warszawie, robionych przez młodych ludzi, które są zasponsorowane przez rodziców, którzy wywalają, wiesz, dwie bomby, jest tak, ciach, ciach, ciach, po prostu robią przelew, są najdroższe piece, są najdroższe stoły, nie zatrudniają szefa kuchni z prawdziwego zdarzenia, bo kolega dobrze machnął carbonarę kiedyś. No, zawalają wszystko, ale ważne, że na Instagramie są prześwietlone zdjęcia i influencerka, koleżanka przyszła się polansować. Jak to było u ciebie?
2: Szczerze? Nie wiem, jak mi się udało to otworzyć. Powiem ci tak, że robiłem amatorsko pizzę w piekarniku, dałem spróbować moim znajomym i powiedzieli, otwórz w Mielcu. A ja mówię, no dobra, ale z czego? Gdzie ja, stary, wiesz, etat, młody chłopak.
1: I też szukałem pizzerii,
2: tak? Szukałem tych drobnych, wiesz, po kieszeniach jeszcze w tym wieku, w tamtym okresie swojego życia.
1: No i miałeś wtedy 22 lata, tak?
2: 22, no. No. Pół roku remontowałem lokal i to, wiesz, to było tak, że wiesz, dobra, to na paliwo, to na życie, to tutaj trzeba na lokal z najwyższej strony, bo trzeba wyremontować. No i tak się na raty robiło wszystko, wiesz. No i przyszedł moment, gdzie już trzeba było, no dobra, no trzeba coś...
1: Trzeba kupić piec przede wszystkim, żeby zrobić pizzerię, trzeba kupić piec.
2: No i tak patrzę, te ceny tych pieców, myślę, no drogo, no trochę, co nie? Wiesz, trochę dużo. Tak 100 tysięcy, 60 tysięcy, ale że ja jestem taki uparty i stwierdziłem, że no dobra, poszukam trochę w internecie. No i znalazłem. Dzwonię do gościa, mówię, proszę pana, chcę piec. A ten mówi, a jaki? A ja mówię, no taki, co będzie robił pizzę, no nie? No i znalazłem taki piec, dosyć tanio i w miarę szybko, bo ja lubię mieć wszystko na już. No i powiedziałem temu panu, proszę pana, no a tam mi pan jakiś rabat. Rabat to jest stolica Maroko, kochany. A ja tak, no ja wiem, no proszę pana, ale udało się tam troszkę zbić ceny, także bardzo dziękuję panie Witku.
1: Pozdrawiamy serdecznie pana Witka. Pan po prostu jest częścią wielkiej historii polskiej gastronomii teraz.
2: Dokładnie.
1: I co, to był nowy piec?
2: Nowa sztuka. Znaczy to jest piec chlebowy do pizzy też, wiesz?
1: Okej.
2: To jest taki piec, no ciekawy temat ogólnie.
1: I cały czas działasz na tym samym?
2: Tak.
1: I jak to jest opalane?
2: Drewnem.
1: Drewno.
2: Do spodu.
1: Najlepiej.
2: No to jest, wiesz, to jest praca z żywiołem, to musisz wiedzieć, co się dzieje. Oczy dookoła głowy.
1: I pewnie różna historia w związku z porami roku, prawda?
2: Tak, to ciepło, zimno, dokładnie, zgadza się. Różnie to bywa. No w zimę, wiesz, na przykład ciężko się pali, bo jest ciężkie powietrze. Musi to się fajnie rozgrzać, komin, piec, żeby to był tak zwany cuk, mocno ciągnęło. A w lecie, no to jest ciepło.
1: I się po prostu pali.
2: I się po prostu pali i z nas płynie wszystko w woda, wiesz. Czasami jest potrafił dogrzać w tej mojej budce, no bo to jest budka, no nie?
1: No.
2: No to jest ciekawe, no. Ale wracając do tematu tego, skąd wziąłem finanse na to, dalej nie wiem. Choć się domyślam. Pierwsze, ja pożyczyłem, słuchaj, nie śmiej się, słuchaj, ja pożyczyłem 6 tysięcy albo 8 tysięcy, pożyczył mi bardzo dobry znajomy, który produkuje mi do dnia dzisiejszego, jestem wobec niego lojalny i będę lojalny, pożyczyłem.
1: Pudełka, tak?
2: Tak, Wojtek i Wojciech i Łukasz, pozdrawiam was, pożyczyli mi chyba 6 albo 8 tysięcy, nie pamiętam, na ten piec. No i tak wiesz, kupiłem ten piec, no i przyjechał ten piec i dobra, jeszcze komin, kurwa, komin też drogi, no nie? No i nie wiem, skąd ja pieniądze wezmę na komin, no to wiesz, no to się tam coś, dobra, masz to za 200, to masz tam, to sprzedawałem trochę, komin jest, dobra, mogę ci robić. Kupiłem jakąś chłodnię też, w ogóle 1/3 ceny zapłaciłem, też gość taki, wiesz, masz łopok, kup se, rób, no nie? I potem przyjadłem na pizzę, jak już się tak rozbujało też, no i jakoś to otworzyłem, no nie? Kupić kasę tak samo 2000, to myślę, kurde, skąd ja na to wezmę, no nie?
1: Mogłeś zrobić jak ta dziewczyna z wędlinami.
2: A nie.
1: Kupiłam wędliny... pierwszą kasę.
2: Tak,
1: nie. Z tyłu maszyny po 100 koła każda. Tak,
2: cała
1: pierwsza
2: fabryka,
1: kasa.
2: No nie. Nie, nie, aż tak to nie. No i no i udało się, no wiesz, ja potem zacząłem to skalować, bo kupiłem, wiesz, pierwsze blaty robiłem tak, żeby tylko był odbiór sanepidu i tych wszystkich innych papierologii. To też w ogóle papierologia, tyle papierów to ja nigdy na oczy nie widziałem, jak to ogarniałem. Porobiłem te odbiory, wszystko porejestrowałem, wiesz, księgowa też. Trzeba było ogarnąć księgową. No co, no, ona ma ci tego pilnować? No nie, no zacząłem to pilnować wszystkiego sam, otworzyłem to. No i co? No i robię, no. Co ci będę mówił? No jakoś zaczęło to się skalować, że wiesz, przyszła pora, lepsze, więcej zarobiłem. Kupiłem lepszą lodówkę, dokupiłem drugą lodówkę, trzecią lodówkę. Lady się zaczęły psuć, bo już trochę się wysłużyły.
1: Wziąłeś X5 w leasing?
2: Nie.
1: Jeszcze
2: nie mam, nie jeżdżę BMW.
1: Czyli wziąłeś G-klasę?
2: Nie, mam Forda.
1: Bardzo dobrze.
2: Pamiętaj, Porsche od Forda gorsze.
1: Pewnie, że tak. Ja mam Volkswagena, więc to...
2: A to nie, to wiesz, to...
1: To tak.
2: Passerati?
1: Pewnie, że tak.
2: No nie, no Passerati no się nie psuje, no nie.
1: Od razu wyglądam na Passerati.
2: Nie, ja tego nie oceniam po wyglądzie, nie ocenia się, wiesz, ludzi tak.
1: Piękna jest ta historia, słuchaj, w ogóle bardzo inspirująca, bo to też jest prawda taka, że... No to jest truizm troszeczkę, ale tak naprawdę jak chcesz, to tak. Się jakimś cudem to się,
2: da się.
1: Ułoży, nie?
2: Tak,
1: to jest
2: no.
1: Tak, że... Ale widzisz, ty trafiłeś na sympatycznych ludzi, którzy ci pomogli, którzy w ciebie uwierzyli tak naprawdę,
2: tak,
1: nie?
2: Tak. No
1: pan Witek na przykład, nie?
2: Tak, Witek, Łukasz, Wojtek... Da się, naprawdę da się, tylko wiesz, musi być ten moteczek z tyłu głowy, żeby ci stukał, że musisz to robić i wierzyć w to, no nie? Ja ile razy było tak, że myślałem, a nie, dobra, już mam dość. No ale rano się budzisz, no nie, no nie masz co robić, no to idziesz do budy. No i tyle.
1: I kręcisz.
2: I nagrywasz sobie TikToka, bo masz pomysł. Jeden, drugi, trzeci. I to jest często tak, że wiesz, jeden pomysł napędza drugi pomysł. Tylko potem analizujesz, czy ten pomysł jest dobry, czy jest zły. No i tak nagrywałem.
1: Szybko ci zażarło to?
2: 4 miesiące.
1: Okay, czyli
2: do pół roku, coś takiego pamiętam, okay. Że ja zacząłem robić live'y na TikToku,
1: okay.
2: Zaczęło się zbierać, wiesz, po 600, 1000 ludzi, 1500 ludzi, w piku miałem chyba nawet 3000
1: ludzi. Robiłeś pizzę na live'ie?
2: Nie, po prostu piłem kawę i kulowałem ciasto i gadałem, że otwieram dzisiaj budę, będę robił pizzę w budzie. Naprawdę, no i potem, wiesz, zaczęli mnie oglądać jacyś więksi twórcy, pierwszy chyba dołączył wujek Krycha. Mr. Krycha,
1: tak,
2: on oglądał te moje live'y.
1: Super gość. No. Pozdrawiamy serdecznie, on w ogóle jest, on jest dobrym duszkiem
2: gastronomii. Powiem ci tak, on jest bardzo prawdziwym człowiekiem.
1: Tak, to prawda. No.
2: Tak, on jest bardzo prawdziwym człowiekiem i...
1: I też jeździ Fordem.
2: Też jeździ Fordem, tak. Pumą, zieloną.
1: Ta zielono.
2: Tak, on tak. Na to mówi, czekaj, jak on na to... Żaba!
1: Parę lat temu nas odwiedzili tutaj, tak. Państwo Krycha, bardzo, bardzo sympatyczni ludzie.
2: Tak, tak.
1: A potem fajnie. Jedliśmy na tym markecie
2: parówki?
1: Bycze jądra. A. I się krypi.
2: Jest okej. Okay. No i potem wujek Paolo, wiesz, przyjechał po Kryszce. No, no i nagrali jeden, drugi film. Ja mówię, chłopaki, no to chodźcie do fartucha, bo ja... Ja już, nie, ja jak wiedziałem, że idę do budy,
1: no.
2: To ja godzinę przed otwarciem już miałem full parking, wiesz.
1: Okej.
2: Okay. I zaczęły się już parkowanie na chodniku i tam był szereg aut po 10, 15, 20 aut.
1: Super.
2: Sąsiedzi dziwię się, że tak długo wytrzymali.
1: No.
2: Ale pękło, że też już, wiesz, mają dość mnie tam niektórzy. Chociaż ja do nich nic nie mam. Tłumaczę im, że przepraszam wasza, ale to nie moja wina, jak ludzie parkują na chodniku, czy zostawiają gwiazdy.
1: Taka sama historia dzieje się w bardzo wielu miejscach, na przykład na... Północ od Warszawy, wytwórnia chleba, też mają tak, ale to jest kwestia tego, że No masz dobrze działającą gastronomię, no i to tak wygląda. No są miejsca, które mają sztucznie utrzymywane kolejki.
2: Tak.
1: A fajnie jest mieć, wiesz, coś takiego. No chyba, że ci, wiesz, parkują ludzie na twoim podjeździe, no to już jest lipa.
2: No tak, to się zgodzi. My często z Kasperki mamy tak, że obsłużymy tak zwaną pierwszą falę. Wiesz, telefon dzwoni. To dzwoni cały czas, na weekendzie to wiesz, to... Jak potrafi fala telefonów wpaść, zobaczymy, że ludzie wchodzi kolejka 7 osób, my patrzymy z Kacperkiem na siebie i... No co, no okej. Okay. I ogień. Nie ma, że boli, no nie? Kasperek 3 kuwety. Ja 5 kuwet. I my potrafimy, wiesz co, czasami w godzinę zrobić 50 placków. Yes. I potem mówimy, nie, no jest elegancko, możemy iść na kawę, no nie?
1: I telefon dzwoni.
2: I telefon dzwoni, a my wiesz, a my wychodzimy na kawę, na przykład wypić czyłyki, wychodzimy przed, to, przed tą budę, patrzymy, wiesz, chłopie, no... Aut multum, ludzie pełno, ale wszyscy mają na stolikach, my mamy czyłyki, kawy, chłopie i ogień znowu na blat. No i tak się robi, no co? To jest, wiem, nie do ogarnięcia, ale przyjedźcie kiedyś, zobaczycie, no to jest coś pięknego.
1: To jest w ogóle coś, co trzeba pokazać wszystkim tym restauratorom, którzy kombinują, myślą, zatrudniają cwaniaka od menedżera, cwaniaczkę od social mediów, tutaj tego, kombinują, jakieś obrazy na ścianie.
2: Albo teraz to AI czy, robią.
1: Albo, no ci, co robią AI, to w ogóle dla nich mam osobne miejsce w serduszku, ale słuchajcie, trzy łyki kawy i ogień.
2: Tak,
1: i
2: tyle.
1: Jest to.
2: Naprawdę, bo wiesz, według mnie, pokazałem się w internecie, wiesz, udało się, bo produkt jest naprawdę dobry. Ja nie muszę być w internecie. Zauważyłem, że im się bardziej skupiam na tej budce, to tym lepiej to wszystko prosperuje. Jak masz dobry produkt, Poczta Pantoflowa to jest najlepsza poczta.
1: No pewnie.
2: Nie potrzebujesz
1: tak.
2: Wydawać setki tysięcy, czy tam dziesiątki tysięcy na marketing. Nie potrzebujesz.
1: Robisz, znaczy, wiesz, to są tacy, którzy dobrze gotują, a nie mają w ogóle pojęcia, nie mają drygu do sociali. Są też tacy ludzie,
2: tak,
1: wiesz.
2: To się zgadza.
1: No ale na przykład, wiesz, Mateusz Karkoszka, który był tutaj parę tygodni temu, zapytałem go o to, jak robi frytki. I wiesz, no nie Hilnowi, chłopak robi frytki przez 2 dni, no wiesz. Heston Blumenthal i tak dalej. No i to jest o tyle ciekawy temat, że on gdzieś przeszedł bez echa w audycji, przeszedł bez echa w podcaście, ale zrobiłem z tego rolkę, no i okazało się, że to wiesz, gdzieś tam dzisiaj w biurze siedziałem i Ola, która robi projekty graficzne, przychodzi i mówi, widziałem cię w Lekkostronniczym, nie? U Paciorka i Włodka. I zajrzałem i faktycznie jest, bo to jest coś dla ludzi związanych z gotowaniem w jakiś sposób. No jasne jest to, że zrobienie frytek to nie jest tylko pokrojenie i usmażenie, bo można to doprowadzić do naprawdę perfekcji i one są fantastyczne i oddają, tylko tak naprawdę no, w realiach restauracyjnych to jest masakra. O tym, jak się robi pizzę, za chwilę porozmawiamy. Fuman to jest człowiek, który robi blendy i zrobił blend TEP 200-1 Problem i Will Smith. Gramy na antenie Radio Campus.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Jeśli interesuje Was więcej tego typu blendów, to pan nazywa się DJ Fuman. Jest też otagowany na storiskach Jaja w kuchni. Tak, to był problem. I Will Smith. Jest tam bardzo dużo, bardzo różnych, bardzo ciekawych historii. Ale my tutaj rozmawiamy o jedzeniu. Daniel Budzik z Budzik Pizza przyjechał specjalnie do nas, żeby opowiedzieć o tym, że bierze 3 łyki kawy i ogień. No dobra, jak się robi pizzę? Jak to wygląda w twoich realiach? W ilu wy tam pracujecie? Masz już 10 pracowników, czy
2: nie,
1: jednego?
2: Nie, 10 nie potrzeba.
1: No?
2: Nie, my pracujemy z Kacperkiem i dziewczyny na zmianę na kasie. Mhm. I naprawdę jest bardzo w porządku. Ja bywały takie momenty, że byłem sam.
1: No.
2: I sprawdzałem się jako 3 osoby. Da się. Naprawdę na...
1: I jeszcze 4 od sociali.
2: A, to już na zapleczu całkiem, ja byłem z tyłu głowy. To zawsze było tak, że no musisz coś dodać, tak. Musisz coś ciekawego zrobić.
1: I odpisać na wiadomości, czy ktoś może zrobić rezerwację dla 12 osób.
2: Czy rezerwuje stoliki? No, ja mówię, wie pani co, no mam, aż 2.
1: A rezerwujesz?
2: Nie.
1: No?
2: Nie. Ja tłumaczę ludziom, 10 minut się czeka, 15.
1: No tak, no pewnie, no to jest pizza, to jest prawda.
2: Były momenty, że czekało się nawet i 1,5 godziny. Było.
1: Ale czekali.
2: Czekali i dziękuję, że czekali. Naprawdę.
1: No i to jest piękne, bo jeżeli warto czekać, to faktycznie warto czekać. To kolejny truizm, ale tak naprawdę to jest taka praca u podstaw. To jest taka gastronomia, która ma sens. Oczywiście nie można negować restauracji budowanych po to, żeby zdobywać gwiazdkę Michelin i robić, wiesz, parę milionów obrotu, bo to też jest biznes, to też jest gastronomia. I to też jest piękne patrzeć, nie wiem, jak Adrian Bęben robi pyzy razem z całą swoją załogą i wszyscy po prostu, i to wygląda jak w laboratorium, albo jak Andrea Camastra wychodzi przed nutę na szluga w fortalionowej kurtce, nie? I wiesz, można, nie? Można, a w środku wszystko jest po prostu przepiękne i fantastyczne. Gastronomia ma bardzo wiele różnych odłamów, ale myślę, że my się zachłysnęliśmy nie wiadomo jakim gonieniem za nie wiadomo czym, a tak naprawdę no, trzeba przypominać, że to chodzi o tę pasję.
3: Tak.
1: Tylko dlaczego nie ma hawajskiej? Dlaczego?
3: Nie, po prostu nie.
1: Nie.
2: Nie, nie.
1: No dobra, to jaka pizza jest twoją ulubioną? Czy odpowiesz Margarita, czy...
2: Nie, moją pizzą ulubiona jest, to zależy na sam smak tak naprawdę, wiesz, bo ja potrafię sobie w głowie stworzyć taki smak, który chcę dzisiaj zjeść.
1: Mhm.
2: I jednego dnia to jest pizza jakaś na przykład czosnkowa, z oliwą czosnkową zapieczoną w piecu, wiesz, z crudo, z gorgonzolą, pieprz, pecorino, a drugiego dnia to może być mascarpone, miód, picante, salami, do tego jeszcze enduja i taka cebulka karamelizowana, no i to... No to zależy od dnia tak naprawdę. No,
1: no dobrze, czyli robisz tak naprawdę nowoczesną kuchnię włoską opartą na klasycznych smakach.
2: Tak, no, proste smaki są dobre smaki.
1: No dobrze, i teraz tak, pytanie.
2: No?
1: Na jakich produktach pracujesz? Czy pracujesz na włoskiej mące, czy robisz to na polskiej mące?
2: Tak, na włoskiej, no. Pracuję na włoskiej. Na polskiej też da się zrobić, lecz jakoś no ci Włosi to w tą mąkę umią. Umią.
1: No umiem.
2: Umiem.
1: Jak nie, jak tak.
2: Umiem.
1: No dobrze, ale co? Jest... no bo tak, mówisz, że we Włoszech nie byłeś, ale myślę, że następny temat to jest po prostu otwieranie większej liczby lokali. Za chwilę ta hurtownia będzie chciała za dużo hajsu. Będziesz musiał busem jeździć
2: do Włoch
1: i przywozić towar.
2: Nie, myślę, że nie. Z hurtownią jest bardzo w porządku.
1: Dobrze robią, pozdrawiam.
2: Dobrze, Albert, robisz. Jest okej. Okay.
1: Czyli ty po prostu... Ale ja widzę, że ty masz po prostu relacje, dobre relacje z ludźmi. Jak się pierwszy raz w życiu zobaczyliśmy, to przybiłeś mi taką grabę, że cieszyłem się, że utrzymałem, ale po prostu taki...
2: Serio?
1: Mało kto w ogóle jest tak otwarty, no. To jest naprawdę, naprawdę fajne, no.
2: No co ci powiem, no? Co, będę się bał życia? Idzie gość, no to cześć, no nie?
1: No to cześć, no, ale no. To widzę, ale to się bardzo fajnie przekłada na to, że te relacje powodują, że na koniec jednym z dwóch stolików po prostu ląduje coś smacznego i na koniec dnia ludzie są szczęśliwi.
2: Tak, ja na koniec dnia, wiesz co lubię, ja lubię sobie, wiesz, wrócić do domu, już jak wszystko przygotuję, zrobię ciasto, to tamto, siamto, wracam do domu i biorę prysznic, wychodzę spod prysznica i tak... Siadam chwilę w salonie, wchodzę na swoje opinie na Google i ja patrzę, czy każdy był zadowolony z tym, co rozmawiałem z klientem.
1: Mm-hmm.
2: Bo czasami zdarza się tak, że klient powie, że wszystko smakowało, a nagle dostajesz dwie gwiazdki, albo trzy gwiazdki, albo w ogóle gwiazdkę.
4: O Jezu, muszę poczytać negatywne opinie o ciebie.
2: No to będziesz czytał, że mam grzyba na głowie. Albo że jest soldat o 18.
1: Poważnie, no, ludzie piszą na Google tak, odnośnie twojej fryzury.
2: Tak, no.
1: I pod swoim nazwiskiem.
2: Tak, no.
1: Wraz z narzeczoną postanowiliśmy wybrać się tu na pizzę z okazji Dnia Kobiet.
2: Czytaj.
1: Początkowo lokal miał być otwarty od godziny 14. Na miejsce przyjechaliśmy koło godziny 15.30. Niestety okazało się, że lokal jest jeszcze zamknięty, ale z relacji właściciela na Instagramie dowiedzieliśmy się, że wyjątkowo będzie czynny od 16. Informacja była podana kilka godzin wcześniej, więc na ten moment nie mieliśmy żadnych pretensji. Postanowiliśmy poczekać do tej godziny.
5: Czytaj.
1: W międzyczasie na parkingu ustawiła się kolejka aut z ludźmi czekającymi na otwarcie. Minęła godzina 16, a właściciela dalej nie było. Postanowiliśmy zaczekać max do 16.30, ponieważ bardzo nam zależało na spróbowaniu pizzy o tej właśnie godzinie. Przyjechał właściciel ubrany w garnitur.
5: Czytaj.
1: Wszedł do lokalu. Myśleliśmy, że w celu jego otwarcia, ale niestety nie. W międzyczasie z aut zaczęli wysiadać ludzie i ustawiać się w kolejkę, co również zrobiliśmy. Po kilku minutach wyszedł właściciel i powiedział, że lokal zostanie otwarty co najmniej za godzinę czasu, gdyż przedłużyły mu się chrzciny i odjechał. Nie usłyszeliśmy żadnych przeprosin.
2: Tak, no.
1: Rozumiem, że w życiu zdarzają się różne wypadki, ale taką postawę uważam jako kompletny brak szacunku wobec klientów. Oczywiście chrzciny są bardzo ważną uroczystością, ale domyślam się, że nie są ogłaszane z dnia na dzień. Być może w takim wypadku lepiej by było odpuścić sobie otwieranie lokalu w ogóle.
2: Wiesz co najlepsze?
1: No?
2: Że ja otworzyłem pół godziny później. Bo się tylko przebrałem, przyjechałem.
1: W garniturze trzeba było.
2: Nie, no tak, w sumie racja.
1: Panie Arturze, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. Pięknie jest to napisane, w międzyczasie tylko pisze się razem, ale generalnie wszystko jest
2: nie,
1: pięknie.
2: No jest okej. Okay,
1: historia
2: no.
1: Jest, no jest okej. Okay. Jest okej.
2: Okay. A dla tych cierpliwych klientów wiesz co było?
1: No.
2: Były napoje w gratisie, pizza przez pół ceny. Widzisz?
1: Ty, ale najlepsze jest to, że pani Sylwia dodała dokładnie ten sam tekst.
2: No to, ale to tak musieli, wiesz, bo ich było dwójka. Ich była dwójka, to musieli z dwóch kont.
1: Z dwóch kont. Ja mam dwa konta i daję dwie piątki znajomym. Czekaj, patrz, zrobimy.
2: Nie rób sztucznych tam opinii, proszę.
1: Nie robię sztucznych.
2: Nie, ja nie lubię tak.
1: Kurczę, jaki gość, naprawdę.
2: Nie.
1: Czekaj, no ciężko znaleźć, ja nigdy nie umiem tego sortować, więc jak trafię coś... 4. Pizza poprawna, ale ciasto spalone. Szymon. Bujaj się.
2: Jest okej. Okay,
1: jest okej.
2: Okay. No i dobra.
1: Ja jestem bardzo zero-jedynkowy, albo 5, albo 1.
2: Ale ogólnie pizza jest zero-jedynkowa, bo albo jest dobra, albo jest niedobra.
1: Każda jest dobra.
2: No tak.
1: Ty, ale patrzę na te zdjęcia, co ludzie wrzucają i to naprawdę, kurde, wygląda dobrze, nie? Bo to wiesz, jest tak, że... No ja robię zdjęcia od ponad 26 lat robię zdjęcia.
2: Troszkę starszy większość, jesteś.
1: Większość, no 42 lata. Za chwilę skończę, także jeszcze mam 41. Tak jak Filip Heiser się tłumaczył, że jest z 19-latką, ma 41, to już to jeszcze może. Ale wiesz, wiem jak się robi zdjęcia, jak się przygotowuje do zdjęć, jedzenie, ale tutaj są po prostu robione kartoflem zdjęcia tego, co goście dostali. To naprawdę wygląda świetnie, no.
2: Jest okej. Okay.
1: Piękna sprawa w ogóle i piękna historia. A miałeś jakiegoś takiego, o tym, czy miałeś jakiś taki super przypał, no bo jednak 3 lata prowadzenia własnego lokalu, to pewnie różne rzeczy się wydarzyły. O tym porozmawiamy za chwilę, a teraz powracamy do roku 98, bo jakoś tak wyszło. Molesta, featuring Wilku i Pelson, czyli obecny skład Molesty, ale wtedy tak zrobili Się Żyje z legendarnego utworu, z legendarnego albumu Skandal. Ten singiel ma 5 minut. Tak się kiedyś robiło muzykę.

0: ostra, nieskazana. Wiesz co się liczy, to marihuana, alkohol, dziki seks, kokaina, całe życie na melanżu, choć to nie nowina. Hip hop non stop i niech nikt nie zapomina. Hip skład od początku zaczynam się, żyję, jaram, bo potrzebę czuję. Styl warszawskich ulic reprezentuję. Budka Klik, to miejsce gdzie się puje do 16, bo później po mieście się snuje, kolażuje. Emoka, śródmieściu, ursynów. Pytasz co u mnie, odpowiadam ci synu, żyje. Żyje,
1: to jest powtórka. Jaja w kuchni w Radio Campus.
2: Paczko Mufas. Potem na tej płycie było. Tak to bywa. Moi drodzy, Molesta za nami i przed nami koniec, końcówka rozmowy z Danielem Budzikiem, twórcą Budzik Pizza. Ostatnie pytanie, takie największe przypały szybko, które ci przychodzą do głowy, które się wydarzyły podczas 3 lat prowadzenia tej pizzerii.
3: Ale pytasz takie przypały, które nie uniemożliwiły na przykład otwarcie, czy przypały ogólnie w trakcie dnia, wydawki, czego?
2: Jakieś, co ci przychodzi do głowy tak naprawdę? Nie wiem, schaby przyjechały i powiedziały, że musisz płacić.
3: Ja nic nie muszę.
2: Racja.
3: Faktura i ogień.
2: Faktura i ogień. Okej, okay, ale co? Wydarzyły się jakieś takie historie, nie wiem, urzędnicy próbowali cię zamknąć, gliniarze przyjeżdżali i mówili, żebyś zaprzestał procederu wrzucania TikToków, bo jest za dużo ludzi.
3: Znaczy, no były takie akcje, że nawet prawo jazdy straciłem.
2: Bo tak. Przez pizzerię, tak, no
3: tak,
2: rozumiem.
3: No policja lubiła jeździć za mną po prostu, no nie? Parę nawet godzin straciłem przez nich w trakcie dnia, bo potrafili mnie tak trzymać długo, ale to jest, wiesz...
2: Ale za co? Za pizzę?
3: Nie, po prostu musieli swoje czynności wykonać wobec mojej osoby.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Tak. Ale ogólnie no było tak, nieraz, że wiesz, że potrafiło mi ciasto przerosnąć, czy nieraz wyłączyłem przypadkiem podczas mycia podłogi, wiesz, lodówkę, włącznik od
2: odchłodni. Tak.
3: Ja przychodzę rano, a wiesz, a tam ciasto żyje swoim życiem w środku. Wchodzę i wiesz... Jakby w ogóle było zasypane śniegiem, wiesz, lodówka swoje życie to miała w środku.
2: No tak.
3: No i wiesz, sprzątaj to potem. No i co zrobisz?
2: No nic nie zrobisz.
3: Musisz to posprzątać i sorry, zamknięte. A jak zamknięte? Jak może być zamknięte? No i gadaj z lodówką.
2: I gadaj z gośćmi potem jeszcze, żeby ich udobruchać, bo przyjedzie jakiś z Rzeszowa i będzie za dymę robił.
3: Że musi czekać 40 minut, bo przyjechał z Rzeszowa, no.
2: Mógł zadzwonić, że jedzie, to by nie czekał.
3: Tu akurat, wiesz, jestem po jego stronie, bo nie dało się dodzwonić.
2: No dobra, w ogóle nie wiem, rozumiem, że po Podleszanach nie jeździ Uber Eats.
3: Nie.
2: Robicie dostawy?
3: Wiesz co robiłem do momentu...
2: Aż nie straciłeś prawka.
3: Nie, aż tak to nie. Nie, robiliśmy dostawy, ale w pewnym momencie się już nie dało tych dostaw robić. Mhm. Bo po prostu moce przerobowe tej budki nie były na tyle... No nie dało się.
2: Okej.
3: Bo ci ludzie na miejscu wtedy czekali, bo było 40 dowozów za dzień.
2: No dobrze, co jakie jest rozwiązanie tak naprawdę? No bo myślę, że hype będzie trwał.
3: Nie wiem.
2: I no nikt nie wie, czy hype będzie trwał, ale co tak naprawdę? Drugi piec, dobudówka, drugi lokal.
3: Nie ma szans, musiałbyś takiego drugiego budzika człowieku znaleźć. Ja znalazłem Kacperka i Kacperek, pozdrawiam cię. Mhm. Jest gość tak samo odklejony jak ja.
2: Może jakiegoś trzeciego gdzieś znajdziecie.
3: I my się śmiejemy, że jak będą tak, jak będzie, bo już teraz sezon się rozpędza powoli. Mm-hmm. Jak są teraz takie liczby, co dopiero będzie w sezonie, szczycie sezonu, to mówimy, nie, to sobie my kupujemy drugą budę, obok stawiamy drugi piec, hopi i ogień.
2: No
3: i każdy, wiesz, zakładamy sobie walkie-talkie i ogień. Naprawdę, bo no, robię co mogę, staram się jakoś to, wiesz, w miarę logistycznie fajnie zrobić, żeby każdy był obsłużony, ale nie da się każdego obsłużyć, no nie da się. Staram się, ale nie da się. No, udało mi się zejść do czasu oczekiwania pół godziny na weekendzie.
2: Okej, okay, no to jest
3: to
2: super.
3: To jest nic.
2: To jest super, naprawdę.
3: Przy takich liczbach to jest nic. Co my tam potrafimy wykręcić z Kacperkiem? No nie.
2: Wiesz co, zawsze można zrobić tak, że zrobicie coffee rave'a. Tak, ludzie będą tańczyć do techniawy i czas minie.
3: Na 400 m2?
2: No tak.
3: Nie.
2: Janusz Palikot twierdzi, że mieszka na 45 metrach i że żyje w Kosmopolitanie, w jednym z najdroższych adresów w Polsce, 50 pięter nad ziemią, ale biedny daje radę, no.
3: No kurde, nie wiem, jak on to robi. Naprawdę
2: ja też
3: nie wiem.
2: Panie Januszu, jest dla nas pan inspiracją.
3: Tak, bardzo. Naprawdę nie wiem, muszę się do pana chyba zgłosić.
2: Daniel Budzik z Budzik Pizza był moim państwa gościem. Realizowali nas Tomek i Marcel, najlepsza ekipa na świecie. Wyciszyli, Tomek wyciszył brzydkie wyrazy w piosenkach, które na dzisiaj wymyśliłem, ale dostałem informację, żeby puścić piękną piosenkę zespołu Massive Tune, Neon Z, o pięknej miłości do kobiety życia swojego, więc mimo tego, że to jest po niemiecku, to pamiętajcie, że to jest piękne. Dziękuję bardzo, że pan przyjechał.
3: Dziękuję bardzo, również jadę do Budy, no i tyle.
2: No i elegancko.
3: Kawka rano i potem ogień.
2: Za tydzień również będziemy rozmawiali o gastronomii spoza Warszawy. Ze Zduńskiej Woli przyjeżdżają panowie prowadzący Flakes. Ja się nazywam Marcin Kustobuj, ja w kuchni. Słyszymy się za tydzień, a wszystko będziecie mogli posłuchać jako podcastu. Pa, pa!

Dobry wieczór. Wybiła godzina 21 i jak co tydzień w poniedziałki wakacyjne słyszymy się na audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus. A dzisiaj mam wielką przyjemność zabrać was na podróż za granicę naszego pięknego państwa, czyli na Węgry, do Budapesztu, gdzie miałem przyjemność gościć przez ostatnie 6 dni, czyli na podróż na Sziget Festival, na festiwal, który już ponad 30 lat co roku odbywa się właśnie w drugiej części sierpnia. W tym roku przypadły daty 11 do 15 sierpnia w Budapeszcie na wyspie Sziget, czyli na wyspie wolności, na wyspie, która jest, znajduje się tak naprawdę na Dunaju, w pięknych okolicznościach przyrody. I dzisiaj o tym festiwalu będę wam opowiadał jak co tydzień, a w drugiej części audycji będziemy gościć dziennikarza Przemka Stefańskiego, który również był na Szigecie, i zobaczymy, jakie koncerty mu się podobały, a jakie mi, i może nawet się pokłócimy o jakiś zespół, ale to wszystko w kolejnych minutach audycji Fuchs on Tour. Ja nazywam się Szymon Fuchs, a zaczynamy od utworu, jak już tak mogłem was przyzwyczaić. Wybieram zawsze jakiś taki hymn, numer, który kojarzy mi się z danym festiwalem, który numer zapętlam podczas festiwalu, do którego wracam po festiwalu, jak wracam pociągiem czy tam samolotem. I tym razem padło na Australijczyków, na zespół z Australii, który również zagrał na Szigecie. Przed wami Parcels i Overnight.

To był utwór Overnight. I wracamy do audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus. I na godzinę, tak już zapowiedziałem, przenosimy się za granicę południową naszego kraju, do Budapesztu. Może na sam początek wam przedstawię, czym w ogóle jest Sziget, bo Sziget to nie jest dziś zwykły festiwal, na którym liczy się tylko muzyka. I w ogóle ja wróciłem na ten festiwal, często też opowiadałem, pamiętam jak była audycja z Q&A, to tam było kilka pytań właśnie związanych z moją podróżą na Sziget 3 lata temu, bo wtedy wybrałem się tylko stricte na koncert Billie Eilish. W tym roku wróciłem po trzech latach na wyspę. I to jest festiwal, który tak naprawdę jest nastawiony typowo na relacje, na dobrą zabawę i na muzykę również, ale ta muzyka też nie zawsze odgrywa tutaj najważniejszą rolę na tym festiwalu. Tutaj jest taka ciekawostka, o której możecie nie wiedzieć, że teren całego festiwalu jest otwarty 24/7. Otwiera się prawdopodobnie chyba w niedzielę, jakoś chyba po południu, wtedy wszyscy ludzie, którzy mają pole namiotowe, mogą się tam pojawić i tak naprawdę do 12 w niedzielę następnego tygodnia mogą spędzać czas na wyspie, gdzie jest masę atrakcji, bo oprócz tego, że jest tak naprawdę 12 scen, chyba nawet jeszcze więcej niż 12 i szczerze mówiąc nawet nie zobaczyłem z kilku tych scen, bo one są albo w jakichś takich tajnych miejscach, ponoć w ogóle jest ukryta scena rave'owa w jakichś tajemniczych drzwiach, których nie mogłem znaleźć, ale też jest właśnie dużo scen typowo z muzyką elektroniczną, które po prostu otwierają się i działają tylko w nocy, na przykład do 6 rano. Więc tych scen niestety niektórych nie odwiedziłem, ale na pewno odwiedziłem dwie główne sceny. Jest to scena Revolut, czyli namiotowa. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo gdzieś ten tent jest chyba dwa razy większy, ten namiot jest dwa razy większy niż ten openerowski i w ogóle w środku tego namiotu znajduje się bar i strefa dla VIP-ów, więc to jest, możecie sobie wyobrazić, jaką mamy tutaj do czynienia, z jaką wielkością mamy tutaj do czynienia. No i do tego klasyczny main stage, na którym zagrali najwięksi headlinerzy tegorocznej edycji, czyli to było Bring Me the Horizon, Florence the Machine, Louis Capaldi, Somp, 21 Pilots, Zala Larson, Skepta, Georgia Smith. Mógłbym wymieniać tak nie do końca, ale tak naprawdę na Szigecie też można odkrywać masę ciekawych artystów. I ja właśnie sobie gdzieś tam, jak analizowałem ten line-up, to miałem zapisane gwiazdeczką kilka nazwisk, kilka ksywek, które musiałem zobaczyć, których wcześniej w Polsce czy po prostu na innych festiwalach nie było mi dane zobaczyć i się pozytywnie zaskoczyłem. I na pewno tym zaskoczeniem pozytywnym jest artysta, którego za chwilę puszczę na audycji Fuchs on Tour. Jest to artysta z Niderlandów, który wydał w tym roku swój debiutancki album. Jeśli podoba wam się styl Segi Bodegi, bardziej mroczniejszej elektroniki, ale z odrobiną gitary, odrobiną jakiegoś tam glitchu, to na pewno wam ten artysta się spodoba, a koncert na 100%, bo mowa o Zepie, o Holendrze, który tak naprawdę jest sam na scenie, a robi za 4, za 5 muzyków, bo jednocześnie tworzy coś na gitarze, potem na sekundkę idzie do swojej konsolety, aby zrobić skrecze, a następnie partię typowo wykorzystuje perkusję, aby po prostu nadać temu wszystkiemu rytm i robi to wszystko sam, a następnie skacze do po prostu tłumu i robi moshpit z fanami. I gdzieś to ten koncert zaimponował mi, że można robić jeszcze coś bardzo ciekawego, czegoś, czego jeszcze wcześniej nie widziałem na scenie festiwalowej. I co? Poznajcie jego muzykę. Przed wami jedno z największych moich zaskoczeń tegorocznej edycji Sziget Festiwalu. Przed wami Zep i jego numer Nobody.

To był Zep prosto z Holandii. Bardzo polecam, jak wam się spodobał ten utwór, jego najnowszy album pod tytułem No Enemies, który wyszedł w maju tego roku. Naprawdę to jest kawał różnorodnej muzyki i jak wam się spodobał ten numer, to na pewno reszta również. Ale przechodząc do kolejnych gdzieś tam moich zaskoczeń pozytywnych, jak to tak można w ogóle nazwać, to powiem, że zaskoczył mnie pozytywnie Sombr, czyli gdzieś jeden z największych w tym momencie popowych artystów, którego wcześniej nie miałem przyjemności widzieć na żywo. Grał w lutym, 15 lutego w Stodole, zrobił wtedy olbrzymi sold out. Pamiętam, że bardzo dużo osób było gdzieś zainteresowane kupnem biletów na ten koncert i gdzieś, jak nie jestem jego fanem na Spotify'u, bardzo rzadko wracam do jego numerów, na pewno znacie jego dyskografię po prostu z TikToka, to na żywo bardzo mi zaimponował ten młody chłopak, bo widać, że jara się gdzieś na koniec dnia po prostu sceną lat 90. mocnym rockowym graniem i właśnie tą odrobinę rocka przeniósł na scenę główną na Szigecie we wtorek i gdzieś mnie kupił i tak naprawdę z tych największych headlinerskich koncertów jego koncert najbardziej mi się podobał na koniec dnia, bo po prostu dostałem coś, czego nie oczekiwałem, kiedy wybierałem się na jego koncert. A tak naprawdę większość koncertów, które właśnie pojawiały się gdzieś na tej głównej scenie, no troszeczkę nie sprostały moim oczekiwaniom. Na pewno tak było z koncertem 21 Pilots i Bring Me The Horizon, ale o tym za chwilę porozmawiamy z Przemkiem, bo wiem, że on ma trochę inną perspektywę wobec koncertu Bring Me The Horizon, ale to na pewno za jakieś 20-25 minut do tego wrócimy. A teraz czas na klasyczny ranking najlepszych koncertów, bo na pewno na to czekacie. Już przyzwyczaiłem was, że robię po prostu subiektywny ranking i dzisiaj uznałem, że jeszcze trochę go rozwinę. Powiem wam, że na 10 miejscu był właśnie koncert Zepa, na 9 Parcels, które puściliśmy na początku audycji, na 8 miejscu Check Fucker, czyli Wielki Powrót. Mogliście go też wysłuchać na żywo podczas Bittersweeta w ten weekend, więc na pewno część was była na jego koncercie i wie, jakim on jest po prostu genialnym muzykiem na żywo i jaki po prostu, jaką genialną ma dyskografię. I się cieszę, że po prostu powrócił i mogłem go po wielu latach słuchania po prostu pierwszy raz usłyszeć na żywo. 7 miejsce to jest Deki Alem, też jakieś takie moje odkrycie, tylko to nie było odkrycie takie stuprocentowe, bo kojarzyłem ten zespół, byłem w ogóle wcześniej też na koncercie ich kiedyś na Openerze 3 lata temu. Jest to zespół rockowo postpunkowy z Szwecji, więc widzimy, że szwedzka scena ma się bardzo dobrze i bardzo polecam ten zespół. Jeśli lubicie, nie wiem, slow tie'a, gdzieś takie klimaty, to na pewno wam się spodoba. 6 miejsce dałem Georgie Smith. Jej koncert w sobotę na głównej scenie był bardzo okej, ale był po prostu poprawny. Jako duży fan Georgie Smith, czegoś mi po prostu zabrakło. Może to, że to był taki bardziej DJ-ski koncert, jakby ona po prostu stała przy mikrofonie, przy statywie i większość koncertów po prostu tylko śpiewała i była tylko DJ-ka. Brakowało mi gdzieś żywych instrumentów na koniec dnia. Na 5 miejscu Tomora, czyli chyba gdzieś mój ulubieniec pod względem tych elektronicznych, nocnych koncertów, bo tak samo na Openerze, jak i na Shigecie, duet Toma i Aurory po prostu dał coś niesamowitego i jak jeszcze będziecie mieli okazję ich zobaczyć w tym ikonicznym już duecie, to naprawdę bardzo wam serdecznie polecam. 4 miejsce to Loy Carner. Jak wiecie, jestem dużym fanem Loyla, był to mój jego 3 koncert, ale niestety godzina 17, upał, który tak naprawdę trwał przez cały tydzień w Budapeszcie, to było ponad 35 stopni, do tego wszędzie na terenie Szigeta jest tak naprawdę pozostałość po trawie, czyli mamy do czynienia z pyłem, kurzem, z piaskiem i już od godziny 16

tej cały czas wszyscy kaszlą i są cali brudni od tego pyłu, więc granie o takiej temperaturze w taki dzień, gdzieś koncert około jazzowo-rapowy, no niestety nie spodobało się publiczności, niestety ta publiczność nie dowiozła, Loi jak zawsze dowiózł, ale niestety za mało publiczność po prostu oddawała swojej energii, abym powiedział, że to był najlepszy koncert Loila, na którym byłem w życiu. No i czas na trzecie miejsce, które również jest moim zaskoczeniem. Jest to zespół, o którym bardzo dużo się mówi w tym roku, dużo się pisze, dużo opowiada, mówi się też o koncertach, mówi się o ich supportach, więc przed wami Fuckers i ich utwór pod tytułem If You Wanna Party, Come Over to My House.

To był nowojorski zespół Fuckers, który dopiero w 2022 roku powstał, a już przez te 4 lata wydali bardzo dużo utworów i łączą tak naprawdę gdzieś elektronikę, house, indie, gdzieś brzmienie, które kojarzycie z albumu Brat Charlie. Grali supporty m.in. przez Justice na największych festiwalach w Polsce, w Europie, więc na pewno w przyszłych latach będą częściej pojawiać się na tych festiwalach i tak naprawdę kojarzyłem ich z ich ostatniego albumu i tak naprawdę dziś zostałem namówiony przez Przemka właśnie na ich koncert i po prostu nie żałowałem mojej decyzji, że akurat pojawiłem się na ich koncercie, bo zrobili bardzo dużą imprezę i gdzieś te moje flashbacki powróciły do tego, co miało miejsce w 2024 roku w namiocie Tenta, kiedy Charlie tak naprawdę miesiąc po wydaniu Brat zagrała ekskluzywny koncert właśnie na Openerze i tutaj też czułem, że coś dużego za chwilę przyjdzie. Zobaczymy, przekonamy się w najbliższych tak naprawdę tygodniach czy miesiącach, czy ten zespół właśnie zostanie z nami na dłużej. Jeszcze nie opowiedziałem wam w ogóle o jakichś takich moich rozczarowaniach tego festiwalu. To niestety troszeczkę rozczarowałem się tymi headlinerami, jak już opowiedziałem. Rozczarowałem się troszeczkę ludźmi. To jest właśnie dosyć ciekawy pryzmat, bo jak na koncercie Loyla, czy właśnie na koncercie Dijona, o którym już kilka razy za chwilę będę opowiadał, to niestety bardzo dużo Węgrów czy całej publiczności po prostu rozmawiała. Nie wiem, czy to jest jakiś taki incydent stricte europejskich festiwali, ale tutaj pojawia mi się coś takiego, że my jako Polska naprawdę mamy bardzo dobrą kulturę festiwalową, bo jak byłem na Primaverze, również gdzieś narzekałem na ten element związany z gadaniem. Tutaj na Szigecie było dosyć podobnie, tylko że było czuć, że większość osób, które pojawiło się na Szigecie, to stricte było nieskupione na muzyce, czyli po prostu pojechali się dobrze bawić i zobaczyć te wszystkie atrakcje, które zafundował Shiget, a tak naprawdę na Shigecie oprócz muzyki jest teatr, jest w ogóle zoo, jest cyrk, jest bardzo dużo jakichś takich performance'ów, które nagle pojawiają się na głównej scenie, na przykład, nie wiem, przez 2 dni o jakiejś godzinie 2 w nocy na terenie festiwalu jakby poruszał się taki wielki statek, trochę przypominający piratów z Karaibów i na tym jakby statku odgrywane były różne jakieś tam sceny i dookoła tego grała muzyka. Więc jakby tam na koniec dnia nie liczy się tylko stricte to, co pojawia się na tych głównych scenach, ale również to, aby ludzie po prostu dobrze spędzili czas. A teraz przechodzimy do drugiego miejsca. No i drugie miejsce, jak już mogliście, jak mogłem już przed chwilą powiedzieć, jest oczywiście Dijon. Jego koncert, który miał miejsce we wtorek na Revolut Stage. Przed wami utwór z jego płyty z 2021 roku, czyli Talk Down.

To był Dijon i utwór Talk Down, który mogłem drugi raz w życiu usłyszeć na żywo i chyba należy do top 3 najlepszych utworów tego genialnego producenta, muzyka, już 40-letniego Dijona, który w zeszłym roku tak naprawdę zdominował gdzieś przemysł muzyczny, bo wydał swój album Baby, a z drugiej strony wyprodukował dwie części płyty Justina Biebera pod tytułem Swag One i Swag Two. Więc jak go nie znacie, a często o nim rozmawiam, to musicie po prostu po audycji albo jutro sprawdzić jego całą dyskografię i po prostu mocno trzymam kciuki, że w końcu zawita do nas, do Polski, bo byłem wcześniej na jego koncercie na Primaverze, teraz na Shigecie. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które miały właśnie też wielką przyjemność zobaczyć go jak i w Barcelonie, jak i w Budapeszcie i gdzieś porównywaliśmy jego koncerty. Ten pierwszy był chyba na samym początku jego trasy letniej, ten na samym końcu i szczerze mówiąc powiem tak, że bardziej spodobał mi się ten, który przeżyłem niespełna tydzień temu. Tam było widać, że po prostu bardziej Dijon bawi się muzyką. Dodam, że troszeczkę inaczej wyglądała scenografia na koncercie, bo na tym barcelońskim była taka lampa zawieszona pod nim, nad nim znaczy, i dookoła było widać, że jakbyśmy byli w jego studiu, jakbyśmy obserwowali jego proces twórczy. Tutaj postawił na klasykę, zbędne gdzieś scenograficzne rzeczy zostały zapomniane i tak naprawdę na samej scenie był tylko Dijon i muzycy, więc chyba to bardziej do mnie przekonało i to otworzyło gdzieś więcej możliwości do samej eksploracji muzyki i zabawy nią. Ja się bawiłem bardzo dobrze i dlatego ten koncert należy do mojego po prostu ścisłego topa tegorocznej edycji Shigeta, a teraz przed wami numer 1 i bardzo długo się dwoiłem, czy właśnie Dijon na jedynce, czy akurat ona, ale stawiłem na młodą londyńską wokalistkę, która gdzieś tam jest przedstawicielką tego, co najlepsze dzieje się w tym momencie na scenie UK. Sama, jak jej najnowszy album, twierdzi, że jest przedstawicielką muzyki jungle, robi to chyba najlepiej w tym momencie na całym świecie. Jak jej numer, jak i ostatnie jej rzeczy, jak ten koncert po prostu pokazał, że Nia Archives musi być bardziej doceniana. Przed wami jej numer z Georgią Smith pod tytułem Get Me Down.

0: To była Nia, która według mnie dała najlepsze show na tegorocznej edycji Szyget Festiwalu, a z nami w studiu Radia Campus na audycji Fux on Tour jest już Przemysław Stefaniak, dziennikarz, którego na pewno kojarzycie z Instagrama i z TikToka i z jego różnorodnych recenzji. Siemanko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję, że przyjąłeś tutaj zaproszenie. Również byłeś na Szygecie, więc o tym porozmawiamy. Dobra, była Nia. Jak ci się podobał koncert Nii?
1: Wyjątkowo akurat na Nii byłem dosłownie na jednym czy dwóch numerach, bo jak dobrze pamiętam, było tak, że one się zazębiały z Bring Me The Horizon. I to też jest tak, że ja akurat już nie siedzę tak późno na festiwalach. Na Primavera była ostatnim festiwalem, na którym siedziałem do czwartej na koncertach, a tutaj już po prostu 23 z powrotem do hotelu i spać, więc bardzo mi się podobało, ale wydaje mi się, że przede wszystkim ten jej nowy album bardzo doceniam i jest to coś, co pewnie znajdzie się w ogóle w mojej topce roku.
0: Mm. I fajnie właśnie, że większość tego koncertu grała ostatni album, który się nazywa Emotional Junglist, więc to jest też taki fajny ukłon ku jej kulturze i tym pochodzeniu, skąd pochodzi. Szkoda, jedynie troszeczkę liczyłem, że Nia pojawi się na koncercie sobotnim u Georgie Smith,
1: tak?
0: bo coś tam, były jakieś tam zakulisowe historie, że Georgie chyba przyjechała wcześniej, czy Nia została i tak troszeczkę liczyłem, że będzie taki smaczek, że ktoś gościnnie się pojawi i to chyba był jedyny minus tego rocznej edycji Szygeta, że zabrakło mi jakichś takich niespodzianek.
1: Ja akurat nie lubię niespodzianek, aczkolwiek pamiętam, że bardzo się cieszyłem jak na Primavera, że była niespodzianka Olivii Rodrigo, bo mogłem wtedy pójść w całkowicie inną stronę, co nie zmienia faktu, że ja akurat na sobocie już nie zostawałem, tak jak rozmawialiśmy. Ja byłem na trzech dniach, bo wydaje mi się, że pięciu dni ja bym nie wytrzymał. Ja już też trzeciego dnia byłem zmęczony. Więc podziwiam, że ktokolwiek mógł tam być dłużej niż dwa dni.
0: Ale było widać w sobotę, że jest o wiele mniej ludzi i są o wiele mniej zaangażowani pod względem w ogóle jakiegoś
1: eksplorowania. Mi się wydaje, że to już było widać w piątek. Pamiętam, że jak ja przechodziłem się na terenie festiwalu, to te początkowe koncerty, czyli koncerty przed 20 powiedzmy, to tak trochę świeciły pustkami i zastanawiałem się dlaczego i wydaje mi się, że to mógł być powód tego, że ludzie po prostu dochodzili później, a też jak dobrze pamiętam, piątek był bardzo specyficznym dniem, jeżeli chodzi o line-up i headlinerów, bo właśnie było Bring Me The Horizon, a wcześniej był Skepta, co nie oszukujmy się, no fani Bring Me The Horizon raczej nie pójdą na Skeptę.
0: Tak, i w ogóle też tego rapu było bardzo mało, na co zawsze narzekam jako osoba wywodząca się z tego gatunku, ale też nie było widać fanbase'u typowo rapowego. Dobrym takim papierkiem lakmusowym tego zjawiska był na pewno koncert takiego rapera Whitey. To jest raper z Londynu, który tak naprawdę w zeszłym roku miał taki pik swojej kariery, bo wydał fajny album, do tego też taką nową stylistykę teledysków gdzieś zapoczątkował, która jest gdzieś tam ukłonem początku lat 2000 i na niego był duży hype, a na tym koncercie dosłownie może było z jakieś 150 osób, więc jak na to, jak dużo było młodzieży, to było widać, że to jest młodzież, która raczej sentymentalnie wraca do niektórych zespołów, jak Bring Me The Horizon, jak 21 Pilots, ale raczej odpuszcza sobie nowe ciekawostki i raczej nie eksploruje gdzieś tam nowych londyńskich smaczków, jakim był Whitey, czy nawet ta Nia, na której było dużo ludzi, ale myślałem, że w tym momencie jak wydała album, jest tak naprawdę miesiąc po wydaniu nowego albumu, to myślałem, że będzie większy hype.
1: Wiesz co, ja bym też na to tak popatrzył, ale z drugiej strony ja na przykład w ogóle nie narzekałem na to, że było mało rapu, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam przechadzając się uliczkami festiwalu trafiałem na ten rap i zwykle się zatrzymywałem i próbowałem docenić z różnymi skutkami, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście znowu wydaje mi się, że to potwierdza też to, że dużo ludzi było tam po pierwsze dla atmosfery, jeżeli byli dla atmosfery, atmosfery, to też gdzieś tam się chyba zostawali po namiotach, po jakichś innych miejscach, w karaoke, scena karaoke była, która czytałem, że święciła triumf i po prostu masa ludzi tam przebywała. Ale no wydaje mi się, że rzeczywiście czasami to było smutne, że szedłem na jakiś zespół. Pamiętam, że poszliśmy chyba pierwszego dnia w środę. W środę poszliśmy pierwszego dnia na jakiś tańzański, taki no bardziej ludowy zespół, tak to nazwijmy. I nie wiem, było 10-20 osób, a w piątek poszedłem na ukraińską wykonawczynię soulu. I tam też byłem, mogłem stanąć pod barierką i dosłownie rozszerzyć ramiona.
0: To jest właśnie plusy i minusy tego, że jest tak dużo koncertów w tym samym czasie i to też, że jest bardzo zróżnicowany pod tym względem, że jest bardzo popularny zespół w danym momencie i kilka bardzo niszowych gdzieś rzeczy, które są bardziej ciekawostką dla danego narodu, państwa, niż takim jakby obowiązkowym punktem dla stałym dla jakiegoś festiwalowicza.
1: Znowu wydaje mi się, że to też dobrze, o tyle, że biorąc pod uwagę, że część headlinerów kompletnie mnie nie obchodziła, to mogłem sobie po prostu podróżować i sprawdzić te inne sceny, co nie zmienia faktu, że też wydaje mi się, że to może pokazywać polskim bookerom albo polskim festiwalom, że nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale wydaje mi się, że w Polsce nie ma ani jednego festiwalu, który miałby aż tak mnogą ilość scen i aż tak rozstrzeloną gatunkowo.
0: No, kiedyś fest.
1: No kiedyś fest, który upadł i chwała mu za to. W sensie, ja akurat nie kupiłem biletu, więc nie czekam na zwrot, ale...
0: Ja kupiłem, ale dostałem zwrot.
1: Dostałeś zwrot. Och,
0: i to co jest ciekawostka, że przez to, że kupiłem chyba na e-bilecie te bilety, a nie stricte na festiwalu, to dostałem zwrot 2 dni później po ogłoszeniu właśnie, że festiwal się nie odbędzie i za te pieniądze pojechałem na Shiget, na festiwal, na jeden dzień festiwalu, na koncert Billie Eilish. Więc tak się dobrze tutaj wszystko złożyło, ale już wspomniałeś o tych innych strefach, to która atrakcja cię najbardziej podjarała tam?
1: Och, atrakcja.
0: Bo właśnie... tam tego było bardzo dużo i te atrakcje były, jak to mogę tak powiedzieć, no, nie były za ciekawe momentami. Tak?
1: Nie były za ciekawe, a ja właśnie odniosłem wrażenie, że dużo rzeczy do mnie przemawiało i rzeczywiście jakieś te sceny teatralne czy alternatywne były bardzo spoko. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że scena karaoke bardzo ciekawa,
0: a
1: bardzo
0: piraci?
1: Różnorodna. Słucham?
0: Piraci?
1: Ja chyba nie spotkałem piratów, ale spotkałem takich ludzi na szczudłach.
0: Tak.
1: Co też, w sensie dużo po prostu tam było ludzi, którzy wykonywali, nie wiem, czy to się dalej określa zawodem cyrkowców, ale no, tego typu rzeczy, tak. I była też scena bitew freestyle'owych, ale tanecznych. I tam też zahaczyłem i też głosowałem poprzez oklaski i to też było bardzo, bardzo wciągające.
0: A który raz byłeś na Shigecie?
1: Byłem pierwszy raz na Shigecie i generalnie to też, tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam w Budapeszcie, ja generalnie nie jestem festiwalowy, ja nie za bardzo lubię. Byłem raz na Woodstocku, byłem w tym roku pierwszy raz na Primaverze i właśnie byłem na Shiget. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że wrócę za rok, ale no to też zobaczymy.
0: Największe zaskoczenie pozytywne.
1: Zaskoczenie pozytywne, największe to było Baby Lasagna. Byłem
0: tego
1: święcie,
0: się nie spodziewałem.
1: Ja też się tego nie spodziewałem. Ja byłem święcie przekonany, że pójdę i poruszam głową do kilku utworów, a właśnie ten jego eurowizyjny numer był najgorszy. Że wszystko pozostałe zrobił świetne show i wydaje mi się, że gdyby dostał dużą scenę i gdyby tam było dużo ludzi, też oczywiście pod tą dużą sceną, to zrobiłby świetne show. I byłem zaskoczony tym, że miał żywe instrumenty. Byłem przygotowany na to, że kliknie play na laptopie i będzie sobie śpiewał i zagrzewał publiczność, ale przede wszystkim niesamowita energia. I zaskoczeniem też dla mnie było 21 Pilots, którego nigdy nie byłem fanem i nie za bardzo słuchałem ich muzyki. Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam jak ja też napisałem w swojej relacji, czy w tym jak mi się podobało na Shiget, to zazdroszczę ludziom, którzy są fanami.
0: Jeszcze co do Baby Lasagna, to on pojawi się na dużej scenie, bo pojawił się w sobotę na koncercie Baby No Money gościnnie. Więc taka ciekawostka, ale jak już tu poruszyłeś temat Eurowizji, to nie masz takiego wrażenia, że ten festiwal jest jakby Eurowizją wśród festiwali?
1: Sziget? No. Tak, zdecydowanie. W sensie, biorąc pod uwagę fakt, że też jak rozmawiałem z ludźmi, to dużo osób po pierwsze, dużo ludzi było spoza Węgier, a po drugie, też dużo ludzi mówiło o tym, że po prostu może się tam czuć europejsko, mogą się tam czuć Europejczykami, Europejkami i w szczególności, biorąc pod uwagę fakt, że 2 lata temu Węgry zmieniły władzę, to jest to tym bardziej ciekawe.
0: Jeszcze w ogóle też, jak już rozmawiamy gdzieś tam o publiczności i w ogóle jacy tam ludzie się pojawiali, to ja uznałem, że tam ostatniego i przedostatniego dnia zrobię sondy i porozmawiam z publicznością, jakich polskich artystów znają, właśnie zna publiczność. I nie wiem, czy ci mówiłem, ale były bardzo ciekawe piki, bo pojawił się oczywiście Jan, tutaj Eurowizja, oczywiste gdzieś jest tutaj skojarzenie, Chopin, oczywiste skojarzenie, Mister Polska, również oczywiste w tym momencie skojarzenie przez to, jakie teraz ma sukcesy i jak ważną postacią jest na scenie niemieckiej i holenderskiej. Nawet tutaj Ski Agu, z którym ma kilka utworów, zagrał na samym początku utwór Mistera Polski, gdzie na początku są polskie przekleństwa, więc to był chyba taki największy polski gdzieś taki trybut podczas Szigetu. Ale kolejni artyści są bardzo ciekawi, bo był to Cypis i to 2 razy. I drugi artysta to był Major SPZ.
1: Majora SPZ nawet nie znam, szczerze
0: mówiąc. Wiesz co, to jest 40 około już letni raper, który też wywodzi się z tego pato rapu. I się nie spodziewałem, że ludzie, akurat to był Francuz, że akurat ludzie na Szigecie będą kojarzyli kogoś takiego jak Mary SPZ, bo dla przeciwieństwa robiłem podobne rzeczy na Primaverze i tam nawet jedna osoba mi powiedziała Taco Hemingway. Więc w ogóle była inna opozycja i troszeczkę było widać, że jak już mieliśmy tą jakby tutaj perspektywę Primavery, perspektywę Szigetu, że to były gdzieś 2 różne fanbase'y osób.
1: Ale to też jest o tyle ciekawe, że tak jak mówisz, z jednej strony było mało rapu, a wśród osób, które zapytałeś, wszystkie ci wymieniły raperów albo około podobne rapowe gatunki. Ja zawsze byłem święcie przekonany, jestem dalej święcie przekonany, że jedyne, co może się wybić poza Polskę, to będzie w Polsce metal, bo też generalnie po prostu polskie zespoły metalowe jeżdżą na zagraniczne trasy, więc jestem zaskoczony, że ktoś może kojarzyć Mistera Polskę, bo ja bym nie wskazał go jako artystę zagranicznego.
0: To ja ci polecam w ogóle teraz przeanalizować jego ostatnie ruchy, bo są bardzo ciekawe. Ma utwór z Jostem, Kleinem i w ogóle, więc on tam bardzo wrócił do tych korzeni holenderskich. A jak już padła tutaj nazwa naszego państwa, to kogo byś widział z Polski oprócz metalowców w ogóle w przyszłym roku na Szigecie?
1: Czyli wyeliminowałeś mi najważniejszą grupę, którą mógłbym
0: wskazać. No nie ma łatwo
1: wskazać.
0: Mnie na audycji.
1: Nie ma łatwo, no dobrze. Ja bym chyba pomyślał bardziej o indie rocku, bo jako, że indie rocka grają wszyscy i indie rocka lubią wszyscy, to wskazałbym pewnie Szamę bądź Mlecze. Szamę dlatego, że po prostu moje serce bije dla nich szybciej i zdecydowanie widziałbym ich, bo już byli w Turcji w tym roku i mogliby się dobrze sprawdzić, a z nie metalu, ale dream popu wskazałbym Rozewertów, z którymi też ostatnio miałem przyjemność rozmawiać i wydaje mi się, że one też coraz bardziej pchają swoją karierę zagranicznie, a najoczywistszym wyborem dla mnie byłby Franek Warzywa z Młodym Buddą.
0: Którzy już zaliczyli kilkanaście tych festiwali i...
1: Ja bardzo trzymam za nich kciuki. Oni gdzieś tam, jak z nimi rozmawiałem, też mówili o tym, że marzy im się Primavera. Ja im życzę oczywiście Primavery, ale wydaje mi się, że nasi też mogliby się sprawdzić. Właśnie trochę, nie chcę powiedzieć, że w stylu Baby Lasagna, ale na tej zasadzie, że taki, to jest bardzo nieoczywisty koncert, że jak się idzie na ich koncert, to ja dostałem całkowicie przeciwieństwo tego, czego ja się spodziewałem, że dostanę.
0: Ja od siebie dorzuciłbym chyba Drabuszejkę. Jakby trzymam mocno kciuki za Kubę i na jego gdzieś tam międzynarodową karierę, bo tydzień temu byłem na Offie, na jego koncercie, gdzie połowa osób było widać, że nie wie, kim jest Drabu Szejka, a się rewelacyjnie bawili i były to osoby gdzieś po 40, które gdzieś wróciły wspomnieniami do momentu, kiedy byli, nie wiem, wielkimi fanami metalu, więc widzę w tym jakiś potencjał i coś ciekawego, więc trzymam kciuki za Drabu Szejkę, bo myślę, że to będzie fajny gdzieś tam pik taki międzynarodowy, ale były zaskoczenia pozytywne, to rozczarowania.
1: Rozczarowanie? Znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że nie miałem żadnych nastawień na ten koncert, ani żadnych oczekiwań, to ciężko mówić o zaskoczeniu negatywnym, ale gdzieś kojarzyłem, że Skepta jest jakimś niesamowitym raperem, który jest bardzo ważny i którego trzeba znać. I stwierdziłem, dobrze, no pójdę.
0: Taka prawda jest.
1: Wątpliwa, ale powiedzmy. Zakazałeś mi przeklinać, więc nie mogę powiedzieć, co miałem na myśli, ale możecie się domyślić. Wydaje mi się, że publiczność, ty powiedziałeś gdzieś tam w naszej rozmowie, że nie dopisała. Ja widziałem bardzo dużo ludzi, którzy się świetnie do jego muzyki bawili. Dla mnie to jest mamrotanie pod nosem i po prostu śpiewanie o tym, o czym zawsze się w rapie śpiewa. Dlatego gdzieś tam pewnie jest mi daleko do tego gatunku. I chciałem dać szansę. Wydawało mi się, że na początku kilka razy przez pierwszy utwór było całkiem spoko. Ale przede wszystkim w jego przypadku nie dopisała technika, bo przez pierwsze kilkanaście utworów nie działały mu ekrany.
0: No.
1: Więc to po prostu
0: ale to tylko
1: bardzo skucha.
0: Nie na jego koncercie, bo chyba wcześniej na Rewolucie również były takie problemy. Ja też miałam na samym początku problem
1: to
0: i to był ten sam dzień, więc prawdopodobnie coś było z technicznymi sprawami.
1: Może temperatura, no bo to też jest tak, że wtedy te kable rzeczywiście mogło gorzej przewodzić z tego, co kojarzę, co nie zmienia faktu, że no nie pomagało mu to. Może gdybym zobaczył jakieś cudowne wizualizacje, to zostałbym dłużej, a tak chyba właśnie, jak dobrze pamiętam, tego dnia po prostu poszedłem na Baby Lasagne albo na jeszcze coś innego, co akurat grało gdzieś indziej.
0: Jaki zespół albo koncert, na którym byłeś na Shigecie, był według ciebie najbardziej asłuchalny?
1: Skepta, no w sensie, przepraszam, jakby, nie wiem, czy nawiązujesz do mojej ulubionej serii, jak mi zacząłeś mi polecać Mistera Polskę, to stwierdziłem, o, to widzę, że będzie album na jaka słuchalne jest to, co nie zmienia faktu, że, znaczy, no nie był asłuchalny, no mi się po prostu, to nie są moje gusta, nie jest to coś, co mi się podoba, rozumiem, dlaczego ludzie mogą się do tego dobrze bawić, ja po prostu wybieram inną muzykę, wybieram muzykę, która uderza mnie w serce, nie?
0: Chciałbym zrobić w przyszłym roku z tobą eksperyment i wziąć cię na Klauta, gdzie naprawdę Skepta dał najlepszy koncert i jako jedyny rapował 100% swoich tekstów, a większość raperów rapuje tylko z 15%.
1: Okej, to znaczy widziałem to i to jest dla mnie niezwykłe, jak to jest możliwe. Ja zawsze, za każdym razem, jak jestem na rapowym koncercie, zastanawiam się, czemu wy macie hype manów? W sensie, nie umiecie wyrapować swojego tekstu, który napisaliście i swoją drogą Skepta nie miał hype-mana, jak dobrze pamiętam, nikt mu nie kończył końcówek, więc szapoba. Ja dostałem propozycję, żeby być na Klaucie, tylko świadomie z niej zrezygnowałem, bo wiedziałem, że nie będę się dobrze bawił. I no nie wiem, ja dla eksperymentu bym się nie wziął na Mystika, ale też dlatego, że ja sam nie byłem na Mystiku, aczkolwiek to też może być ciekawe doświadczenie.
0: Ja z wiekiem powiem ci, że coraz bardziej gdzieś do metalu się przekonuję, bo dobra, byłem w tym roku na Deftones, to nie jest klasyczny gdzieś metal, ale już dla mnie to był duży progres, że pojawiłem się na koncercie Deftones.
1: Stary, jak byłeś na Deftones, to już
0: mi się bardzo podobało.
1: Tylko black metal przed tobą.
0: I w tym roku byłem na Offie na koncercie Death Heaven, chyba zespołu metalowego.
1: Tak.
0: I bardzo dobrze się bawiłem.
1: No więc to już jest bardziej post-metal, to prawda, ale biorąc pod uwagę fakt, że zwykle jednak to jest też coś, czego ja nie lubię, w sensie ja się śmieję, że teraz tylko przytułał black metal, ja sam nie lubię black metalu, black metal śmierdzi, co nie zmienia faktu, że akurat, jeżeli byłeś na Death Heaven, to już przebrnąłeś przez tą, wydaje mi się, najcięższą warstwę, bo większość ludzi, jak słyszy metal, to kojarzy to z krzykami, piskami i szybkimi gitarami, nie zawsze musi tak być. Dla niewtajemniczonych serdecznie się polecam Stoner Metal, który jest przeciwieństwem, czyli jest jak najwolniejszy się da.
0: I na koniec, bo niestety zostało nam bardzo, bardzo mało czasu, twoje top 3 najlepszych koncertów.
1: Och, top 3. Wydaje mi się, że wybrałbym Fuckers, wybrałbym Bring Me The Horizon i kolejność przypadkowa, bo tak szybko nie potrafiłbym sobie tego ułożyć. I chyba z braku laku, bo oczywiście nie pamiętam nazw pozostałych, które mógłbym wrzucić, to chyba jednak właśnie 21 Pilots, pomimo tego, że gdzieś tam to nie jest też muzyka, którą ja lubię.
0: Ja się trochę rozczarowałem 21 Pilots, bo za duży mam gdzieś sentyment gimnazjalny do nich i ich ostatni koncert na Openerze był jakimś takim spotkaniem z czymś, co bytowało u mnie na słuchawkach przez jakiś dłuższy okres, a tutaj tak naprawdę niczym mnie nie zaskoczy na koniec dnia. Niestety musimy już kończyć. Ja bardzo ci dziękuję, że tutaj znalazłeś chwilkę i mogliśmy porozmawiać o Shigecie. To była audycja Fuchs on Tour. Dziękuję Przemek, że mogłeś się tutaj pojawić. Ja nazywam się Szymon Fuchs i słyszymy się już za tydzień na kolejnej podróży muzycznej, a przed wami na koniec audycji Bring Me The Horizon. Dobrej nocy wam życzę i do usłyszenia za tydzień o 21 w poniedziałek.

Radio Campus.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

lost.

Radio Campus.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Radio Campus.

płaczkę, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą, odziany w łachmany szat.

Płyta, która do dziś budzi tyleż zachwytu swoją surowością i folkową tradycją kraju fiordów, co kontrowersji wynikających z tekstów. A na czym te kontrowersje polegały, to już chętni bez trudu mogą doczytać sobie w zasobach globalnej sieci. To powszechnie znana historia. W efekcie doszło do rozłamu. Kari Rushloten z The Third and the Mortal z hukiem, naprawdę z hukiem, trzasnęła drzwiami, za którymi zostali Satyr i Fenris. Storm przestał istnieć. Nordavind. Na pewno poznaliście, jedyna płyta pozostała po tym projekcie. Płyta wydana w 95 roku. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kamil Mrozkowiak. Dziś wyjątkowo obecny jedynie głosem, co też na pewno słychać. Obecny głosem, gdyż okrężną drogą wracający z Norwegii z tegorocznej edycji festiwalu Midgards Blot. Zatem w melodiach do samej godziny pierwszej dziś wyłącznie klasyki z kraju fiordów. Ze szczególnym uwzględnieniem starych dobrych lat 90.

Stary, dobry Isengard, w swego rodzaju manifeście, tak mówiąc delikatnie, mocno sprzeciwiającym się chrystianizacji Norwegii. Takie to były czasy, takie to były emocje, takie to były nastroje w latach 90. na ówczesnej scenie kraju fiordów. Dziś to już wspierany przez tamtejszy rząd towar eksportowy Norwegii, czarny niczym ropa. To ciekawe archiwa, to ciekawe historie, choć też w związku z nimi wydarzyło się nieco rzeczy, które wydarzyć się nie powinny. Isengard, inspiracja władcą pierścieni, jest tutaj oczywista. Nieistniejący już solowy projekt Fenrisa z Darkthrone, obecnie niewątpliwie folkowy klasyk z rejonu norweskiego black metalu. Dziś zresztą pod fizyczną nieobecność melodii do gry pierwszej same

Ileż to razy słuchało się tej kasety, ileż to razy obracała się ona w Walkmanie. Można by powiedzieć, że aż do zdarcia. Melodie sprezentowały sobie kompakt, ale dopiero 20 lat później, a i tak nie odfoliowały go do dziś, może pewnego dnia. I znów mamy rok 95, tym razem Bergtat, debiutancki krążek Ulver. Ta płyta mocno wyróżniała się na tle większości ówczesnych norweskich black metalowych albumów. Nie była tak oczywista, nie była tak prosto linijna. A z kolei ten oto album również miał wiele i wciąż ma wiele do zaoferowania. Od jego premiery minęły 32 lata.

Nic dziwnego, że ten album doczekał się aż tylu wznowień, także w naszym kraju. Again Shall Be, pamiętny debiut Hades, dziś znanego jako Hades Almighty. 94 rok i black metal z drakarami pełnymi wikingów w tle. Wówczas taka tematyka nie była tak powszechna jak obecnie. Jako że dziś melodii fizycznie nie ma z wami, o czym już wiecie i co też na pewno wyraźnie słychać, postanowiły teraz sięgnąć po nagranie, które bardzo rzadko można usłyszeć, tym bardziej w radiu. Ale to przecież melodie mgieł nocnych. Tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, to raz, a dwa. Raczej będzie to wspomnienie, miłe wspomnienie dla wszystkich z was dobrze pamiętających rok 95.

Heart of the Ages, debiut In the Woods, pełen energii i często nieszablonowych wówczas pomysłów. Choć oczywiście jeszcze nie w takiej skali jak na późniejszych znakomitych płytach. Ale i tak ten album wyróżniał się na tle wielu ówczesnych black metalowych wydawnictw, o których dziś już nikt nie pamięta. Jeśli wszystko dobrze się ułoży i melodie szczęśliwie wrócą do Polski z kraju fiordów, za tydzień usłyszymy się już na żywo. Kamil Mrozkowiak, dobra.

It don't just fit like a hand in a glove, nor is it sent.

0: 12.
1: I nie chodzi o czas, wiesz, nie